0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bernard powiedział: aniołowie w niebie mają królową, ale my mamy matkę i tą matką jest Maryja.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: No dobrze, no to zaczynamy piątek. Piątek, weekendu początek, ale zanim weekendu początek, czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Czy więcej kobiet będzie patronowało poznańskim ulicom? Trwa konkurs na rocznicowy plakat poznańskiego czerwca. Nadal płonie ponad 100 hektarów lasu na Mazowszu. Na mapie Poznania jako patroni ulic wciąż dominują mężczyźni. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację radnej Koalicji Obywatelskiej Marty Mazurek. Od 2019 roku w mieście obowiązuje uchwała nazewnicza, która zakłada większą równowagę między przedstawicielami obu płci. Od tego czasu 65% nadanych patronów to mężczyźni, a 33% kobiety. Zdaniem radnej tempo przybywania kobiet jako patronek ulic jest zbyt wolne.
3: Odkąd przyjęliśmy naszą uchwałę w 2019 roku, ona miała zapewniać dbałość o równowagę płci przy nadawaniu nowych nazw, widzimy, że przez te 7 lat nazw kobiet przybyło tylko 33% spośród ogółu nazw na cześć postaci historycznych. Tutaj liczę na to, że te liczby podziałają tutaj na nas, na radnych, na miasto, na urzędników, ale również na wszystkie osoby, które zgłaszają potencjalnych kandydatów i kandydatki na patronów.
2: W Poznaniu nadano łącznie 790 nazw pochodzących od imion, nazwisk czy pseudonimów. 83% z nich upamiętnia mężczyzn, 16% kobiety. 10%, jak określają urzędnicy, jest żeńsko-męska, na przykład Park Izabeli i Jarogniewa Drwęskich.
1: Informacje z Poznania.
2: Trwa konkurs na rocznicowy plakat poznańskiego czerwca. Ma on charakter otwarty, jest skierowany zarówno do osób zawodowo zajmujących się grafiką, jak i amatorów sztuk plastycznych. Grzegorz Kmita-Patyczak ze Stowarzyszenia Wildecka Inicjatywa Lokalna Wildzianie przypomina, że inicjatywa jest związana z obchodami 70. rocznicy zrywu w stolicy Wielkopolski.
4: Organizujemy obchody, którymi chcemy to trochę przełamać, jakby standardowy sposób pod tytułem Akademię, jakieś wspomnienia, tak bardzo poważnie wszystko to zawsze wyglądało, no była to poważna historia, tak, trzeba pamiętać, że jednak ginęli ludzie, tak, w tym najmłodszy 13-letni Romek Strzałkowski. Tym niemniej chcemy dotrzeć też do młodych ludzi, a dla nich, co tu kryć, no 70 lat wstecz to jest trochę prehistoria, stąd też w ramach naszych obchodów będziemy chcieli stworzyć grę miejską, do której udziału będziemy zachęcać młodzież, dzieci, wszystko zakończymy wspólnym sąsiedzkim stołem.
2: Główna nagroda w konkursie to 1956 zł. Nagrodzona praca przyozdobi wildeckie ulice w czasie obchodów rocznicy. Wszystkie zgłoszone projekty trafią z kolei na zbiorową uliczną wystawę. Na konkurs można się zgłaszać do 4 czerwca.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania zaprasza jutro na bezpłatny spacer przyrodniczy z przewodnikiem po rezerwacie przyrody Meteoryt Morasko. Kulminacyjnym momentem spaceru będzie możliwość zobaczenia meteorytu znalezionego właśnie na tym terenie. Oprowadzać będzie Artur Golis, pracownik Służby Parków Krajobrazowych Wielkopolski, a spacer rozpocznie się o godzinie 11 przy parkingu leśnym Meteoryt Morasko przy ulicy Meteorytowej. Przewidywany czas wycieczki to około 3 godziny.
1: Informacje z kraju.
2: Pożar lasu na Mazowszu mógł być skutkiem podpalenia, uważa nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin. Służby wciąż walczą z ogniem, który wczoraj po południu wybuchł w lesie na terenie powiatów Wołomińskiego i Mińskiego. Płonie ponad 100 hektarów lasu.
5: Kamera leśna wychwyciła jeden dym. Natomiast samolot, który pierwszy zrzut dokonał, to stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie, zwłaszcza, że mieliśmy 3 dni temu sytuację właśnie taką, że spaliło się około hektara, co mówiłem wcześniej. W niedzielę również na terenie prywatnym tutaj były pożary.
2: Zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski na razie nie przesądza o przyczynach pożaru.
6: Nie mam pojęcia, tak, co było przyczyną tego pożaru. Było bardzo silne zadymienie, więc ciężko było w początkowej fazie nawet określić teren tego pożaru.
2: Nad ranem w akcję gaśniczą ponownie włączyły się samoloty gaśnicze Dromader i policyjny Black Hawk. Zostali też zaangażowani żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 12 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W Poznaniu jest słonecznie w tym momencie. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 6. Po raz pierwszy dzisiaj kłania się poranek w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która w tym momencie wyszła z naszego radiowego studia. Dobrze, że wyszła tylko ze studia, a nie wyszła z siebie. Ale w tym składzie jesteśmy z wami co najmniej do godziny 10, bo muszę wam tutaj zdradzić. Od razu zagram w otwarte karty, tutaj nie będę ukrywać, że możliwe, że usłyszymy, będziemy się słyszeć dzisiaj trochę dłużej, ale tutaj będę razem z moim kolegą antenowym Markiem Szymańskim monitorował sytuację. No ale w każdym razie co najmniej do 10 jesteśmy razem z wami w tym składzie. No i zapraszamy, abyście zostali razem z nami, bo oczywiście jest to piątek, weekendu początek, dużo się będzie działo jak zwykle, chociażby będzie audycja w drodze do Emaus już za chwilę. No ale zanim pojawi się ten program na naszej antenie, no to oczywiście pogramy, no nie może być inaczej. Zacznijmy dosłownie i w przenośni. Let's get it started, grupa Black Eyed Peas. Tak zaczynamy piątek, tak zaczynamy poranek w radiu Emaus. No to co, gramy. Dzień dobry.

0: running and running, running and running, running and running.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
2: Zachowanie Jezusa nie było nagłym wybuchem gniewu. Słyszymy bowiem, że w poprzedzający wieczór wszedł do świątyni i obejrzał wszystko. Reakcja Jezusa nie była też sprzeciwem wobec składania ofiar, do czego niezbędne były zwierzęta i ówczesne kantory wymieniające monety pogańskie na żydowskie. Jezus sprzeciwia się chciwości kapłanów i uczonych w piśmie. Sprzeciwia się kultowi ukierunkowanemu na zysk, a nie na oddawanie czci Bogu. Z jakim wewnętrznym nastawieniem uczestniczę w liturgii?

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie szóstej. Za nami mini audycja. W drodze do Emausa muzycznie usłyszeliśmy dwójkę, a właściwie trójkę artystów prosto z Polski. Za nami Smolasty i Herbata z Imbirem. Za nami także duet Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza i co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy piątek, 29 maja, 149 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Magdalena, Urszula, ale także Maria. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy ich dzisiaj aż 5. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, Europejski Dzień Sąsiada, Dzień Działacza Kultury, a także Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Przysłowie na dziś mamy 2. Dzisiaj wybieram przysłowie numer 2 też, a bardzo proszę. Gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda. Gdy zaś słota, to lichota. No więc dzisiaj myślę, że jest wygoda. Jeżeli chodzi natomiast o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od świętego Jana Pawła II. Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto rozdaje, kto zdolny jest dawać. Piękne zdanie na piątek. Gramy dalej, teraz Shania Twain na naszej antenie.
2: Let's go.

0: Radio Emaus. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

21 minut zostało do godziny 7. Za nami grupa U2, a także Philip Bailey i Phil Collins. Usłyszeliście silnik samochodu, no to teraz sprawdzamy sytuację, jaką mamy w tym momencie na poznańskich ulicach. Patrzymy najpierw na ulicę Obornicką, czyli dojazd od strony Suchego Lasu, i mam bardzo dobre informacje, bo póki co przejedziecie bez większych kłopotów. Na przejeździe Poznań-Wola, jeżeli chodzi o ulicę Lutycką, postoicie w obu kierunkach. Trasa Niestachowska prawie że bez korków. Korek zaczyna się na wysokości Parku Sołackiego, także jak na trasę Niestachowską, no to nie jest korek dosłownie i w przenośni. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, no to od skrzyżowania Multowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Tutaj tradycyjnie postoicie. Dalszy odcinek ulicy Lechickiej za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak. Tutaj również chwilkę postoicie, ale już później dalszy odcinek trasy, czyli most Lecha, przejezdny płynnie. Niewielkie utrudnienia na Bałtyckiej w obu kierunkach do Gdyńskiej. Jeżeli chodzi o rondo Śródka, nie ma zbyt dużych korków, widzę. Największy problem, powiedzmy sobie, jest na ulicy Podwale, dojazd od strony ulicy Podwale, ale tak naprawdę to jest dosłownie chwileczkę, dosłownie postoicie, bo pozostałe dojazdy są mniej zakorkowane, no ale ten dojazd tak czy siak jest przejezdny w miarę płynnie mimo tego korka. Po zjeździe z ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego widzę, że postoicie już od razu na moście Mieszka Pierwszego. Tu jest to spowodowane pracami drogowymi. Jeżeli chodzi o łącznik między poznańskimi rondami, czyli Jana Pawła II, od ronda Rataje do ronda Śródka jest w porządku. W drugą stronę właściwie też, chociaż tak naprawdę widzę, że postoicie troszeczkę dłużej od skrzyżowania Berdychowo-Baraniaka do skrzyżowania z ulicą Kurnicką. Tutaj mam na myśli oczywiście ulicę Jana Pawła II. Jeżeli chodzi o rondo Rataje, największy korek jest od strony ulicy Bolesława Krzywoustego i trasy Katowickiej. Korek zaczyna się za skrzyżowaniem z ulicą Anny Jantar. Rondo Starołęka, tutaj teraz zaglądamy. No i widzę, że największy korek jest od strony ulicy, od strony ronda Żegrze, a dokładniej od strony ulicy Hetmańskiej. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska przejezdne bez problemu i również właściwie bez problemu przejedziecie na ulicy Głogowskiej, przez ulicę Głogowską w okolicach pętli Górczyńskiej. Są, widzę, że niewielkie utrudnienia, ale również tutaj liczcie na płynny przejazd. Szybki jeszcze rzut oka na trasy dochodzące do Poznania, czyli S11, A2 i S5. Widzę, że właściwie bez większych kłopotów. Jedyne, co mi się gdzieś rzuciło w oczy, to węzeł Poznań-Luboń. Troszeczkę od Lubonia postoicie i troszeczkę również od strony Poznania, ale tak to sytuacja jest opanowana, także możecie śmiało śmigać do celu, ale przede wszystkim jedźcie bezpiecznie. No ja przypominam wam nasze numery, nasz numer telefonu do kontaktu 601-077-033, to nasz bezpłatny numer SMS, pod którym możecie nam wysyłać wiadomości o różnych utrudnieniach, czy to w stolicy Wielkopolski, czy to na wielkopolskich trasach. No i również możecie nam dawać znać przez nasze media społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, więc również tam możecie informować nas o korkach, o wypadkach, o, nie wiem, pracach drogowych gdzieś. No bo myślę, że jest to ważne, aby kierowcy, słuchacze w ogóle wiedzieli, gdzie po prostu się nie kierować w danym momencie, bo może akurat właśnie daną trasą się poruszają. Drodzy kierowcy i nie tylko drodzy kierowcy, życzymy szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie, a za moment my dojedziemy do kolejnego punktu programu, bo pojawi się czujnik smogu. Ten punkt pojawi się w okolicach godziny 6.50. No ale zanim czujnik smogu, to oczywiście znowu pogramy, tym razem po polsku. Natalia Kukulska, Czy ona jest? Jest? Jest? Jest!

0: smogu.
1: Za nami na naszej antenie Natalia Kukulska, a także Sylwia Grzeszczak i Liberto muzycznie. A teraz sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu, czas na czujnik smogu. Obecnie jest ona bardzo dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 to prawie 16 mikrogramów na metr sześcienny, ale prognozowane stężenie PM10 wyniesie tylko 8 mikrogramów na metr sześcienny, więc nic, tylko korzystać z powietrza w stolicy Wielkopolski. Jakość powietrza sprawdzona? Za moment sprawdzimy najnowsze informacje Radia Emaus, a pomoże nam w tym Lidia Łada, która właśnie o godzinie 7 przedstawi najnowsze tematy, zarówno te lokalne, jak i te globalne. Także jeżeli chcecie być na bieżąco, koniecznie zostańcie z nami.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie wybiła godzina 7 na naszych radiowych zegarach, a skoro mamy pełną godzinę, no to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Od wczoraj Poznaniem rządzą studenci. Schronisko dla zwierząt prosi o pomoc dla nowych podopiecznych. Poznań ma plastyka miejskiego. Od wczoraj Poznaniem rządzą studenci. Wiceprezydent miasta Marcin Gołek wczoraj wieczorem przekazał im symboliczne klucze, rozpoczynając w ten sposób juwenalia, największą studencką imprezę w mieście. Po raz 10 młodzi świętują w parku imienia świętego Jana Pawła II na Wildzie, a na głównej scenie pojawiają się znani artyści, mówi Karolina Brąż z Fundacji 1 Uniwersytet.
3: W czwartek naszym headlinerem jest Jan Rapowania, a później mamy piątek i tam gra już Zalia, Grubson oraz Golec Orkiestra. W sobotę zaczynamy od Huberta Kropki, później mamy Kacperczyków, a później mamy na zakończenie White'a 2115.
2: Na najbliższe 3 dni zaplanowano także wzmocnienie komunikacji tramwajowej i autobusowej. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, linie tramwajowe nocne numer 201 i 202 w nocy juwenaliów będą kursować co 30 minut. Dodatkowo zostaną uruchomione linie tramwajowe numer 204 na osiedle Sobieskiego i 205 na Franowo. Natomiast na liniach autobusowych numer 176, 212, 215, 218 i 222 kursować będzie tabor przegubowy o większej pojemności.
1: Informacje z Poznania.
2: Do schroniska w Poznaniu przyjechało 8 szczeniaczków. Jest to 5 suczek. Artemida, Hera, Persefona, Afrodyta i Atena oraz 3 samców. Orfeusz, Sofokles i Zeus. Z tego powodu wzrosło zapotrzebowanie na żywność i potrzebna jest pomoc, mówi zastępczyni kierowniczki schroniska dla zwierząt w Poznaniu Katarzyna Frąckowiak.
4: Bardzo potrzebujemy dobrej jakości mokrej karmy dla szczeniąt oraz podkładów higienicznych. Jeśli macie Państwo możliwość nas wesprzeć, będziemy bardzo wdzięczni. Dary można bezpośrednio przywieźć do schroniska dla zwierząt w Poznaniu w godzinach od 10 do 19, w weekendy od 10 do 15 albo po prostu wysłać kurierem. Schronisko dla zwierząt w Poznaniu, ulica Kobyle, Pola 51.
2: Schronisko zachęca także do wysyłania ankiet przedadopcyjnych na szczeniaczki. Na razie czworonogi są jeszcze w trakcie kwarantanny, ale już za jakiś czas będzie można je adoptować. Ankiety można znaleźć na stronie schroniska w zakładce Adopcje.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznań ma plastyka miejskiego. To Tobiasz Wichnowski, który z Urzędem Miasta Poznania związany jest od 2001 roku. Od 2018 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury do spraw ochrony krajobrazu. Odpowiadał m.in. za wdrożenie, przygotowanie i funkcjonowanie poznańskiej uchwały krajobrazowej. Jest absolwentem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu SWPS. Do jego obowiązków należeć będzie współpraca z miejskimi jednostkami, powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, radami osiedli, przedsiębiorcami, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz wszystkimi organizacjami społecznymi i środowiskami artystycznymi w zakresie działań dotyczących estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych.
1: Informacje z kraju.
2: Młodzież z całej Polski przyjedzie na rozpoczynające się jutro w Warszawie 17. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w piłce nożnej dzieci z domów dziecka. To jedna z największych tego typu imprez na świecie i szansa na udział w kolejnych turniejach, bo podczas tych zawodów selekcjoner Krzysztof Kot wybierze najlepszych uczestników i powoła ich do drużyny narodowej.
5: Ja jako selekcjoner wybiorę 10 najlepszych zawodników, którzy będą reprezentować nasz kraj na Międzynarodowych Mistrzostwach Portugalii w lipcu, także tutaj do tego też się chcemy jak najlepiej przygotować, żeby Polskę reprezentować w godny sposób i zająć jak najwyższe miejsce.
2: Krzysztof Kot dodaje, że co roku dzieci biorące udział w zawodach reprezentują wysoki poziom gry.
5: Ten turniej z roku na rok cieszy się coraz wyższym poziomem i coraz bardziej te przygotowania są widoczne. To już nie jest po prostu dzień zabawy w piłkę nożną, tylko to dzień, do którego przygotowujemy się przez cały rok.
2: Zawody zostaną rozegrane na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji na Bemowie. Początek o godzinie 9.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
0: Pogoda. informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 14 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nawet nieco wyższa, bo 15 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie siódmej po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która jeszcze, co ciekawe, nie wyszła ze studia, macha do mnie i macha do was, drodzy słuchacze. I nie powiem, co mi przed chwilą pokazała. Wszystko oczywiście w porządku, nie? Ale w każdym razie Lilia jeszcze jest w naszym radiowym studiu i się śmieje, nie ma co ukrywać. Chociaż niestety mikrofony Radia Emaus aż tak daleko nie zbierają. Lilia mówi, żebym przestał gadać. No to muszę tylko powiedzieć, że już za moment kartka z kalendarza, to o godzinie 7.10 w okolicach, godziny 7.10. Zanim kartka z kalendarza, to będzie Belinda Carlisle i Circle in the Sand. Lilia, czy mogę ten utwór zagrać? To możesz kiwnij, tylko mówi, że nie. Czyli dobrze, czyli w takim razie do godziny 10 tylko będę do was mówił, więc mogę już włączyć, Lilia? Mogę już? Nie, no właśnie, no. Dobra, włączę. No widzicie, Lilia się, kurczę, nie umie bawić. No ale pogadamy poza anteną. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 11 już na naszych radiowych zegarach, czas na dzisiejszą kartkę z kalendarza. Przygotowałem dzisiaj dla Was 5 wydarzeń. Najpierw rok 1917 urodził się John Fitzgerald Kennedy, amerykański polityk, prezydent USA w latach 1961-1963. Zginął w zamachu 22 listopada 1963. trzeciego roku. Rok 1953. Nowozelandzki himalaista Sir Edmund Hillary, a także jego szerpa, słynny Tenzing Norgay, jako pierwsi osiągnęli szczyt najwyższej góry świata, czyli Mount Everest. Wiadomość o tym dotarła do Brytyjczyków 2 czerwca w dniu koronacji królowej Elżbiety II i wielu uważało to za dobry znak. Rok 1960. W Poznaniu odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza na placu jego imienia. Rok 1985. 41 lat temu wydarzyła się tragedia na Heysel w Brukseli przed finałowym meczem Juventus-Liverpool o Puchar Europy. Podczas zamieszek wywołanych przez chuliganów zginęło 38 osób, a UEFA wykluczyła kluby angielskie z europejskich pucharów na 5 lat. No i na koniec historia najnowsza. Rok 2012. Otwarcie nowego dworca kolejowego w Poznaniu. No i myślę, że wielu, czy też po prostu jest pewna grupa osób, która nadal się do tego dworca chyba nie potrafi przyzwyczaić i również do jego układu. Tyle jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza na dziś, kolejna w poniedziałek w okolicach godziny 7:10. A ja już teraz zapraszam Was do tego, abyście poinformowali nas o tym, jakie są utrudnienia w stolicy Wielkopolski i na wielkopolskich trasach. Chętnie umieścimy Wasze wiadomości w serwisie komunikacyjnym, który będzie za paręnaście minut. 601-077-033 to nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie, także zapraszamy Was do kontaktu z nami. A kolejna kartka z kalendarza, tak jak wspomniałem, w poniedziałek w okolicach godziny 7:10. A my gramy dalej.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Kastorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
6: Święty Bernard powiedział: aniołowie w niebie mają królową, ale my mamy matkę i tą matką jest Maryja.

25 minut zostało do godziny 8. Za nami R.E.M. i Shiny Happy People. Sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach i niestety muszę zacząć od ciekawej informacji, dlatego że wydarzył się wypadek na ulicy Grunwaldzkiej. To jest odcinek tej ulicy tuż po zjeździe z ulicy Bukowskiej, więc drodzy kierowcy, uważajcie na siebie, jeżeli na przykład będziecie się poruszać chociażby w okolicy ronda Kaponiera. Także zapraszamy do uważności, jeżeli chodzi o korki. Zanim wjedziemy do Poznania, to widzę, że spore utrudnienia są na węźle Poznań-Krzesinie. Tutaj mam na myśli S11, która przechodzi w A2. Korek zaczyna się, no niestety, korek zaczyna się już w Gądkach, więc jeżeli liczycie na płynny przejazd S11, chociażby od Kórnika, niestety w tym momencie się przeliczycie. Sprawdzamy teraz sytuację korkową. No i co widzimy? Widzimy, że dojazd od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka, przejezd na płynnie, no ale nie mogę tego powiedzieć, jeżeli chodzi o przejazd Poznań-Wola, czyli ulicę Lutycką, bo w obu kierunkach spore korki. Trasa Niestachowska, korek zaczyna się za Alejami Solidarności. Ulica Lechicka od skrzyżowania Omultowska-Pułapska do skrzyżowania z ulicą Murawa-Korki, no i dalszy odcinek tej ulicy także zakorkowany, chociaż nie aż w takim stopniu. Most Lecha, przejezdny, no w miarę płynnie, widzę, że są niewielkie utrudnienia, ale myślę, że to jest do przeskoczenia. Jeżeli chodzi o Rondo Śródka, największy korek od strony, to jest tak naprawdę niewielki korek, bo to jest korek od strony ulicy Podwale, korek zaczyna się za wiaduktem, natomiast jeżeli chodzi o zjazdy z Ronda Śródka, czyli ulicę Wyszyńskiego, widzę, że tutaj postoicie nie tylko od Wyszyńskiego, ale też przez most Mieszka Pierwszego również postoicie. Jest to spowodowane pracami drogowymi, które trwają od pewnego czasu w tym Fyrtlu. Jeżeli chodzi o Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami, od Ronda Lataje do Ronda Śródka nie jest źle. Ja bym powiedział, że sytuacja jest całkiem dobra, ale w drugą stronę, zwłaszcza odcinek od Ronda Śródka do skrzyżowania z ulicą Berdychowo-Baraniaka. Tutaj troszeczkę postoicie. Teraz już przechodzimy do Ronda Rataje. Patrzymy, jak tutaj sytuacja się prezentuje. A prezentuje się tak, że największe korki są od strony trasy katowickiej i ulicy Bolesława Krzywoustego. Teraz Rondo Starołęka. No i widzę, że największy korek jest tym razem od strony ulicy Hetmańskiej, chociaż tak naprawdę ten korek jest, ciągnie się, mówiąc tak potocznie, od Ronda Rzekrze aż do samego Ronda Starołęka. Na całym odcinku właśnie w tę stronę ten korek niestety trwa w tym momencie. Od Ronda Śródka do Ronda Rataje widzę, że sytuacja jest w miarę opanowana, ale tutaj są korki. Najprawdopodobniej spowodowane są robotami drogowymi, które na Hetmańskiej właśnie trwają. Patrzymy teraz na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Widzę, że od Hetmańskiej troszeczkę postoicie. Korek zaczyna się na wysokości, właściwie przed skrzyżowaniem z ulicą Dmowskiego i spójrzmy jeszcze na ulicę Głogowską, czyli okolice Pętli Górczyńskiej. Korek zaczyna się na wysokości wiaduktu, no i do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego troszeczkę postoicie. Przypominam o wypadku, który się wydarzył na ulicy Grunwaldzkiej. To jest odcinek po zjeździe z ulicy Bukowskiej właśnie w Grunwaldzką. Nasze mapy informują, że ten wypadek właśnie się w tym miejscu ulicy wydarzył, ale również jeszcze mamy, tutaj, widzę tutaj informację o drugim wypadku, który się wydarzył za skrzyżowaniem z ulicą Matejki, to jest również ulica Grunwaldzka, więc jeżeli faktycznie dwa wypadki blisko siebie się wydarzyły, drodzy kierowcy, trzymajcie się, dojedźcie bezpiecznie do celu. Jeżeli macie więcej tego, no nie tylko tego typu, no ale jeżeli chodzi o informacje korkowe, czy jeżeli chodzi, nie wiem, o informacje wypadkowe, czy jeżeli chodzi o informacje związane z pracami drogowymi, dawajcie nam koniecznie znać. 601 077 033 to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tam możecie nam wysyłać wiadomości. Drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu, a za moment pojawi się na naszej antenie przegląd prasy, czyli zobaczymy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. No ale zanim przegląd prasy, Kult i piosenka młodych wioślarzy. Gramy!

Yo.

0: Radio Emaus. Poranna prasówka.
1: Siódma 46 na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy, czyli sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. To jest właściwie dzisiaj magazyn Głosu Wielkopolskiego, a tam między innymi na jednej nodze, ale nie na pół gwizdka. Świat o naszym futbolu słyszał, gdy polski piłkarz zdobył gola roku. A jak to wygląda? A także między innymi, czy Polska o nich pamięta? Dziś Dzień Weterana. Więcej przeczytamy w dzisiejszym magazynie Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą. Pierwsze umowy z Sejf podpisane. Wojskowa kumulacja. Szykuje się dzień, jakiego jeszcze polskie wojsko nie widziało. Podpisy za około 180 miliardów złotych w ciągu doby, a potem 4 lata intensywnych zbrojeń. W podwarszawskim Legionowie podpisano wczoraj pierwsze umowy finansowane z programu Sejf. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, m.in. systemu kryptograficznego i mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Drugi próg poradkowy do naprawy. Za podniesieniem progu ze 120 tysięcy do 140 tysięcy złotych jest więcej uczestników panelu ekonomistów Rzeczpospolitej niż przeciw. W 2025 roku drugi próg podatku PIT przekroczyło ponad 2,4 miliona osób, wynika z danych Ministerstwa Finansów. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz już przechodzimy do dziennika Gazeta Prawna. Jest to magazyn na weekend, a tam następujące tematy. Praca jest w realu, w Polsce jest więcej pracowników produkcyjnych, transportowych niż biurowych. Mamy ogromny sektor produkcyjny i logistyczny i to nie są minusy naszej gospodarki, a także rynek pracownika po cichu przeszedł do historii. Więcej w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna w magazynie na weekend, a na sam koniec Gazeta Polska codziennie, a tam turyści boją się niedźwiedzi i odwołują rezerwację noclegów w Bieszczadach. Wczoraj Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska zwróciła się do rządu z wezwaniem do podjęcia pilnych działań biorących w karby populację dużych drapieżników. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej codziennie. I to wszystko w przeglądzie prasy. Kolejny w poniedziałek w okolicach 7.45. Najbliższe informacje już o godzinie 8.00. Przedstawi je Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie wybiła godzina 8, a to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Jak powinien wyglądać przejazd kolejowy na poznańskiej Starołęce? Co zrobić, żeby spędzić noc w muzeum? Rząd przygotował projekt ustawy wspierającej artystów. Przebudowę przejazdu kolejowego na poznańskiej Starołęce trzeba zaprojektować inaczej. Domagają się tego m.in. członkowie Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania. Jacek Jarzina ze stowarzyszenia powiedział w rozmowie porannej Radia Emaus, że miejska koncepcja nie uwzględnia roli Starołęki jako węzła przesiadkowego.
3: Została opracowana na takiej zasadzie, no zróbmy coś z tą drogą i z tym tunelem, no więc zrobiliśmy tak, bez szerszego spojrzenia, a już na pewno nie patrzono tam na węzeł komunikacyjny i jego wygodę.
2: Dlatego Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania proponuje przeniesienie pętli tramwajowej i utworzenie pasa autobusowo-tramwajowego pod linią kolejową.
3: Przystanek wspólny autobus-tramwaj znalazłby się dokładnie pod peronem kolejowym, co oznacza, że mam kilkanaście, może 50 metrów do przejścia po przesiadaniu się z kolei na te środki i odwrotnie, a nie tak jak teraz setki metrów. A siłą rzeczy pętla tramwajowa zostałaby w tym rozwiązaniu przeniesiona na drugą stronę torów.
2: Nie wiadomo jednak, kiedy prace się rozpoczną. Na razie władze miasta zrezygnowały z dofinansowania od PKP PLK na realizację inwestycji, ponieważ warunkiem otrzymania pieniędzy było zakończenie prac do 2030 roku.
1: Informacje kulturalne.
2: Warsztaty, gry i poczęstunek, a na zakończenie odpoczynek na kocach i karimatach rozłożonych wśród muzealnej ekspozycji. Tak będzie wyglądać Noc Dziecka organizowana przez Bramę Poznania. Wydarzenie skierowane jest do rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 10 lat. Tematem przewodnim w tym roku są plemiona, mówi Tomasz Ostach z Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
4: Będziemy mówili o ludach minionych epok, o Wikingach, Piktach i Słowianach. Będziemy przybliżać te nieznane, tajemnicze często ludy. To o nich wiemy, jak żyli, czym się charakteryzowali, że byli często tak na przykład jak Piktowie wielkimi wojownikami, Wikingowie wielkimi podróżnikami, Słowianie oczywiście wojownikami, ale także warto wspomnieć o Słowianach, czyli o tych, którzy bardzo dobrze specjalizowali się, bardzo dobrze odnajdywali się w rzemiośle. Na przykład robią wtedy odzienie z wełny.
2: Noc Dziecka zaplanowano na weekend 4-5 lipca, jednak sprzedaż biletów ruszy już we wtorek 2 czerwca na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
1: Informacje z Poznania.
2: Ponad 20 drzew i 300 krzewów zostało posadzonych na ogrodach. Największą zmianę przeszedł betonowy plac na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Dąbrowskiego. Teraz rosną tam drzewa, krzewy, byliny oraz rośliny cebulowe. Na ulicy Szpitalnej od ulicy Nowy Świat do Bukowskiej także pojawiły się nowe nasadzenia drzew i krzewów, a w sąsiedztwie placówki medycznej wyznaczono nowe ścieżki i zabezpieczono zieleń przed dalszym wydeptywaniem. Łączny koszt przeprowadzonych prac na całej ulicy to ponad 272 tysiące złotych.
1: Informacje z kraju.
2: Rząd chce wspierać artystów. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To pierwsza tego typu ustawa w polskim porządku prawnym. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska wyjaśnia, że ustawa ma zwiększyć bezpieczeństwo twórców.
5: Ze względu na pracę projektową, ze względu na charakter tej pracy, bardzo często artyści po prostu wypadają z systemu ubezpieczeń. To znaczy, że nie mają refundowanych leków, nie mogą sobie po prostu pójść do lekarza, bo są poza systemem, a jednocześnie regularnie pracują i tworzą. Ta ustawa jest skierowana tylko do tych osób, które właśnie na stałe pracują w tym zawodzie, ale jednocześnie nie są w stanie ze względu na swoje dochody opłacać samodzielnie składek.
2: Projekt zakłada dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób wykonujących zawód artystyczny, które spełniają określone kryteria dochodowe. Składki będą uzupełniane do poziomu wynikającego z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Według szacunków wsparciem może zostać objętych ponad 20 tysięcy osób, a koszt może wynieść około 380 milionów złotych. Teraz projekt trafi do Sejmu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 12 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco wyższa, 13 kresek na plusie. Jest słonecznie w tym momencie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Jakość powietrza w tym momencie jest dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 8 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie. Jesteśmy z wami do godziny 10. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie utwór, o którym mógłbym powiedzieć tak, patrząc na jego tytuł, że gdyby jeszcze tam dorzucić jedno słowo, to mogłaby być to piosenka Chucka Berry'ego, no ale jest to utwór zespołu The Hooters. Johnny B. na samym początku godziny 8 gramy ten utwór w tym momencie na naszej antenie. Dzień dobry!

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie i przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam. Tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.
2: Pan Jezus karci figowiec bez owoców i kupców w świątyni. To przestroga przed życiem na pokaz, gdzie za fasadą gestów kryje się pustka. Bogu nie chodzi o wizerunek, lecz o prawdę serca. Autentyczna wiara karmi się przebaczeniem i zaufaniem, które przemieniają codzienność. Tam, gdzie znika uraza, pojawia się miejsce na miłość. Pomyśl, komu z bliskich lub współpracowników od dawna nie potrafię wybaczyć złośliwego słowa i czy chcę szczerze życzyć tej osobie dobra.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Jest prawie 22 minuty po godzinie 8, za nami na naszej antenie Lady Punk, kryzysowa narzeczona, a także Kasia Kowalska i coś optymistycznego za nami, także mini audycja 5 minut z Bogiem, a przed nami punktualnie o godzinie 8.30 ostatnia poranna rozmowa w tym tygodniu. Dzisiaj naszym porannym gościem będzie Agata Pronin, która prowadzi zajęcia z coachingu w nurcie chrześcijańskim. Zapraszamy Was do wysłuchania tej porannej rozmowy. Startuje ona już o godzinie 8.30, no ale zanim poranna rozmowa się zacznie na naszej antenie, to zagramy Kim Wilde, You Came.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny gość.
2: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pani Agata Pronin i będziemy mówić, aż się boję powiedzieć, ponieważ jest to pojęcie strasznie, jak dla mnie, skomplikowane, o coachingu w nurcie chrześcijańskim. Coaching to jeszcze jako tako, ale coaching i nurt chrześcijański to wydawałoby się takie pojęcia, które nie bardzo idą ze sobą w parze, ale pani Agata jest tu specjalistką. Pani Agato, co to znaczy?
3: Dla mnie to znaczy tyle. Coaching to proces rozwojowy. Od tego zacznijmy.
2: No tak.
3: Proces, w którym zadajemy pytania, próbujemy dojść do jakichś wniosków, do pewnego wglądu. I tutaj bardzo mi pomagają dwa narzędzia, którymi ja się posługuję, żeby ten wgląd był jak najbardziej wnikliwy, żeby osoba mogła zrozumieć siebie, poznać, w jaki sposób funkcjonuje, jak myśli, jak czuje, jak działa, z jakiej przestrzeni to się odbywa. I do tego służą mi testy. I to jest test Gallupa, który wykrywa talenty umysłowe, czyli właśnie to, w jaki sposób naturalnie działamy, myślimy, czujemy, reagujemy, jaki mamy w tym potencjał, jak możemy to rozwijać, i test talentów duchowych.
2: O, bardzo interesująco brzmi.
3: Tak. To jest test, który wykrywa dary Ducha Świętego. Jest to test stworzony przez Taisie Laudy, moją mentorkę, u której się szkoliłam i u której nabyłam wiedzę, jak właśnie taki coaching dla osób przeprowadzać. I ten test pomaga właśnie odkryć to, co zostało jakby z góry nam dane.
2: Aha.
3: Jakie talenty zostały w nam włożone.
2: No dobrze, a co do tego ma ten nurt chrześcijański? Jak to się łączy? Coaching? No bo coaching to pewnie wszyscy znają, chociażby z różnego rodzaju testów w pracy, jakichś tam dodatkowych zajęć i tak dalej. No ale jak do tego połączyć nurt chrześcijański? Co on daje? O, może tak.
3: Powiem może o formule geniuszu, bo jestem trenerką formuły geniuszu i jak sobie złączymy, czym jest formuła geniuszu, to więcej zrozumiemy na ten temat, co daje prowadzenie w nurcie chrześcijańskim, właśnie prowadzenie przez Ducha Świętego, jak to wygląda, czego do tego potrzebujemy w praktyce, dokładnie.
2: O, właśnie.
3: Formuła geniuszu składa się z trzech takich głównych składników. Pierwszy, i dla każdego człowieka ta formuła jest indywidualna, niepowtarzalna. No i jak sama nazwa wskazuje, formuła geniuszu ma odkryć nasz taki właśnie geniusz wewnętrzny. Ten potencjał, który każdy człowiek w sobie ma. I składa się ona właśnie z trzech składników. I to są talenty, czyli właśnie te nasze naturalne predyspozycje. Coś, co mamy, ale możemy mieć rozwinięte, możemy nie mieć rozwiniętego.
2: A czasami możemy nawet nie wiedzieć,
3: możemy,
2: że mamy.
3: Oczywiście nawet nie wiedzieć, że mamy w sobie pewne ziarna potencjału. I żeby właśnie te ziarna potencjały wzrosły, potrzebujemy pielęgnacji, potrzebujemy tak jak zwykłe ziarno wody, gleby odpowiedniej, odżywienia, żeby mogło wypuścić korzenie i wzrosnąć. I tak samo jest z nami. Drugim elementem są wartości. I wartości to jest taki GPS naszego życia. Coś, co nas kieruje, co pomaga nam podejmować odpowiednie decyzje, gdzie są nasze takie granice. I dzięki temu możemy właśnie wiedzieć, czemu mówić tak, a czemu mówić nie i dlaczego ja mówię temu tak, a dlaczego czemuś innemu mówię nie. I potrzebujemy odkryć w sobie, co jest dla nas najistotniejsze w życiu. żeby odpowiednio się w tym życiu kierować. I trzecim składnikiem są nasze marzenia. I marzenia to jest kierunek naszych działań. To jest jak latarnia morska na oceanie naszego życia, która tak świeci i woła: chodź tu, chodź tu. Ja tutaj mam coś dla ciebie ważnego. I jeżeli my chcemy żyć takim prawdziwym, spełnionym, prowadzonym życiem, to możemy to zrobić po pierwsze właśnie tylko z Bogiem. I kiedy odkrywamy siebie samych na głębokim poziomie, wiemy, jakie są nasze talenty, jakie są nasze właśnie dary Ducha Świętego, wiemy, jakie są nasze głębokie wartości i odkrywamy, co ten Stwórca w nas włożył w nasze serce, czego my naprawdę pragniemy tak głęboko, głęboko, to zaczynamy przez to życie właśnie lekko płynąć i znajdujemy się w takim naszym tunelu spełnienia, gdzie wszystkie sytuacje, ludzie, prezenty, jakieś dary od losu są właśnie tam. Tego, czego potrzebujemy doświadczyć, żeby czuć, że żyjemy. Bo Jezus mówi: ja przyszedłem, żeby owce miały życie i żeby miały to życie w obfitości. I tutaj ta wiedza biblijna mi też pomaga właśnie odpowiednio prowadzić tych ludzi, żeby to było zgodnie z moim największym nauczycielem, czyli właśnie z Jezusem, z tym, co On nam przekazywał, jak On widzi nas jako ludzi, po co my tutaj przyszliśmy.
4: Podstępnie i złośliwie teraz zapytam, no zaraz, zaraz, ale osobom wierzącym to w zasadzie nie powinno sprawić żadnych trudności. Poznawanie siebie właśnie z pomocą Biblii. A z praktyki wiem, że to wcale nie jest takie proste, prawda?
3: Oczywiście, że nie. Myślę, że bardzo dużo jest różnych naleciałości i różnych doświadczeń. Ja też sama miałam wiele doświadczeń trudnych z Kościołem i gdzieś tam jak właśnie ktoś słyszy wiara, to od razu pojawia się w nim religia, a to niekoniecznie musi iść w parze. I też myślę, że przez to, że czasem zostaliśmy właśnie gdzieś tam zrażeni, gdzieś tam może ocenieni, osądzeni w jakiś sposób, ta nasza moralność została właśnie osądzona, to my jesteśmy zamknięci na te przekazy i nawet nie sięgamy po Słowo Boże.
4: I też powoduje to chyba to, że jesteśmy trochę zdezorientowani, nie wiemy komu wierzyć, jak wierzyć, która wiara jest dobra. Czy temu też służy właśnie to pogłębianie, ta praca nad swoim geniuszem?
3: To jest taki trochę produkt uboczny, bo ja zaczynam od tej strony, że poznajmy, kim ty jesteś. Bo my zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I im bliżej my siebie poznajemy, tym bliżej Niego jesteśmy. I zaczynamy poznawać, że Bóg jest dobry. Że On ma wszystko właśnie dla nas to, co najlepsze. I że jeśli chcemy sięgnąć po taki największy nasz potencjał, to nie zrobimy tego sami. Musimy to zrobić z Nim. Ale dopiero zaczynamy to rozumieć, kiedy poznajemy więcej. Bo wiedza nam daje właśnie taką możliwość wyboru. I też poszerzanie tej świadomości doprowadza nas do coraz większej tej prawdy. I ja zaczynam od tej prawdy o tobie. Kim ty jesteś? I dopiero potem, jak zobaczę, kim ja jestem, tak autentycznie, tak prawdziwie, i docieramy do tego rdzenia, że Bóg nas stworzył dobrymi. I ludzie właśnie, przechodząc ten proces poznawania swoich talentów, odzyskują też wiarę najpierw w siebie, w swoje możliwości. I dopiero jak ja wierzę w to, kim ja jestem i co ja mogę zrobić, i właśnie widzę w tym dużo dobra i że mogę z siebie dawać, to zaczynam coraz bardziej poznawać naturę Boga, który jest dawcą.
4: No i chyba znacznie lepiej rozumieć Pismo Święte, nie tylko to po wierzchu, ale także tą wewnętrzną, głęboką prawdę, która, no co tu dużo mówić, często nam umyka w tym codziennym zabieganiu.
3: Oczywiście, że tak. Słowo Boże też ma to do siebie, że potrzebuje kontemplacji, potrzebuje medytacji, potrzebuje czasu, żeby coś w nas poruszyć, obudzić. No bo to jest tak, jak właśnie idę na spotkanie z kimś, to chcę go usłyszeć. Chcę w nim wejść w jakąś rozmowę, żeby to była wymiana. Więc też podejście do modlitwy, jeśli dla mnie modlitwa jest rozmową. I Bóg w Słowie Bożym, czyli przez Pismo Święte, do nas mówi. Ale to nie może być tylko tak, że właśnie ja przeczytam, nie usłyszę nic i nagadam mu całą czapkę i się tam wtedy nic nie wydarzy, bo potrzebuję też tego czasu, przestrzeni na to, żeby usłyszeć odpowiedź.
4: Czyli tak naprawdę taki coaching w nurcie chrześcijańskim to byłby dobry dla każdego, dla każdej osoby wierzącej, która chciałaby się zagłębić i w siebie, i w wiarę, prawda? Dobrze myślę?
3: Myślę, że bardzo dużo przyjemności jest w prowadzeniu osoby, która już jest wierząca. Natomiast moje doświadczenie pokazuje, że i osoby niewierzące też do mnie przychodzą i one nawet nie muszą wiedzieć, że to jest coaching w nurcie chrześcijańskim, a mimo to gdzieś tam się właśnie do tego Boga zbliżają i to jest piękne i gdzieś tam ja też trafiam do takich osób, które dzisiaj mogą nawet stwierdzić, że są ateistami, ale chcą bliżej poznać siebie właśnie. Chcą zrozumieć, jak działa ich umysł, czyli właśnie te talenty Galupa, tak tutaj po to sięgamy i z tym testem sobie pracujemy i się temu przyglądamy. A potem ja im otwieram, jest dalsza droga, jeśli byś chciał, chciała. I często jak oni już poznają właśnie siebie od tej strony, to oni chcą więcej. Bo widzą w tym sens, widzą w tym głębię, widzą w tym swoją właśnie też przemianę, transformację i są wtedy bardziej otwarte na to, żeby wkroczyć na tą drogę poznawania swojego ducha, na tą drogę prowadzenia i ten dalszy proces właśnie do tego prowadzi.
4: Fascynująco to zabrzmiało. Ja myślę, że warto się nad tym zastanowić. Latem zazwyczaj życie trochę zwalnia tempo, więc będziemy mieli czas, żeby pomyśleć. No i warto się zastanowić nad tym, co mówiła dla nas dzisiaj pani Agata Pronin, coach w nurcie chrześcijańskim. Czy można to tak nazwać?
3: Myślę, że można to tak nazwać. I ja jestem też osobą, która regularnie spędza właśnie czas ze Słowem Bożym. Jest to dla mnie wielka wartość i jest to ogromnie ważne i też wielka nauka, z której czerpię ogrom inspiracji, bo Słowo Boże uważam, że jest naprawdę żywe i obecne w naszym życiu. Więc jeśli ktoś, dla kogoś też jest to ważne, to ja oczywiście zapraszam do takiego właśnie większego wglądu i wspólnego poznawania tego, co w nas najpiękniejsze.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 9. Za nami na naszej antenie Kaja w utworze Jaka. A przed chwilą pojawił się duet Sylwia Grzeszczak i Liber Dobre Myśli. Mam nadzieję, że macie dobre myśli w głowie i też dobrze myślicie o sobie. Za nami także poranna rozmowa, ostatnia w tym tygodniu, która już niedługo pojawi się na naszej stronie radioemaus.pl, a także w aplikacji mobilnej. A przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Delas i The She Goes.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 9 na zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu rozpoczyna się łazarskie lato. Pływalnia miejska na Grunwaldzie zaprasza na otwarcie. Trwa dogaszanie pożaru lasu na Mazowszu. Już w ten weekend rusza łazarskie lato. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Jest to cykl bezpłatnych wydarzeń dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, które przez całe wakacje będą się odbywały w sąsiedztwie Rynku Łazarskiego i skweru imienia Kazimierza Nowaka. Organizatorzy zapowiadają koncerty, teatr dla dzieci, warsztaty, pokazy artystyczne i przestrzeń do odpoczynku pod gołym niebem. Już w weekend otwarcia na uczestników czekać będzie pokaz cyrkowy oraz warsztaty plastyczne. Wieczorem pojawią się koncertowe brzmienia inspirowane muzyką amerykańską. Nowością tegorocznej edycji będzie rozszerzenie części programu do Inkubatora Kultury Pireus. To właśnie tam pilotażowo odbędą się dodatkowe warsztaty, działania edukacyjne i wydarzenia sąsiedzkie. Dzięki temu łazarskie lato po raz pierwszy wyjdzie poza przestrzeń rynku i skweru, tworząc większą sieć letnich aktywności w dzielnicy. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Dziś o godzinie 14 zostanie uroczyście otwarta pływalnia miejska Grunwald przy ulicy Taborowej. Do godziny 18 będzie można korzystać z obiektu i wziąć udział w zaplanowanych atrakcjach. Między innymi pokazie ratownictwa wodnego, informuje rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak.
4: Dzieci przede wszystkim zachęcamy do korzystania z wodnego toru przeszkód. To taka dmuchana atrakcja, bardzo popularna. Też to jest atrakcja dla dzieci potrafiących pływać, więc tutaj prosimy wziąć pod uwagę to, że dzieci, które będą chciały skorzystać z tej atrakcji, muszą mieć umiejętności pływackie, bo to jest na dużym basenie. Będą oczywiście również animacje i zabawy dla dzieci, także tych nie potrafiących pływać, czyli w tych basenach rekreacyjnych, gry, malowanie twarzy, a dla dorosłych aquaerobik, aquacross.
2: Weekend otwarcia będzie także okazją do spotkania z konsultantami w sprawie zapisów do Akademii Nauki Pływania prowadzonej przez POSIR.
1: Informacje z Poznania.
2: 12 młodych poznańskich naukowców, którzy mogą pochwalić się imponującym dorobkiem naukowym, otrzymało stypendium od miasta. 3 osoby zostały zgłoszone przez Uniwersytet Przyrodniczy, 3 przez Politechnikę Poznańską, 2 przez Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza i 2 przez Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Po jednym kandydacie do stypendium zgłosiły Uniwersytet Ekonomiczny i Polska Akademia Nauk, oddział w Poznaniu. Kapituła pod przewodnictwem profesora Marka Świteńskiego wybrała najlepszych. Każdy z nich otrzyma jednorazowe stypendium w wysokości 10 tysięcy złotych, które zostanie wręczone 29 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miasta.
1: Informacje z kraju.
2: 2-3 dni może potrwać dogaszanie pożaru w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Prowadzona jest tam intensywna akcja gaśnicza. Poranne pomiary z dronów wykazały, że obszar objęty działaniami służb wzrósł 3-krotnie w porównaniu do nocy, mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
5: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań. Na chwilę obecną ta cyfra jest większa, ponieważ tutaj las przeplata się z trzcinowiskami, z nieużytkami, więc jeżeli mierzymy ten teren naszych działań z dronów, no to mamy około 300 hektarów.
2: Na miejscu z żywiołem walczy ponad 800 strażaków i 225 wozów, a z powietrza pogorzelisko zalewają samoloty oraz policyjny Black Hawk. Ratownicy spieszą się, by maksymalnie przygasić ogień, zanim zerwie się zapowiadany porywisty wiatr, dodaje Sierpatowski.
5: Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w sile 100 są teraz rozdysponowywani na poszczególne odcinki bojowe. Będą pomagali w dogaszaniu pogorzeliska grupą GFFF. Myślę, że 2-3 dni kwestia dogaszania, tak? Bo to dogaszanie będzie bardzo długo trwało.
2: Wokół pogorzeliska wyłączona z ruchu pozostaje droga krajowa numer 50, gdzie ruchem kieruje policja. Strażacy uspokajają, że wiatr rozgonił już duszący dym, który wczoraj wieczorem wymusił prewencyjną ewakuację 42 mieszkańców.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura, wyraźnie trzeba mówić, 16 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o pogodę, jest słonecznie w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Dzień zakończy się o godzinie 21.01. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Jest ona dobra. Biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro i w niedzielę 24 stopnie Celsjusza, a w poniedziałek 22.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 9 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie. Jesteśmy z wami do godziny 10, a może i dłużej, ale o tym będę was informować na bieżąco. Już za moment ostatni w tym tygodniu konkurs poranny. Zapraszam was do wysyłania swoich zgłoszeń. Szczegóły już za moment. No ale zanim konkurs, no to będzie Michael Jackson i Billie Jean. Piękny klasyk na samym początku godziny 9. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Poranny konkurs.
1: 9.15 na naszych radiowych zegarach, czas na ostatni w tym tygodniu konkurs poranny. Dzisiaj do wygrania książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie trzy utwory zespołu Kult. Wymieniacie trzy utwory zespołu Kult w dzisiejszym porannym zgłoszeniu w konkursie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, dzisiaj do wygrania książka Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. Księdza Jana Twardowskiego oczywiście. Tylko miłość się liczy. Wysyłacie SMS pod numer 7148, jeżeli chcecie się zgłosić. W treści wiadomości wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie prosimy Was o wymienienie trzech utworów zespołu Kult. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Startujemy z porannym konkursem.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Przypominamy o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie trzy utwory zespołu Kult. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. Powtarzam, warunki uczestnictwa w konkursie. Wysyłacie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wiadomości wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie trzy utwory zespołu Kult. Wymieńcie trzy utwory zespołu Kult, o to was prosimy w dzisiejszym konkursie porannym. Akord wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Konkurs jeszcze oczywiście trwa przez dłuższy czas, ale myślę, że nie ma co przeciągać swojego zgłoszenia do ostatniego gwizdka. A już za moment, no może za nieco dłuższy moment, bo o godzinie 9.30 w studiu pojawi się Lilia Łada, no i porozmawiamy na temat tego, jakie informacje będą podawane w naszych serwisach o pełnych godzinach. Zanim Lilia jednak wbije do naszego studia, to pogramy Adele, Set Fire to the Rain. Gramy!

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Po reklamie. Radio Emaus.
6: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, a do studia zawitała Lilia Łada. Dzień dobry, cześć Lilia.
7: Dzień dobry.
6: Jak tam plany na weekend?
7: Bardzo obfite i bogate.
6: Czy chciałabyś o tym opowiedzieć na antenie?
7: Oczywiście, że tak, bo głównie przez serwisy Radia Emaus te plany są bardzo bogate i obfite, ponieważ strasznie dużo w mieście się dzieje w ten weekend.
6: Proszę bardzo.
7: I jak zwykle w piątkowych serwisach informacyjnych właśnie bardzo często i bardzo dużo mówimy o propozycjach weekendowych, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie i na co warto się wybrać.
6: Zaraz troszeczkę.
7: Rozpoczęło się lato na Łazarzu. To jest cykl imprez plenerowych, które dzieją się właśnie przez całe lato na Łazarzu i tam warto zajrzeć. Głównie jeszcze teraz to są propozycje dla dzieci, dla najmłodszych, ale też szykują się bardzo ciekawe, bardzo sympatyczne koncerty, które są przeznaczone dla zdecydowanie starszej grupy widzów. Warto się zainteresować programem i sprawdzić, co się dzieje. Będzie też o Białej Sobocie. Jak sama nazwa wskazuje, dzieje się jutro. Poznańskie ośrodki...
6: No mogłaby być za tydzień, w sobotę też, nie?
7: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych zaprasza jutro. Jutro, nie za tydzień, Kuba, nie za tydzień, jutro, na Białą Sobotę, gdzie będzie można wykonać niektóre badania, podziałać profilaktycznie, wziąć udział w kilku programach profilaktycznych i skorzystać z porad ekspertów. Warto się wybrać. Będziemy też przypominać, że już niedługo, bo w czerwcu, będzie to monumentalne widowisko Orzeł i Krzyż. Już właściwie więcej nic nie powinnam mówić, bo jest to widowisko znane w całej Polsce i jest monumentalne. Bierze w nim udział kilkuset wykonawców. I dziś o 11:00 na Starym Rynku będzie można zobaczyć właściwie taką mini zapowiedź. No i będzie to jednocześnie zaproszenie na samo widowisko.
6: Super, super.
7: Tak, też uważam, że to jest fantastyczna sprawa, ale będzie też o takich trochę mniej przyjemnych rzeczach. No, tego się nie da uniknąć. Będziemy badali przyczyny pożaru w Obornikach, który miał miejsce w mijającym tygodniu, a który sprawił, że na przykład przez kilka dni ograniczone było korzystanie z warty, bo nie wiadomo było, czy toksyczne substancje nie przedostały się do rzeki. Ostatecznie okazało się, że nie i bardzo dobrze. Natomiast no, przyczyny pożaru, tak groźnego pożaru, muszą być zbadane. Będziemy przypominali również o juwenaliach, które się dzieją. To jest ten mniej, bardziej przyjemny temat. Choć może nie dla osób mieszkających w pobliżu parku Jana Pawła II. Oni mają trochę głośno, ale to tylko weekend. Po weekendzie wszystko wróci do normy.
6: Przeżyją jakoś, muszą.
7: No gdzieś muszą się bawić studenci, wiadomo. A park jest urokliwym miejscem i akurat idealnym. Będziemy też mówili o pożegnaniu 105. Wszyscy fani tramwajów wiedzą, o co chodzi. To są stare, w zasadzie to już nawet chyba można powiedzieć, zabytkowe tramwaje, chociaż może jeszcze nie. Tutaj specjaliści musieliby się wypowiedzieć. W każdym razie 105 już przestają pełnić regularną służbę we flocie MPK i dzisiaj odbędzie się ich uroczyste pożegnanie. Będziemy oczywiście też regularnie przypominać o Marszu dla Życia, który w niedzielę przejdzie przez Poznań. Odbywa się pod patronatem Radia Emaus i tam się też będzie bardzo dużo działo, bo marsz nie tylko przejdzie przez miasto od kościoła ojców dominikanów na Ostrów Tumski, ale także na Ostrowie Tumskim będzie się dział festyn rodzinny. Super. I tam również warto się będzie pojawić. No i jeszcze z ciekawych informacji, które też warto sobie zapamiętać. Zespół Szkół Łączności w Poznaniu, który się mieści przy ulicy Przełajowej, będzie miał piękny, nowy, świecący mural.
6: O, proszę bardzo. To brzmi naprawdę i wygląda to dobrze też.
7: Prawda?
6: Prawda, prawda, prawda.
7: No myślę, że jest sporo rzeczy, na które warto się wybrać w ten weekend, a kolejne weekendy będą jeszcze bogatsze wydarzenia, więc korzystajmy, korzystajmy.
6: Korzystajmy, korzystajmy, weekend weekendem, ale też ważne jest to, aby słuchać serwisy informacyjnych, które jeszcze dzisiaj do godziny 17 będą na naszej antenie, a najbliższy już o godzinie 10 przedstawi je właśnie Lilia Łada, której bardzo dziękuję.
7: Dziękuję.
6: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Przypominamy o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w porannym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wiadomości wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie trzy utwory zespołu Kult. Wymień trzy utwory zespołu Kult. Takie dzisiaj daję wam zadanie konkursowe, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie trzy utwory zespołu Kult. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za was bardzo mocno kciuki.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie wspomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. Jeżeli chcecie wygrać taką książkę, taką nagrodę w dzisiejszym porannym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie trzy utwory zespołu Kult. Wymień trzy utwory zespołu Kult, to jest dzisiejsze wasze zadanie konkursowe, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie trzy utwory zespołu Kult. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, dzisiaj w konkursie wymieniacie trzy utwory zespołu Kult. Za 3 minuty rozwiązujemy naszą poranną zabawę, no ale zanim rozwiązanie na naszej antenie, pogramy Mroza i jego Miliony Monet.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No i mamy to, słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania była książka Jana Twardowskiego, księdza Jana Twardowskiego, Tylko miłość się liczy. Prosiłem was dzisiaj o wymienienie trzech utworów zespołu Kult. Takie mieliście zadanie w konkursie porannym. No i bardzo dziękuję za liczne zgłoszenia, które pojawiły się w naszej bramce SMS. Dzisiaj wygrywa Łukasz, który podał następujące kompozycje: Piosenka Młodych Wioślarzy, Arachia, a także Po co wolność. Łukasz, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedział, jak odebrać twoją nagrodę. Kolejny konkurs popołudniowy dzisiaj jeszcze o godzinie 15:15. Już teraz zapraszam was bardzo gorąco do uczestnictwa w naszej kolejnej zabawie. No ale dzisiaj wygrywa Łukasz książkę Jana Twardowskiego, Tylko miłość się liczy. I sytuacja teraz jest taka. Teoretycznie mógłbym się z wami pożegnać, bo dyżur mój się kończy o godzinie 10:00, ale ponieważ jestem troszeczkę na łączach z Arkiem Szymańskim, Arek troszeczkę, możliwe, że się spóźni dzisiaj do pracy, czy też po prostu później zacznie swój dyżur. Ja jeszcze jestem z wami, jestem jeszcze na posterunku, więc jeszcze się z wami, no, nie będę żegnać. Ustalmy tak, że po prostu o 10:00 słyszymy się tuż przed serwisem informacyjnym, który przedstawi Lilia Łada, a my będziemy cierpliwie czekać na Arka Szymańskiego, żeby się pojawił w dobrym Radiu Emaus, także cierpliwości. Wiem, że czekacie na Arka, ale ja też jeszcze jestem na posterunku. No to co? Słyszymy się najprawdopodobniej za moment. Teraz na naszej antenie Tracy Chapman i Fast Car. No i właśnie o godzinie 10:00 zapraszamy was na najnowsze informacje.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: W tym momencie minęła godzina 10, a to czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
5: Poznaniacy znów będą mogli przebadać się podczas Białej Soboty. Parafia pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego na Starołęce zaprasza na niezwykłe Boże Ciało. Potrzebne są bardziej zdecydowane działania w sprawie retencji wody w Polsce, uważa minister rolnictwa. Poznaniacy znów będą mogli przebadać się podczas Białej Soboty. Wydarzenie organizowane jest w ramach Poznańskich Dni Rodzin i proponuje liczne badania oraz atrakcje dla najmłodszych. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
6: Już w najbliższą sobotę będzie można bezpłatnie wykonać mammografię, USG piersi, cytologię, EKG wraz z opisem czy anonimowe testy w kierunku HIV. W Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych, gdzie organizowane jest wydarzenie, na mieszkańców czekać będą także dietetycy, trycholodzy czy fizjoterapeuci, którzy odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania. W czasie, gdy rodzice będą się badać, najmłodsi będą mogli skorzystać z dmuchanego placu zabaw, zatańczyć zumbę z pomponami czy obejrzeć edukacyjny teatrzyk Pacynek. Nie zabraknie także konkursów z nagrodami, malowania twarzy, kolorowych warkoczyków oraz widowiskowych szczudlarzy. Biała Sobota rozpocznie się o 9 i potrwa do 14.30. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
5: Boże Ciało w Poznaniu znów będzie można celebrować podczas wyjątkowego wieczoru adoracji i uwielbienia. Parafia pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego na Starołęce po raz kolejny organizuje tego dnia wspólną modlitwę. Na placu przed kościołem wystawiony zostanie Najświętszy Sakrament, który na co dzień znajduje się w kościelnej kaplicy. Pierwszej takiej w stolicy Wielkopolski, gdzie adoracja odbywa się przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Proboszcz parafii ksiądz Janusz Molewski zapowiada, że oprócz modlitwy nie zabraknie również śpiewu.
7: Prowadzi w tym roku tą adorację ksiądz Michał Tomiak. On był też duszpasterzem akademickim na Świętym Rochu. Jest taką postacią też znaną. Jest profesjonalna scena, jest profesjonalne nagłośnienie. To jest ogromnie ważne też dla takiego komfortu uczestniczenia w tym wydarzeniu.
5: Adoracja rozpocznie się o godzinie 20. Później możliwe będzie także indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
0: Informacje z Poznania.
5: 25 restauracji z Poznania i okolic zostało wyróżnionych w najnowszej edycji Michelin Guide 2026. 20 lokali z samego Poznania i 5 spoza granic miasta. W porównaniu z zeszłym rokiem w regionie przybyło aż 9 restauracji, które znalazły się na stronach przewodnika. 5 w stolicy Wielkopolski i 4 w okolicznych miejscowościach. Czwarty raz wraz z rzędu gwiazdką uhonorowano Mugę i jej szefa kuchni Artura Skotarczaka, uznawanego za jednego z najlepszych kucharzy w Polsce. W kategorii Bib Gourmand, oznaczającej świetne jedzenie w umiarkowanej cenie, wyróżniono 4 lokale. Tu Spot, Fromagerie, Posto oraz restauracje ze Skurzewa Farmers and Sons. Przewodnik Michelin docenił nie tylko restauracje, ale także konkretne potrawy, których trzeba spróbować podczas wizyty w Poznaniu. To biała kiełbasa i oczywiście rogal świętomarciński.
0: Informacje z kraju.
5: Minister rolnictwa Stefan Krajewski przewiduje, że wskutek suszy tegoroczne plony mogą być niższe niż w latach ubiegłych. Minister mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że konieczne są bardziej zdecydowane działania na rzecz retencjonowania wody.
8: To jest ten problem też retencjonowania wody, o którym mówimy od wielu lat. Na tą suszę zwracamy uwagę, ale w mojej ocenie za mało się dzieje, żeby właśnie ta mikroretencja, mała retencja była prowadzona. Część samorządów skorzystało ze środków z KPO i buduje w tej chwili zbiorniki retencyjne, ale tego jest ciągle za mało.
5: Na Podlasiu, na Warmii, na południowym Mazowszu i Lubelszczyźnie, a także w części województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 19 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

6 minut po godzinie 10. Po raz pierwszy dzisiaj kłania się, no właśnie, bo byłem z wami od poranka i jeszcze jestem na warcie i tak sobie myślę, czy w sumie powiedzieć, że jest środek dnia, czy jeszcze trwa pierwsza zmiana w Radiu Emaus. Słuchajcie, ja nie wiem i zostawmy to tak jak jest, po prostu tyle. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie utwór gdzieś tam z drogą w tle, powiedzmy sobie. Soul Asylum i Runaway Train, Kuba Antkowiak, Lilia Łada. Jesteśmy z wami, no właśnie chciałbym powiedzieć do której godziny, no ale nie wiadomo, o której Arek Szymański przyjedzie. Ale my jesteśmy z Arkiem w kontakcie, także na spokojnie, aby Arek przede wszystkim bezpiecznie dojechał do Radia Emaus. Ja po raz kolejny dzisiaj mówię tym, którzy może na przykład teraz włączyli radio, mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Zachowanie Jezusa nie było nagłym wybuchem gniewu. Słyszymy bowiem, że w poprzedzający wieczór wszedł do świątyni i obejrzał wszystko. Reakcja Jezusa nie była też sprzeciwem wobec składania ofiar, do czego niezbędne były zwierzęta i ówczesne kantory wymieniające monety pogańskie na żydowskie. Jezus sprzeciwia się chciwości kapłanów i uczonych w piśmie. Sprzeciwia się kultowi ukierunkowanemu na zysk, a nie na oddawanie czci Bogu. Z jakim wewnętrznym nastawieniem uczestniczę w liturgii?
0: Radio Emaus.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

19 minut po godzinie 10, za nami obywatel GC, a także Wiktor Dyduła. Tak czasami bywa, że jest chwila ciszy na antenie, czasami sprzęt lekko zawodzi, ale już wracam do Was. Przypominam o dzisiejszej kartce z kalendarza. Dzisiaj mamy piątek, 29 maja, 149 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Magdalena, Urszula, a także Maria. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj ich aż 5. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, Europejski Dzień Sąsiada, Dzień Działacza Kultury, a także Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Jeżeli chodzi o przysłowia na dziś, mamy dzisiaj 2 i tym razem przeczytam przysłowie numer 1. Maria Magdalena zwykle rada, gdy deszcz pada. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od świętego Jana Pawła II. Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto rozdaje, kto zdolny jest dawać. Piękne zdanie na piątek. Pograliśmy po polsku, no to teraz pogramy zagranicznie, ale pogramy teraz tak pięknie, że aż po prostu Seal i Kiss from a Rose. Tę piosenkę gramy w tym momencie na antenie dobrego Radia Emaus.

0: Radio Emaus. Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobre.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 23 minuty zostały do godziny 11. Za nami grupa The Cure, Friday I'm in Love, a także Men at Work, Down Under. Piękne utwory z przeszłości, no i za parę minut również wyruszymy w muzyczną przeszłość, a dokładniej w muzyczną podróż w czasie. Przygotowałem dzisiaj dla Was parę, myślę, że ciekawych kąsków właśnie z historii muzyki, no ale ja na razie Wam nic nie zdradzam. Zapraszam Was bardzo gorąco, abyście wyruszyli razem z Radiem Emaus właśnie w ostatnią w tym tygodniu muzyczną podróż w czasie, która wystartuje o godzinie 10:45. No ale zanim wyruszymy z muzyczną podróżą w czasie, będzie Mrozu i Napad. Gramy!

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 45 na naszych radiowych zegarach. Czas na muzyczną podróż w czasie. Wybrałem dzisiaj dla Was trzy wydarzenia. Najpierw rok 1945. Urodził się Gary Brooker z zespołu Procol Harum, a jak Procol Harum to zagramy A Whiter Shade of Pale. Następnie rok 1967. Urodził się Noel Gallagher z zespołu Oasis. No i oczywiście, że zagramy Wonderwall. Nie może być inaczej. No i na koniec rok 1955. Urodził się Mike Porcaro, basista zespołu Toto. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Procol Harum, Oasis, a także Toto. Zapraszam Was właśnie na muzyczną podróż w czasie. No i jednocześnie Wam bardzo dziękuję za taki przedłużony poranek dzisiaj, słuchajcie. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Bardzo dziękuję Lili Ładzie też za obecność przy informacjach Radia Emaus. Od godziny 11 do godziny 14 będzie z Wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Słyszymy się w poniedziałek od godziny 6, nietypowo, bo do godziny 9. Bardzo jeszcze raz Wam dziękuję za piątek. Trzymajcie się, na razie. Zostawiam Was z muzyczną podróżą w czasie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: No i czy też nie jest dobry dzień? 2 sekundy po godzinie 11, czas na informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
4: W niedzielę ulicami Poznania po raz kolejny przejdzie Marsz dla Życia. Kończą się zapisy na Festiwal Eucharystii Tarcza Wiary w Pniewach. Umowa na budowę ciepłowni geotermalnych w Poznaniu została podpisana. W niedzielę ulicami Poznania po raz kolejny przejdzie Marsz dla Życia. Organizatorami wydarzenia są Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin Archidiecezji Poznańskiej oraz Poznańska Caritas. Jak podkreślają, jest to propozycja spędzenia weekendu dla wszystkich, którzy cenią rodzinę, relacje i wspólne przeżywanie ważnych wartości. Jak mówiła w porannej rozmowie Radia Emaus rzeczniczka Caritas Maria Książkiewicz, wydarzenie będzie także okazją do pokazania, że wspólnoty kościelne na co dzień wspierają rodziny znajdujące się w różnych trudnych sytuacjach.
5: Siostry tutaj właśnie w DPS-ie dla dzieci i młodzieży na Rocha. Czy takie różne placówki, które my prowadzimy, od siedlic socjoterapeutycznych, od poradni rodzinnej, jako Caritas, punktu konsultacyjnego, gdzie mogą przychodzić rodziny osób z uzależnieniami, osoby uzależnione, domy dziecka, że rzeczywiście Kościół wychodzi naprzeciw i może wcale nie w taki głośny, bardzo jakiś manifestacyjny sposób.
4: Marsz rozpocznie się o godzinie 14 na placu Mickiewicza. Uczestnicy przejdą ulicami miasta na Ostrów Tumski, gdzie odbędzie się festyn rodzinny. Wydarzenie zakończy się około godziny 18.30.
0: Informacje z Pniew.
4: Jeszcze tylko do 31 maja można się zapisać na Festiwal Eucharystii Tarcza Wiary, organizowany przez Eucharystyczny Ruch Młodych. W tym roku Młodzi Rycerze Jezusa spotkają się 13 czerwca w Pniewach. Wydarzenie to jest efektem ubocznym obchodów stulecia działalności tego ruchu w Polsce, podczas których młodzi domagali się organizacji takich corocznych spotkań. Dyrektor Krajowy Eucharystycznego Ruchu Młodych, ksiądz Marcin Nowak, wyjaśnia, że hasło festiwalu, Tarcza Wiary, to nawiązanie do czasopisma orędowniczek wydawanego przez świętą Urszulę Leduchowską, która wprowadziła ruch do Polski.
6: Tam właśnie była mowa o tym, że dziecko jest rycerzem, rycerką Jezusa i wracamy do tego obrazu. I tak ciągle chodziło mi po głowie, jak to ugryźć, jak to zrobić. No i przyszedł mi tutaj od razu na myśl święty Paweł, który w swoim liście mówi o duchowej zbroi. I tam wymienia kilka elementów tej zbroi i zaczynamy od tego, co wybrałem jako w sumie fundament, czyli wiara, a wiara jest naszą tarczą.
4: W planie festiwalu jest wspólna Eucharystia, turniej rycerski i koncert zespołu Michał Anioł Band. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio Emaus.
0: Informacje z Poznania.
4: Miasto Poznań oraz firma Inergi podpisały umowy użytkowania 2 miejskich działek, na których mają powstać ciepłownie geotermalne. W ramach realizowanej przez Veolię strategii dekarbonizacji poznańskiej sieci ciepłowniczej. Projekt wykorzystania energii geotermalnej jest możliwy dzięki ogłoszonemu w 2023 roku partnerstwu strategicznemu między Inergi a Veolią. Firmy podjęły wówczas decyzję o wspólnej ocenie potencjału geotermii w Poznaniu. Szacuje się, że ciepło pozyskane z ciepłowni geotermalnych może zaspokoić nawet do 20% potrzeb miasta i może trafić do sieci w 2030 roku.
0: Informacje z kraju i ze świata.
4: Mam nadzieję, że nikomu już nie trzeba będzie udowadniać, iż Rosja jest permanentnym i największym zagrożeniem dla Europy. Tak wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk komentuje doniesienia o ataku rosyjskiego drona w Rumunii. Dron uderzył w budynek mieszkalny w rumuńskim Gałaczu. Dwie osoby odniosły obrażenia.
7: W ciągu ostatniej nocy było około 300 dronów, które uderzały w cele blisko granicy z Rumunią. Prawdopodobnie jeden z nich został albo zakłócony, albo było to intencjonalne uderzenie w blok mieszkalny. Tego już będzie dotyczyło śledztwo wewnątrz Rumunii. No, sprawa jest w oczywisty sposób poważna. Podobnie jak to miało miejsce w Polsce 10 września. W Polsce drony zostały zestrzelone. Tutaj to się nie udało. Czekamy na dodatkowe informacje.
4: Wiceminister był też pytany, czy w związku z zaistniałą sytuacją powinien zostać uruchomiony artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Przewiduje on przeprowadzenie konsultacji sojuszniczych, gdy zagrożone są integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo któregokolwiek z członków NATO. Cezary Tomczyk powiedział, że Polska czeka na dodatkowe informacje od Rumunii.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Ależ to piękny, majowy, jeszcze majowy dzień. 20 stopni na termometrach i 22 stopnie temperatury odczuwalne. 1024 hektopaskale na barometrach, a więc bardzo ciśnienie wysokie. A w zasadzie takie myślę, że odpowiednie. Jakość powietrza dobra, błękit nad nami, nieliczne chmury, więc przyczepić się nie ma do czego. No może tylko jedna mała kwestia, gdyby troszeczkę popadało, to działkowcy pewnie byliby zachwyceni i ci, którzy mają coś tam posadzone w ogródku, też pomyśleliby sobie, że nie trzeba będzie samemu tego nawadniać, no ale to jest taki drobiazg. Myślę, że pogoda się sprawi, bo w nocy już ma zacząć padać, więc podział jest dość dobry, że w ciągu dnia piękna pogoda, a w nocy, czyli przypuszczam, że po zachodzie słońca zacznie padać i chmury deszczowe napłyną nad stolicę Wielkopolski. Jutro też ma być deszczowo i to bez przejaśnień, więc no, spodziewamy się deszczu i dziś w nocy i jutro, a w niedzielę już będzie słonecznie z przejaśnieniami, 24 stopnie nawet w niedzielę, a jutro przy tym deszczu to i tak będzie ciepło, 23 stopnie. Dzisiaj bezchmurne niebo, albo prawie bezchmurne, więc naprawdę jest cudownie.

0: Cudownie jest, prawda?
1: Zdecydowanie tak, ale o tym się przekonam, jak wyjdę z pracy.
0: A dlaczego? A ty teraz nie widzisz przez okno, jak to pięknie jest? Myślisz, że to fototapeta jest na naszej szybie?
1: No właśnie o to cię podejrzewam, tak.
0: No, zawsze mnie musi o to podejrzewać. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Lilię to macie tutaj od wczesnego poranka. Właśnie o której dzisiaj wstawałaś?
1: O 4:00.
0: Oj, to dobra, nie kończmy tego tematu, ale o 4:00 pewnie było zdecydowanie bardziej rzeźko. Teraz już rzeźko nie jest. Natomiast co byś powiedziała, gdybyśmy zagrali teraz coś po francusku? Co ty na to?
1: Bardzo bym się ucieszyła i powiedziałabym avec plaisir.
0: Avec plaisir, no i cudownie. With pleasure, jak mówią Anglicy, ale avec plaisir, bo to powinno być po francusku. Kenji Girac dla nas zaśpiewa. Proszę bardzo.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Małgorzata pyta o sprawę niby banalną, ale jednak niezupełnie. Pracuję w przedszkolu pani Małgorzata i pani dyrektor po hospitacji stwierdziła, że słowo Wielkanoc powinno się dzielić wie-lka-noc, a nie wielka-noc. Przy przenoszeniu to jest dość istotne, ale też na przykład na jakichś afiszach, na plakatach, na napisach. No, jeżeli umieszczamy słowo nie w ciągu, ale dzielimy je, no to dobrze, żeby było logicznie podzielone. Przyznam, że ten podział, obowiązujący podział na sylaby, raczej skłaniałby nas do podziału Wielkanoc. Tym bardziej, że samo wie niewiele znaczy. No mógłby ktoś powiedzieć, że i wiel niewiele znaczy. Ale w takich sytuacjach lepiej dzielić sylabę na styku spółgłosek dwóch, jeśli dwie ze sobą sąsiadują, a więc wielkanoc. No nie powiemy na przykład, żeby sięgnąć po analogiczne jakieś świąteczny, nie podzielimy świąteczny, tylko świąteczny, mimo że to ty jest rdzenne i do świąt się odnosi, to tutaj nawet ta konstrukcja znaczeniowa nie będzie przeciwna podziałowi sylabowemu, a raczej powiem świąteczny, a nie świąteczny. Byłoby to dziwne rozpoczynać od samogłoski, a więc tutaj jednak nie wielka, ale wielka. Choć przyznam, że reguły dzielenia wyrazów nie są do końca precyzyjne.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Jest wiele takich piosenek o czarowaniu, abrakadabra i tak dalej, a to było Houdini, jednym z największych czarodziejów na świecie, prestidigitatorów, a teraz będzie Reniusis, ale to nie będzie utwór, który zazwyczaj gramy. Nic o mnie nie wiecie. O tym będziemy teraz śpiewać razem z Reniusis.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 23 minuty po godzinie 11, za 7 minut na naszej antenie serwis kulturalny będzie kilka propozycji do wykorzystania. Jeszcze dzisiaj te propozycje, jeśli oczywiście będziecie chcieli po nie sięgnąć. Kilka różnych spotkań z kulturą, będzie i teatr, będzie i koncert. Także jeśli chcecie posłuchać szczegółowo, no to o 11.30 bądźcie blisko. A teraz będzie dynamiczny utwór w wykonaniu Jennifer Lopez, Jenny from the Block. Children.

Zazdroszczę tym, którzy potrafili zatańczyć to w stylu hip-hopowo, takim street dance'owym. Idealnie nadaje się do tego ten utwór. Jenny from the Block, to była Jennifer Lopez, a za 4 minuty u nas serwis kulturalny.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 g. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: Serwis kulturalny zaczynamy od napolitańskiej rodziny, na czele której stoi charyzmatyczny padre, próbujący trzymać wszystkich w ryzach. O czym to jest opowieść? No właśnie zaskakujący tytuł. Mały Fiat, Wielka Miłość to przedstawienie, które dzisiaj będziecie mogli zobaczyć w Kinoteatrze Apollo przy ulicy Franciszka Ratajczaka 18. O 17.15 ten spektakl, ale także dla tych, którzy by nie zdążyli na 17.15, to także o 20.15 spektakl Mały Fiat, Wielka Miłość to przedstawienie, które na pewno was rozbawi, na pewno wzruszy i może też przypomnieć, że w miłości, jak w tańcu, liczy się harmonia, a nie kontrolowanie każdego kroku. W roli padre, w roli ojca rodziny, Stefano Terracino, madre, czyli matka, Jania Lesar, będzie także występowała Sara Janicka, Maja Małczak, Livia Jabłońska, Oliwia Bala, Albert Kosiński, Mykita Semenczenko, Hubert Krzysztofiński, Roman Oschidli i Maciej Kloskowski. Tak to się nazywa się obsada tego spektaklu. Moi drodzy, jeśli chcecie się pobawić, Mały Fiat, Wielka Miłość, to przedstawienie dzisiaj zarówno o 17.15, jak i o 20.15 w Kinoteatrze Apollo. Nietypowe sytuacje w wolontariacie. Pewnie jest wśród nas wielu takich, którzy chcieliby zostać wolontariuszami, no ale w wolontariacie zdarzają się też takie sytuacje, z którymi ciężko jest sobie czasami poradzić. No i Poznańskie Centrum Wolontariatu wychodzi naprzeciw takim sytuacjom. Dzisiaj organizuje takie spotkanie o godzinie 17.30 i to będzie majowe, sieciujące spotkanie integracyjne. Każda uczestniczka i uczestnik krótko przedstawi się, powie, czym zajmuje się ich organizacja pozarządowa, instytucja i uczelnia lub firma. A temat tego majowego spotkania dzisiejszego to nietypowe sytuacje w wolontariacie. Spotkanie, w czasie którego będziecie mogli się zapoznać z nietypowymi wyzwaniami, no i dobrymi praktykami, takimi, które potrafią rozwiązać niektóre trudne sytuacje, które mogą się w pracy w wolontariacie pojawić. Spotkanie poprowadzi Jacek Kowalski. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o nietypowych sytuacjach w wolontariacie, to dzisiaj o 17.30 Poznańskie Centrum Wolontariatu, ulica Kutrzeby, 16G. Tam to spotkanie dzisiaj się odbędzie. Klub Książki u Raczyńskich to też już cykliczne spotkanie w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności 19. I dzisiaj klasyka literatury rosyjskiej, Iwan Turgieniew, Ojcowie i dzieci. Wstęp wolny na to wydarzenie. Wiosnę czuć już w pełni, majówka, piękna pogoda, wycieczki. Na ten czas Klub Książki u Raczyńskich proponuje krótką, acz treściwą lekturę Ojcowie i dzieci Iwana Turgieniewa. Letnie odwiedziny u bliskich, konflikt pokoleń, dyskusje o nihilizmie i próba odnalezienia siebie. A to tylko niewielki wycinek tego, co można w tej powieści odnaleźć. Wstęp wolny, godzina 18, Biblioteka Raczyńskich, Ojcowie i dzieci Iwana Turgieniewa. Dzisiaj tam będą brani na tapet. Opiekunka na zabój to spektakl komediowy, na który zaprasza dzisiaj Aula Artis o godzinie 18, ale też o 20.30. Ta pełna finezji i przewrotności, wybitnie żartobliwa opowieść o ludzkich namiętnościach i słabościach. A jest ich wiele. W obsadzie m.in. Dorota Chotecka, Lucyna Malec, Justyna Sieńczyło, Milena Staszuk, Radosław Pazura, a autorką tego spektaklu jest Aldona Jankowska i Aleksandra Wolf. Wyreżyserowała ten spektakl Aldona Jankowska. Z przymrużeniem oka możecie przenieść się do wielkomiejskich kaprysów i z miłości do Warszawy. To dzisiaj ten spektakl o godzinie 20.30, ale wcześniej też o godzinie 18 w Auli Artis. Spektakl Molière to propozycja teatru animacji. Dzisiaj ten spektakl o godzinie 18 i to jest oczywiście Paryż, 17 lutego 1673 roku. Jean-Baptiste Poquelin, znany jako Molière, gra główną rolę w chorym z urojenia. Podczas spektaklu dostaje ataku duszącego kaszlu, co czyni jego występ bardziej przekonującym. Parę godzin później umiera w domu. Ta anegdota zainspirowała Neville'a Trantera do zrobienia spektaklu o jednym z najwybitniejszych francuskich aktorów i dramatopisarzy. I o Molierze będzie to opowieść. Dzisiaj o godzinie 18 Teatr Animacji zaprasza. Kolejny spektakl, na który możecie się dzisiaj wybrać, to Teatr Muzyczny już. Na jego deskach dzisiaj o godzinie 18 spektakl Madagaskar, czyli musicalowa przygoda, która przenosi nas do bohaterów z animacji DreamWorks, która została przeniesiona na deski teatralne, na deski Teatru Muzycznego w Poznaniu. Spektakl Madagaskar dzisiaj o godzinie 18 w Teatrze Muzycznym. Spektakl Zakochani są wśród nas to już recital Andrzeja Lajborka w Teatrze Nowym. Dzisiaj to wydarzenie kulturalne. Na trzeciej scenie będziecie mogli przeżyć ten wyjątkowy recital wyjątkowego artysty, jakim Andrzej Lajborek jest. Przy piosenkach z lat 60. to wszystko będzie poprowadzone, a Andrzeja Lajborka specjalnie przedstawiać nie trzeba. O godzinie 18.30 początek. 153. już koncert targowy, zatytułowany Nad pięknym modrym Dunajem. I to jest koncert Filharmonii Poznańskiej. Dzisiaj o godzinie 19.00 Filharmonia Poznańska do Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza zaprasza. I jeszcze jedno zaproszenie, klasyka, jeśli chodzi o operę. Teatr Wielki, godzina 19.00 i tam musical w dwóch aktach z librettem Josefa Steina na podstawie opowiadań Scholema Alejema ze specjalnym zezwoleniem Arnolda Perla. Teksty piosenek Sheldon Harnick. Polska wersja językowa w tłumaczeniu Antoniego Marianowicza. Oczywiście mowa o skrzypku na dachu, skrzypek na dachu dzisiaj o godzinie 19 w Teatrze Wielkim. To był serwis kulturalny.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Czy jesteście już po drugim śniadaniu, a może już wczesny obiad jakiś widzicie na horyzoncie? Może zapachy już rozchodzą się po domu, bo już w planach to, co znajdzie się za chwilę na talerzach. Być może tak jest. A 29 maja, dzisiaj piątek i takie nietypowe święta, jeśli chodzi o kalendarz. Między innymi Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, to a propos zbliżającego się posiłku, na przykład obiadu. Europejski Dzień Sąsiada i nad tym się chciałem troszeczkę zatrzymać. Czy znacie dobrze swoich sąsiadów? Czy macie z nimi dobre relacje? Czy kompletnie mieszkacie w jakimś wielkim blokowisku, gdzie jesteście dla siebie anonimowi i nawet nie do końca wiecie, komu mówicie dzień dobry? Jeśli w ogóle mówicie, no mam nadzieję, że mówicie. Europejski Dzień Sąsiada dzisiaj i to nie jest jakiś zwykły Dzień Sąsiada, tylko europejski, więc może warto by dzisiaj chociaż z jakimś życzliwym słowem do sąsiada podejść albo przynajmniej pomóc mu na przykład siatki z zakupami wnieść po schodach albo do windy, jeśli to wysoki blok z windą. Być może tak możecie dzisiaj zadziałać, żeby poznać lepiej swoich sąsiadów. Warto wykorzystać 29 maja jako Europejski Dzień Sąsiada. Może dlatego, żeby zaprosić jeden drugiego na kawę, na chwilę rozmowy z sąsiadem. Taki dobry sąsiad to jest w ogóle bezcenny. Przy jakimś wyjeździe, gdzieś na dłuższy wyjazd, urlop, coś takiego, to zawsze spojrzy, sprawdzi, kto tam puka do drzwi, czy podczas nieobecności nie trzeba jakoś zadziałać. No, dobry sąsiad to jest w ogóle w cenie.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

na 601-077-033. Aniela zadała pytanie, któż to tak pięknie śpiewa u nas na antenie? No i to jest SMS sprzed chwiluni, więc pewnie dotyczył tego kawałka, który właśnie graliśmy. To był zespół Biskuit. Jeszcze lepiej i mam nadzieję, że jeszcze lepiej nas słychać, gdziekolwiek tylko nas słuchacie. Polecam aplikację mobilną, bo z tej aplikacji możecie nas słuchać gdziekolwiek tylko jesteście na ziemi, a nawet poza ziemią, byleby tam był zasięg internetu i wtedy macie dostęp do Radia Emaus na żywo, a oprócz tego możecie korzystać z naszych wszelkich zasobów, które tam są zgromadzone, audycje, jakieś nasze rozmowy ze słuchaczami, tam wszystko jest dostępne.

No i słuchacz zadał mi pytanie, gdzie koty łowią ryby? No i odpowiedział na to pytanie. W kotłowni. Ryby łowią, koty łowią ryby w kotłowni.

0: Reklama.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
3: 12:03.
2: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Bielicki.
4: Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Załęskiemu Orderu Orła Białego. Leszczą wymienia ogrzewanie w centrum miasta, będą dotacje dla mieszkańców. Kolejna Biała Sobota jutro w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Prezydent mówił dziennikarzom, że nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
5: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z Ukrainy powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów, nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
4: Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym 5 kwietnia 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy.
2: Informacje z regionu.
4: Leszczyński magistrat zapewni duże dotacje na wymianę ogrzewania w centrum miasta. Dzięki programowi Ciepło dla Starówki właściciele lokali oraz budynków w centrum Leszna mogą zyskać powyżej 40 tysięcy złotych dofinansowania na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ostateczną decyzję podejmą na najbliższej sesji miejscy radni. Nowe regulacje mają zachęcić leszczynian do wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne przed zbliżającą się modernizacją płyty rynku.
6: Pierwszy etap inwestycji programu Ciepło dla Starówki obejmie Aleję Krasińskiego, ulicę Łaziebną, część Grodzkiej, ulicę Słowiańską oraz Rynek, a więc naprawdę ścisłe centrum miasta. Już teraz złożono 30 wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, aż 28 z nich dotyczy budynków objętych pierwszym etapem programu, a łącznie są to 142 mieszkania i 40 lokali usługowych.
4: Mówi Michał Wiśniewski z Leszczyńskiego Magistratu. Wnioski można składać do 31 sierpnia. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje również o spotkaniu dla zainteresowanych programem. Odbędzie się ono 24 czerwca o godzinie 17 w ratuszu. A jutro w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych kolejna Biała Sobota. To okazja dla poznaniaków w każdym wieku do bezpłatnego zbadania wzroku, słuchu, znamion i klatki piersiowej. Porady lekarskie będą czekać także na najmłodszych. Rodzice będą mogli porozmawiać m.in. z neurologiem i chirurgiem dziecięcym.
7: Chcemy tą profilaktykę także przełamać zabawą, dlatego przygotowaliśmy całą strefę animacji dla najmłodszych. Będą dmuchańce, będzie teatr edukacyjny, żeby to badanie kojarzyło się też z czymś pozytywnym, dlatego takie połączenie, też zbliża się Dzień Dziecka, więc połączyliśmy to wszystko.
4: Zapowiada rzecznik POSUM-u Hubert Jerzewski. Biała Sobota rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa do 14:30.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
4: Dziś rusza nowa pływalnia miejska Grunwald przy ulicy Taborowej w Poznaniu. Basen zostanie otwarty o 14. Do godziny 18 będzie można korzystać z obiektu i wziąć udział w zaplanowanych atrakcjach, m.in. pokazie ratownictwa wodnego, informuje rzecznik prasowy Poznańskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji Filip Borowiak.
8: Dzieci przede wszystkim zachęcamy do korzystania z wodnego toru przeszkód. To taka dmuchana atrakcja, bardzo popularna. Też to jest atrakcja dla dzieci potrafiących pływać, więc tutaj prosimy wziąć pod uwagę to, że dzieci, które będą chciały skorzystać z tej atrakcji, muszą mieć umiejętności pływackie, bo to jest na dużym basenie. Będą oczywiście również animacje i zabawy dla dzieci, także tych nie potrafiących pływać, czyli w tych basenach rekreacyjnych, gry, malowanie twarzy, a dla dorosłych aquaerobik, aquacross.
4: Weekend otwarcia ma być także szansą na spotkanie z konsultantami w sprawie zapisów do Akademii Nauki Pływania prowadzonej przez POSIR.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
3: Ciekaw jestem już, czy korzystacie z kąpielisk, no nie tych zadaszonych, nie tych gdzieś w jakichś pływalniach krytych, tylko na świeżym powietrzu. Powietrze faktycznie dzisiaj świeże, bo dobra jakość powietrza w Poznaniu. Temperatura powietrza 21 stopni Celsjusza teraz na termometrach w Poznaniu, ale odczuwalna temperatura 23 stopnie Celsjusza, więc myślę, że wystarczająco ciepło, żeby kąpieli przynajmniej słonecznych zażyć, bo słońca też dzisiaj nie brakuje. Chmury jak na lekarstwo, a od godziny 14 to praktycznie już będzie całkowicie bezchmurne niebo do godziny 20. Słońce zajdzie dzisiaj minutę po godzinie 21. No i jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kolejne dni? Jutro popada. Jutro będzie przerwa w dostawie słońca, będzie coś dla działkowców i coś dla ogrodników, czyli trochę deszczu, ale będą też przejaśnienia, żebyście nie myśleli, że to cały dzień będzie taki deszczowy. A w niedzielę już będzie słonecznie, ale z przejaśnieniami, będą chmury też i 24 stopnie. Niedziela z tego wszystkiego będzie najcieplejsza. Niedziela, czyli ostatni dzień maja. Tak się właśnie kształtuje.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: No i tak się właśnie zastanawiam, czy coś pyli, czy może to jakiś początek przeziębienia. Katar się tutaj pojawia, no cóż, tak i tak też bywa. Piotr Wielicki się pojawił, będzie z wami dzisiaj na dobre popołudnie. Arkadiusz Szymański, ja też mówię dzień dobry tym, którzy być może teraz dopiero do nas dołączyli. Wspólnie z Piotrem będziemy do godziny 14. O 14.00 powinien się pojawić tutaj Tomek Wandel i on będzie z wami dzisiaj na dobre popołudnie. A teraz Kleo zaśpiewa i to będzie też bardzo dynamiczny utwór. Możecie zaśpiewać, będzie dużo takiego niezwerbalizowanego śpiewu, więc można jakieś też pośpiewać. Jak najbardziej to dopuszczalne jest w tym utworze. Utwór pod tytułem Dom śpiewa Kleo.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie i przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usychł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam. Tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.
2: Pan Jezus karci figowiec bez owoców i kupców w świątyni. To przestroga przed życiem na pokaz, gdzie za fasadą gestów kryje się pustka. Bogu nie chodzi o wizerunek, lecz o prawdę serca. Autentyczna wiara karmi się przebaczeniem i zaufaniem, które przemieniają codzienność. Tam, gdzie znika uraza, pojawia się miejsce na miłość. Pomyśl, komu z bliskich lub współpracowników od dawna nie potrafię wybaczyć złośliwego słowa i czy chcę szczerze życzyć tej osobie dobra.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Audycja sponsorowana. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
8: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
9: Dzień dobry.
8: No i dzisiaj kontynuujemy nasz temat kontaktów włosko-poznańskich, włosko-wielkopolskich.
9: Tak, jest to dosyć długi temat. Jak rozmawialiśmy tydzień temu, to ledwo żeśmy otarli się o Poznań tak naprawdę, a przecież jeszcze przed nami cała Wielkopolska, gdzie tych śladów włoskości jest całkiem dużo.
8: A i tak wszystkich śladów w Poznaniu nie wymieniliśmy.
9: Nie, tak naprawdę żeśmy dopiero liznęli temat. Tak naprawdę, gdyby zacząć drążyć bardziej, no to znaleźliśmy ich całkiem sporo. Ale spróbujmy wyjechać trochę poza miasto. Zresztą do tego też zachęcamy naszych słuchaczy, żeby weekend i nie tylko na weekend wyjechali poza Poznań i oglądali po prostu ciekawe rzeczy. Ale do meritum. Przede wszystkim trzeba przyznać o tym, że bardzo dużo architektów włoskich zostawiło swoje ślady w Wielkopolsce. To się też wiąże trochę z tym, że kiedy patrzymy na historię wielu obiektów, przede wszystkim tych budowanych przez szlachtę, arystokrację, magnaterię, tam pojawiają się na ogół właśnie nazwiska Włochów, Francuzów, innych nacji, to wynika też trochę może z niechęci ówczesnej szlachty do rodzimego mieszczaństwa, więc woleli często ściągnąć architekta z zagranicy niż powierzyć budowę miejscowym. Ale oczywiście to też wiązało się z napływem nowych, zupełnie świeżych prądów, czy to myślowych, czy właśnie tych trendów w architekturze. No wtedy oczywiście trend nie zmieniał się tak szybko jak dzisiaj, tylko mówimy o całych epokach architektonicznych, więc nic dziwnego, że właśnie i renesans, i barok zostawił nam te ślady włoskości. No dobrze.
8: Myślę, że jedno nazwisko bardzo często będzie występować, jeśli będziemy mówić o różnych obiektach, między innymi sakralnych w Wielkopolsce. Miłośnicy motoryzacji mogą trochę kojarzyć to nazwisko.
9: No są nawet dwa takie nazwiska, ale faktycznie ten, o którym mówisz, to jest arcywłoskie nazwisko, jest to Pompeo Ferrari. No jak to brzmi, Pompeo Ferrari. Pochodzący z Rzymu, czyli no, taki ultrawłoski, można powiedzieć, jegomość, który faktycznie przybył do Polski szukać kontraktów architektonicznych. No i chyba tym najważniejszym dziełem, o którym już kiedyś omawialiśmy, no to jest bazylika i klasztor Filipinów na Świętej Górze w Głogówku koło Gostynia. Tutaj możemy, że tak powiem, o szczegóły to odwołać się do naszych wcześniejszych nagrań, natomiast jak gdyby tu warto podkreślić to, że tam nie tylko Włoch go budował, natomiast cały kościół jest wzorowany na kościele Santa Maria della Salute, który jest w Wenecji. To jest ten, który na większości pocztówek się znajduje. Jeśli nie ma tam placu Świętego Marka, to jest na pewno właśnie ten kościół.
8: Jest charakterystycznie na końcu Canal Grande usytuowany.
9: Oczywiście,
8: także
9: Canal Grande.
8: Łatwe do rozpoznania.
9: Tak, na takim cypelku kopuła, która dominuje nad okolicą. No to właśnie z inspiracji tym kościołem powstała nasza bazylika, która też do małych i skromnych absolutnie nie należy, chociażby przez rozmiar kopuły, która ją wieńczy. Ale Pompeo Ferrari to więcej dzieł tak naprawdę wielkopolscy, które po sobie zostawił. No, wracając do Poznania na chwilę, no to jest częściowo fara poznańska. Tutaj akurat głównie jest to ołtarz główny, który on zaprojektował, no ale przecież tych miejsc mamy jeszcze więcej z takich imponujących budowli, no to oczywiście chociażby Ląd nad Wartą, tak, opactwo i kościół przyklasztorny w Lądzie. Też przecież imponująca budowla barokowa z fantastyczną kopułą, którą też widzimy z daleka. To jest też działalność jego w okolicach Leszna. Tutaj sam ratusz w Lesznie, to też jest przecież Pompeo Ferrari, taki barokowy ratusz, tej takiej kolorystyce. Kiedyś była różowa, ona wróciła kilka lat temu do oryginalnej. Mi się ona kojarzy z kolorem dobrego sernika, szczerze mówiąc. Także mniej więcej taki bardzo barokowy kolor fasady ratusza w Lesznie i pobliskiego klasztoru franciszkanów w Osiecznej. To kilka kilometrów tak naprawdę na północny wschód od Leszna. No ale też przecież Pompeo Ferrari miał swój udział przy przebudowie też podleszczyńskiego zamku w Rydzynie, no też nazywanego często małym Wilanowem, dla niektórych małym Wersalem. To założenie idealnego miasta barokowego, gdzie rynek główny z koluną maryjną połączony jest z siedzibą magnaterii, taką długą aleją wysadzoną drzewami, no typowo barokowy element, jakże też popularny w całej Europie w tej dobie właśnie, kiedy Pompeo Ferrari ten zamek przebudowywał. I tak jeszcze zaglądam do moich notatek. Warto wspomnieć, że miał też swój udział w przebudowie Pałacu Arcybiskupiego w Poznaniu, aczkolwiek tutaj trzeba taką gwiazdkę zaznaczyć, że efekty są mało widoczne, ponieważ no późniejsza XIX-wieczna kolejna przebudowa raczej zatarła te fragmenty. Natomiast oczywiście to też pokazuje, że no cieszył się powszechnym zaufaniem, że też taki obiekt został mu powierzony.
8: No ale wspomniałeś, że należy wyróżnić dwa nazwiska.
9: Tak, to drugie nazwisko, które się pojawia, też bardzo włosko brzmi, jest to Giovanni Catenazzi. Też można spotkać w źródłach, że to Jan Catenazzi, czyli polskie piętego imienia. Pochodził z okolic Ticino, też północne Włochy oczywiście. No i tutaj też nic dziwnego, są to głównie budowle sakralne, są to oczywiście też budowle barokowe, na czele oczywiście z poznańską farą, czyli ta nasza tutaj regionalna perła baroku. No, robiąca niesamowite wrażenie, kiedy się wejdzie, no ale właśnie na tym barok miał polegać. Ale też na przykład fara w Lesznie, która również takim dobrym przykładem barokowego kościoła, barokowej bazyliki jest. Trzecim obiektem, który widać, że nawet pewne założenia architektoniczne, że to jest ten sam architekt, co fara poznańska, to jest barokowy kościół i opactwo pocysterskie, które jest w Owińskach pod Poznaniem. Dzisiaj tam jest oczywiście kościół parafialny, natomiast dawne opactwo zajmuje szkoła przygotowująca dzieci niewidome. Natomiast jak gdyby faktycznie za tym też stoi Jan czy Giovanni Catenazzi. Ciekawych obiektów, taki na pewno jeszcze klasztor franciszkanów w Woźnikach, też przykład baroku. W ogóle mało znane miejsce, którego szczególnie zachęcam do odwiedzenia, ponieważ często jest mijany, jak się jedzie tą drogą, która prowadzi do Wolsztyna czy do Grodziska Wielkopolskiego. Wystarczy zjechać tam 2 kilometry w prawo dosłownie z tej szosy głównej i zobaczyć bardzo, bardzo ładnie zachowany i wyremontowany klasztor Woźnika, który cały czas do zakonu franciszkanów należy. No chyba kiedyś nawet o tym klasztorze już rozmawialiśmy i wspominałeś, że byłeś tam nawet na wycieczce kiedyś, bodajże szkolnej chyba. Tak mi tutaj przez myśl przeszło. Co ciekawe, w ogóle Giovanni Catenazzi pochodził z rodziny architektów i pojawia też nazwisko jego ojca, Andrea Catenazziego, co prawda aż tak wielkiego dorobku nie ma, ale on zostawił swoje ślady przy przebudowie kościoła Bernadynów w Poznaniu, tego wysokiego, który nam bardzo ładnie w panoramie Starego Miasta wygląda, także tutaj już można powiedzieć o całym klanie architektów, który i w Poznaniu, i w Wielkopolsce działał.
8: No dobrze, to na koniec, czy coś jeszcze krótko powinniśmy wspomnieć, wiedzieć?
9: Ja bym wyskoczył jeszcze na tą minutę tuż za granicę Wielkopolski, chociaż to historyczna Wielkopolska najbardziej jest, i zobaczył pałac w Lubostroniu. Tutaj akurat nazwisko architekta jest w 100% polskie, bo zbudował go Stanisław Zawadzki. Natomiast liczy się model, ponieważ ten pałac w Lubostroniu został zaprojektowany w oparciu o, czy na wzór projektu, który pozostawił po sobie Andrea Palladio, znany przede wszystkim z włoskiej Vicenzy, to okolice Werony, Wenecji. Co ciekawe, pałace, które Palladio projektował, przede wszystkim Villa Rotonda, znajdują się dzisiaj na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ona oczywiście nie istniała w XIX wieku, kiedy pałac w Lubostroniu był znoszony, no ale to pokazuje też, że Zawadzki korzystał z tych najciekawszych, najlepszych wzorców. No i to faktycznie, może nie jest oczywiście jeden do jednego, natomiast miałem okazję widzieć i oryginał, i pałac w Lubostroniu oczywiście. No i faktycznie ta inspiracja jest bardzo silna, także ten powiew włoskiej architektury, najlepsze próby też tutaj w okolicy mamy.
8: To zapraszamy, zachęcamy do odkrywania. Jak się okazuje, Wielkopolskę można odkrywać też na sposób włoski.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Audycja sponsorowana. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Nie trudno zgadnąć, jeśli 1 500 000 razy pojawia się słowo love albo podobne do love w piosence, że to piosenka o miłości była. Oczywiście, że tak. Śpiewała Mo.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: A teraz będzie o tym, co czasami w miłości nie do końca jest wypowiedziane. Coś, co między słowami może być zawarte. I taki jest tytuł tej piosenki. Zaśpiewa Kasia Cerekwicka.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą.

0: i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Na części obszaru kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Tegoroczne plony mogą być niższe. Rozpoczynają się przygotowania do przebudowy hali Arena w Poznaniu. Nowe udogodnienia dla pieszych i rowerzystów w Lesznie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przewiduje, że wskutek suszy tegoroczne plony mogą być niższe niż w latach ubiegłych. Minister mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że konieczne są bardziej zdecydowane działania na rzecz retencjonowania wody.
3: To jest ten problem też retencjonowania wody, o którym mówimy. Od wielu lat na tą suszę zwracamy uwagę, ale w mojej ocenie za mało się dzieje, żeby właśnie ta mikroretencja, mała retencja była prowadzona. Część samorządów skorzystało ze środków z KPO i buduje w tej chwili zbiorniki retencyjne, ale tego jest ciągle za mało.
2: Na Podlasiu, na Warmii, na południowym Mazowszu i Lubelszczyźnie, a także w części województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły postępowanie, które ma wyłonić autora koncepcji przebudowy hali Arena. Realizacja inwestycji ma nie tylko pozwolić na powrót do areny wydarzeń sportowych najwyższej rangi ligowej, lecz będzie w niej można też organizować koncerty i inne wydarzenia. Jedno ma pozostać niezmienne, ikoniczna dla Poznania bryła budynku. Jego wnętrze zyska nowy standard technologiczny, funkcjonalny i estetyczny. Według wstępnych założeń obiekt powinien pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób. W kilku miejscach Leszna pojawiły się nowe udogodnienia dla pieszych i rowerzystów. Na ulicy Narutowicza w pobliżu Placu Kościuszki wyznaczono nowe przejście dla pieszych, a odcinek od ronda Inki do Alei Konstytucji 3 Maja został przekształcony w ścieżkę pieszo-rowerową. To kontynuacja trasy dla rowerzystów poruszających się od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku ulicy Konkolewskiej, która tworzy coraz bardziej spójny system ścieżek rowerowych w Lesznie. Przejście pieszo-rowerowe wymalowano także przy alejach Jana Pawła II, przy zjeździe w stronę hali Trapez i centrum handlowego Manhattan.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Nawet 3 dni może potrwać dogaszanie lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Prowadzona jest tam intensywna akcja gaśnicza. Poranne pomiary z dronów wykazały, że obszar objęty działaniami służby wzrósł 3-krotnie w porównaniu do nocy, mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
4: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań. Na chwilę obecną ta cyfra jest większa, ponieważ tutaj las przeplata się z trzcinowiskami, z nieużytkami, więc jeżeli mierzymy ten teren naszych działań z dronów, no to mamy około 300 hektarów.
2: Na miejscu z żywiołem walczy ponad 800 strażaków i 225 wozów, a z powietrza pogorzelisko zalewają wodą samoloty oraz policyjny Black Hawk.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Susza hydrologiczna, słyszeliśmy o tym wyraźnie teraz w informacjach Radia Emaus. No i będzie cieplej jeszcze dzisiaj, bez deszczu. 26 stopni mają pokazać termometry w Poznaniu około godziny 17. Potem już będzie robić się chłodniej, no znaczy chłodniej. O 18 będzie 25, o 19 24. O 20 termometry pokażą w Poznaniu 22 stopnie, a tuż przed zachodem słońca na termometrach zobaczymy 20 stopni. Słońce zajdzie minutę po godzinie 21, ale jest światełko w tunelu, a w zasadzie kropelki w tunelu. Bo deszcz zacznie padać około godziny 2-3 nad ranem i wtedy pewnie odetchniemy nieco. Będzie to orzeźwiający deszcz zarówno dla nas, jak i dla gleby, która potrzebuje deszczu. Potrzebuje.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański, my z wami dzisiaj w środku dnia, a będzie jeszcze Lilia Łada o godzinie 14.30. Ja wiem, że była, ale wróci o 14.30, natomiast zaprasza do proboszcza i do pewnej z parafii, to jej audycja u proboszcza w parafii o godzinie 14.30. Lilia Łada tutaj będzie, więc jeśli chcecie posłuchać, to poczekajcie do 14.30. A póki co zagramy, za chwilę pojawi się Sting, ale zanim on, to troszkę inny wokalista, a w zasadzie wokalistka.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Nie wiem, czy mam rację, ale chyba historycznym uwarunkowaniem jest nadawanie w Hiszpanii, albo było przynajmniej do niedawna nadawanie w Hiszpanii imion dziewczynkom Maria i dopiero kolejne imię mówiło o tym, bardziej definiowało daną dziewczynę. Dzisiaj już pewnie to niekoniecznie jest regułą, natomiast jest sporo piosenek, które mają taki tytuł Maria. Chociażby Carlos Santana za chwilę u nas zaśpiewa na temat Marii. To będzie Maria, Carlos Santana, a potem już nie będzie o Marii.
2: Ladies and gents,

Marcin SMS-uje, jak tam korki na drodze krajowej 92 przed rondem w Tarnowie Podgórnym. Nie mam pojęcia, ale może wy, słuchacze, wiecie, jak tam sytuacja na krajowej 92 przed Tarnowem Podgórnym, przed rondem w Tarnowie Podgórnym. Czy tam się nie korkuje? Czy tam coś się nie wydarzyło? Może macie jakąś wiedzę na ten temat? 601 077 033. Poproszę o SMS, a może jakieś zdjęcie, czyli MMS, jak najbardziej mile widziane. 601 077 033.

To jest chyba odpowiedź na moje zapytanie dotyczące drogi krajowej 92. Odpowiedź SMS-owa. Leją asfalt i są mega korki w obie strony. Napisał słuchacz albo słuchaczka, nie mam pojęcia. Ważne, że informacja trafiona. Droga krajowa 92, przypomnę, w okolicach Ronda w Tarnowie Podgórnym. Tam tworzą się korki, bo prawdopodobnie modyfikują tę nawierzchnię, tam drogowcy. Leją asfalt i mega korki w obie strony. To był cytat.

0: coś pięknego. Montserrat Caballé i Freddie Mercury.
1: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
7: Święty Bernard powiedział: aniołowie w niebie mają królową, ale my mamy matkę i tą matką jest Maryja.

Szymon Mierzyński, który o Warcie Poznań wie wszystko, albo prawie wszystko. Będzie dzisiaj gościem Michała Bondyry o 17.30, hartowo na sportowo. No i będzie o Warcie Poznań. Czy Warta Poznań i Betclic pierwsza liga? To już jest fakt, no muszą tylko zremisować. Tylko czy aż zremisować? Na pewno na ten temat dzisiaj o 17.30 usłyszycie Michał Bondyra i hartowo na sportowo punktualnie o 17.30 na antenie Radia Emaus.

0: dzwonię do ciebie tylko po to, żeby powiedzieć, że cię kocham. No piękne, prawda? Może warto dzisiaj się do tego zastosować?
1: Radio Emaus. W środku dnia.

Kaja i Krzysztof Kiliański o tym, że warto mieć taką przystań, taki stały ląd, taki port, do którego możemy zawijać, do którego możemy wracać i zawsze tam ktoś na nas czeka, zawsze ktoś nas oczekuje. No to bardzo ważne jest w życiu, żeby taka sytuacja dawała nam pewien komfort. Moi drodzy, ja za dzisiaj już dziękuję. 10 minut brakuje nam do godziny 14. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Usłyszymy się no właśnie, w poniedziałek o godzinie 9 może nawet już się usłyszymy, a potem się usłyszymy popołudniem jeszcze w poniedziałek. Za chwilę przywita się Tomek Wandel i on będzie z wami dzisiaj na dobre popołudnie. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów.

0: bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
3: Jest piątek, 29 maja. Minęła 14.
2: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
4: Działanie prezydenta Ukrainy oddala nadzieję na porozumienie w sprawie rzezi wołyńskiej, twierdzi szef MON. Sukces wielkopolskich szkół w finale zwolnionych z teorii. W niedzielę ulicami Poznania po raz kolejny przejdzie Marsz dla Życia. Odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie wpłynie dobrze na relacje Polski z Ukrainą, uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Kalor Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie odznaczenia prezydentowi Ukrainy w związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Szef MON ocenił, że działanie prezydenta Ukrainy oddala nadzieję na porozumienie się Polski i Ukrainy w sprawie rzezi wołyńskiej.
5: Ja uważam, że lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby wziął za telefon i zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobrosąsiedzkich stosunków i jest bolesna. Po prostu sprawia ból Polakom i Polsce. Jeżeli sprawiasz ból komuś, to nie jest to nic dobrego, to musisz się liczyć z emocjami, które są po naszej stronie.
4: Wołodymyr Zełenski został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym w kwietniu 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy.
2: Informacje z regionu.
4: Aż 3 projekty społeczne uczniów szkół średnich z Wielkopolski zdobyły złote wilki w ogólnopolskim wielkim finale zwolnionych z teorii. Młodzież z województwa wielkopolskiego znalazła się w gronie najlepszych młodych społeczników w Polsce. Podczas 12. wielkiego finału zwolnionych z teorii, będącego zwieńczeniem ogólnopolskiej praktycznej olimpiady projektów społecznych, złote wilki zdobyły 3 inicjatywy realizowane przez uczniów i uczennice szkół średnich z województwa wielkopolskiego. W całej Polsce przyznano 21 złotych wilków, a tak silna reprezentacja regionu pokazuje wysoką jakość inicjatyw przygotowywanych przez zespoły z Konina, Kępna i Poznania. A jutro w Poznaniu odbędzie się akcja bezpłatnych badań dla osób po 70 roku życia, realizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok. To szansa, by szybko wykryć choroby siatkówki. Z bezpłatnych badań wzroku mogą skorzystać osoby, które ukończyły 70 lat, w szczególności chorujące na cukrzycę, a w związku z tym bardziej narażone na rozwój cukrzycowego obrzęku plamki. Z oferty można będzie skorzystać jutro od 8 do 16 w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
4: W niedzielę ulicami Poznania po raz kolejny przejdzie Marsz dla Życia. Organizatorami wydarzenia są Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin Archidiecezji Poznańskiej oraz poznańska Caritas. Jak podkreślają, to propozycja spędzenia weekendu dla wszystkich, którzy cenią rodzinę, relacje i wspólne przeżywanie ważnych wartości. Jak mówiła w poradnej rozmowie Radia Emaus rzecznik Caritas Maria Książkiewicz, wydarzenie będzie także okazją do pokazania, że wspólnoty kościelne na co dzień wspierają rodziny znajdujące się w różnych trudnych sytuacjach.
6: Siostry tutaj właśnie w DPS-ie dla dzieci i młodzieży na Rocha, czy takie różne placówki, które my prowadzimy, od siedlic socjoterapeutycznych, od poradni rodzinnej jako Caritas, punktu konsultacyjnego, gdzie mogą przychodzić rodziny osób z uzależnieniami, osoby uzależnione, domy dziecka, że rzeczywiście Kościół wychodzi naprzeciw i może wcale nie w taki głośny, bardzo jakiś manifestacyjny sposób.
4: Marsz rozpocznie się o godzinie 14 na placu Mickiewicza. Uczestnicy przejdą ulicami miasta na Ostrów Tumski, gdzie odbędzie się festyn rodzinny. Wydarzenie zakończy się około godziny 18.30.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: W Poznaniu i pewnie w całej Wielkopolsce piękna wiosenna, nawet letnia aura, temperatura 23 stopnie w tej chwili, jeszcze rośnie, natomiast ciśnienie, które teraz wynosi 1023 hektopaskale, spada. Słońce zajdzie dzisiaj o 21.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

A gdyby ktoś się zastanawiał, jaki będzie weekend pogodowo, to będzie w podobnym klimacie temperaturowym, a jeśli chodzi o chmury, no będzie troszkę więcej chmur na jutro, nawet prognozowane są przelotne opady deszczu, ale tak jak mówiłem, temperatura będzie wysoka. Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel, dzień dobry, zapraszam na nasz popołudniowy program. No to jedziemy.

Przed chwilą Anna Jantar informowała nas, że tyle słońca w całym mieście. No i faktycznie, dlatego potem pojawił się w bardzo letnich reggae klimatach Bob Marley, żeby zrobiło się na przykład jeszcze goręcej. 29 maja w kalendarzu, jest piątek. Imieninowe pozdrowienia mamy dzisiaj dla Magdaleny, Urszuli i Marii. I niech będzie, że dla nich teraz zaśpiewa Madonna.

W naszym popołudniowym programie, jak to zwykle w piątek bywa, jak to codziennie bywa, szereg atrakcji. 14.30 audycja u proboszcza w parafii, o 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia. O 15.30 konkurs popołudniowy, dzisiaj wersja skrócona, jako że wcześniej połączymy się z sanktuarium w Łagiewnikach. 16.10 święci z nieba ściągnięci, o 16.30 serwis kulturalny i o 17.30 prawie na koniec popołudniowego programu Radia Emaus, hartowo na sportowo, czyli Michał Bondyra z najświeższymi wiadomościami sportowymi. Zapraszam serdecznie.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2+1 za grosz. Nektarynki Luzemcena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
6: Niezwykłe obchody Bożego Ciała w parafii na poznańskiej Starołęce. Festiwal Młodzieży Młodszej w Pniewach i tej nieco starszej na Świętej Górze w Gostyniu. No i oczywiście Marsz dla Życia, który 31 maja przejdzie przez Poznań. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
6: Każde życie jest ważne i trzeba je chronić, a rodzina jest fundamentem społeczeństwa, twierdzą organizatorzy Marszu dla Życia, który 31 maja przejdzie przez Poznań. Jak co roku będzie on przebiegał pod hasłem Bądźmy razem, bo razem będziemy promować życie, mówi arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński.
7: Marsz dla Życia to jest taka chęć ucieszenia się życiem każdego z nas, ale też zawsze w tym marszu jest bardzo mocno obecny głos promocji każdego ludzkiego życia. To będzie niezmiernie też obecne w tym kolejnym marszu. Chcemy, żeby ta idea promocji życia, a także w obecnym kontekście naszej sytuacji, jeszcze bardziej wybrzmiała.
6: Jedną z twarzy tegorocznego marszu jest Hala Andrzejak, medalistka olimpiad specjalnych, wychowana przez siostry Serafitki z ulicy Świętego Rocha od drugiego roku życia.
8: Początki były trudne, bo byłam dzieckiem leżącym do 5 roku życia. Ale dzięki rehabilitacji sióstr jestem obecnie dziewczyną sprawną. Na co dzień pracuję w stowarzyszeniu na tak już 13 lat. Przeszło 30 lat, jestem zawodniczką olimpiad specjalnych. Startuję w kajakarstwie, w pływaniu. A głównym takim moim sukcesem to był rok 2024, bo wtedy startowałam na ogólnopolskich zimowych igrzyskach olimpiad specjalnych we Wiśle. Tam zajęłam 2 złote medale w narciarstwie zjazdowym, po których zostałam wylosowana rok później, w 2005 roku na Światowe Igrzyska do Nagano. Tam startowałam też w narciarstwie zjazdowym i tam zajęłam srebrny i 2 brązowe medale.
9: Olimpijskie.
8: Olimpijskie. Olimpiad specjalnych. Także dzięki właśnie temu jestem też bardziej taka komunikatywna, sprawna. Także zachęcam do Marszu dla Życia, bo naprawdę osoby niepełnosprawne też mają takie same prawo do życia jak każdy zdrowy człowiek.
6: Marsz rozpocznie się mszą świętą w kościele Ojców Dominikanów przy Alei Niepodległości, a po nim jego uczestnicy przejdą Aleją Niepodległości, Solną, Estkowskiego i Mostem Chrobrego na Ostrów Tumski, gdzie będzie na nich czekał festyn rodzinny, jak zapewnia Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas Poznań.
10: Tutaj w Poznaniu staramy się iść w stronę dialogu i myślę, że nie wychodzenia na konfrontację, tylko bardziej takiej pokojowej manifestacji, której biorą udział rodziny z dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze. Marsz dla życia, który się odbywał już od wielu, wielu, wielu lat, łączy się z festynem rodzinnym, który jako Caritas organizujemy od 16 lat. No i właśnie od 3 lat widzimy to, że rzeczywiście warto też w ramach takich różnych wspólnot organizacji katolickich naszej archidiecezji łączyć siły. Inne organizacje katolickie też bardzo chętnie się w to angażują i czujemy też taką siłę, że my jesteśmy wspólnotą jako Kościół. Jest z nami też Akcja Katolicka, jest z nami Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które przez lata organizowało Marsze dla Życia w Poznaniu. Jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, Ruch Światło Życie, Fundacja Głos dla Życia, wiele, wiele innych organizacji, które przez cały rok pracują czasami w bardzo taki cichy sposób, wspierając rodziny w takiej trudnej sytuacji jak Hala. Myślę, że Hala jest takim schodzącym świadectwem tego, że można mieć obawy co do urodzenia dziecka z niepełnosprawnością, a jednocześnie, że warto inwestować w człowieka i warto się też nie bać życia, po prostu.
6: Na festynie będzie można podziwiać występ zespołu Chludowiani oraz posłuchać koncertu Piotra Pawlickiego i chóru gospel. Organizatorem festynu jest Caritas Poznań, ale będzie tam można spotkać także wiele innych organizacji katolickich. Będzie też można wesprzeć potrzebujące mamy i ich dzieci. Zabawa potrwa do 18:30.
5: U proboszcza w parafii.
6: Parafia pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego na poznańskiej Starołęce obchodzi święto Bożego Ciała wyjątkowo uroczyście. I warto się tam wybrać, by osobiście doświadczyć tego niezwykłego wydarzenia. Duża w tym zasługa kaplicy wieczystej adoracji działającej przy kościele. Była to pierwsza kaplica w naszej archidiecezji, o czym z dumą przypomina ksiądz Janusz Molewski, proboszcz parafii.
9: Jest to wydarzenie, które zostało właściwie, zrodziło się w sposób oddolny. Mianowicie w naszej parafii od 5,5 roku funkcjonuje kaplica wieczystej adoracji. Jest to kaplica pierwsza w archidiecezji poznańskiej, która funkcjonuje przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Kiedy ksiądz biskup Szymon Stułkowski otwierał ją 25 grudnia 2020 roku, powiedział, że archidiecezja poznańska czekała 1050 lat na taką kaplicę. I w tej kaplicy dzisiaj adoruje około 370 osób, które obstawiają to 168 godzin w tygodniu. Właśnie te osoby stoją za tą inicjatywą tego wieczoru adoracyjno-wielbieniowego Boże Ciało.
6: Na adorację szczególnie zaprasza Krzysztof Płóciennik, główny koordynator kaplicy wieczystej adoracji.
11: Przez 24 godziny ktoś zawsze jest w kaplicy i ktoś zawsze czuwa nad tym, żeby Pan Jezus nigdy nie był sam. I myślę, że to jest takie źródło tego, że jako wspólnota parafialna doszliśmy do wniosku, że uroczystość Bożego Ciała moglibyśmy przeżyć, ubogacić jeszcze w jakiś dodatkowy sposób. Takim centralnym punktem jest zawsze procesja Bożego Ciała, ale stąd zrodziła się przed 3 laty, dobrze mówię, przed 3 laty.
9: 5,5 roku.
11: Ale inicjatywa tak. Wielbienia Pana Jezusa wieczorem. Wyprowadzamy wtedy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w monstrancji z kaplicy. Jest przed kościołem wybudowany duży ołtarz i trwa wspólne wielbienie. Zapraszamy na tą uroczystość. Oczywiście wszystkie osoby, które są zaangażowane, dyżurowanie w naszej kaplicy, wszystkie osoby, które adorują w naszej kaplicy, a też zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta, abyśmy wspólnie mogli wielbić Pana Jezusa, abyśmy mogli się z Nim indywidualnie spotkać.
6: Adoracja rozpocznie się o godzinie 20, a później możliwe będzie także indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zaproszeni są wszyscy, którzy chcieliby przeżyć święto Bożego Ciała w inny niż zwykle, ale bardzo niezwykły sposób.
5: U proboszcza w parafii.
6: Jeszcze do końca maja można się zapisywać na festiwal Tarcza Wiary, na który zaprasza Eucharystyczny Ruch Młodych. Festiwal odbędzie się 13 czerwca w Pniewach, a skąd się wzięła nazwa, mówi ksiądz Marcin Nowak, organizator festiwalu.
12: Więc jest msza święta i jest adoracja, ale oczywiście do tego drugi aspekt, czyli budowanie wspólnoty, bycie razem ze sobą. No i tutaj wchodzi już ta nazwa, Tarcza Wiary, i pod nią jest coś ukryte. W Eucharystycznym Ruchu Młodych od samego początku, czyli już 100 lat temu, mówiono o tym, jak sama nazwa wskazuje, Król nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ten hymn nie jest tylko hymnem ministrantów, bo dzisiaj często kojarzony jest z ministrantami, ale jest hymnem właśnie dzieci w Eucharystycznym Ruchu Młodych już od 100 lat. Więc wracamy do tego obrazu rycerza. Przypominamy pierwotne znaczenie, które było zawarte w orędowniczkach, które wydawała Święta Urszula Duchowska dla dzieci. I tam właśnie była mowa o tym, że dziecko jest rycerzem, rycerką Jezusa. I wracamy do tego obrazu. I tak ciągle chodziło mi po głowie po stuleciu, jak to ugryźć, jak to zrobić. No i przyszedł mi tutaj od razu na myśl święty Paweł, który w swoim liście mówi o duchowej zbroi. I tam wymienia kilka elementów tej zbroi i zaczynamy od tego, co wybrałem jako w sumie fundament, czyli wiara, a wiara jest naszą tarczą. Stąd nazwa Tarcza Wiary.
6: Program i regulamin festiwalu znajdują się na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych.
12: Wystarczy wejść na naszą stronę erm.pl/festiwal albo po prostu skliknąć sobie z ikonki festiwal i tam już mamy wszystkie informacje podane. Zawsze jak jest jakieś pytanie dodatkowe, można zadzwonić czy do mnie, czy do sekretariatu, chętnie udzielimy odpowiedzi. Nasze telefony, kontakty są oficjalnie dostępne na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Wystarczy się po prostu zgłosić, po prostu.
6: Jak zapewnia ksiądz Nowak, na festiwalu będzie się dużo działo i na przybyłych czeka wiele atrakcji. Między innymi będzie turniej rycerski i niespodzianki, a każda zgłoszona grupa otrzyma tarczę, którą będzie mogła zabrać ze sobą do domu.
5: U proboszcza w parafii.
6: Młodzi ludzie od 13 do 25 roku życia mogą wziąć udział w archidiecezjalnych Dniach Młodych Paradiso, na które od 29 czerwca do 3 lipca zapraszają księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu. Młodzi ludzie będą mogli przez 5 dni rozwijać swoją wiarę i uczyć się radzić sobie z trudnościami, z jakimi zazwyczaj borykają się młodzi ludzie w tym wieku, jak mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
13: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają. Na pewno powiedziałbym, że to, co wyróżnia Paradiso, to fakt, że ono nie jest wydarzeniem jednodniowym, tylko trwa kilka dni. Zaczyna się w poniedziałek, kończy się w piątek i uważamy, że tutaj już ta przestrzeń czasowa jest bardzo ważna i bardzo dobra, bo pozwala nie tylko wejść w poszczególne elementy tego właśnie wydarzenia, ale też pozwala na integrację, pozwala, żeby na spokojnie trochę usiąść, porozmawiać. Więc uważam, że takim bardzo dużym atutem jest właśnie to, że mamy tutaj dla siebie czas i że jest to wydarzenie, które trwa właśnie 5 dni.
6: Hasło spotkania brzmi odwagi. To nawiązanie do Światowych Dni Młodzieży w Seulu, które odbędą się w 2027 roku.
13: Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem. Jak wiemy, Goliat, potężny wojownik, wysoki, tarcza, włócznia, miecz. Dawid, skromny, młody chłopak, idący na niego z procą, a jednak właśnie ta odwaga i Boże błogosławieństwo, Boże towarzyszenie pozwoliły mu odnieść zwycięstwo.
6: Na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso można się jeszcze zapisywać na stronie internetowej Paradiso oraz w mediach społecznościowych.
5: U proboszcza w parafii.
6: Poznańska parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na osiedlu bohaterów II wojny światowej zaprasza w sobotę 30 maja na parafialny odpust. Msza święta zostanie odprawiona pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego, a rozpocznie się o godzinie 18.30.
5: U proboszcza w parafii. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Zachowanie Jezusa nie było nagłym wybuchem gniewu. Słyszymy bowiem, że w poprzedzający wieczór wszedł do świątyni i obejrzał wszystko. Reakcja Jezusa nie była też sprzeciwem wobec składania ofiar, do czego niezbędne były zwierzęta i ówczesne kantory wymieniające monety pogańskie na żydowskie. Jezus sprzeciwia się chciwości kapłanów i uczonych w piśmie. Sprzeciwia się kultowi ukierunkowanemu na zysk, a nie na oddawanie czci Bogu. Z jakim wewnętrznym nastawieniem uczestniczę w liturgii?

0: audycję Koronki do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów, nawet do 80% taniej.

0: Jedź do Castorama już teraz i skorzystaj! Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie. Godzina miłosierdzia.

Jezu, przychodzę do Ciebie w godzinie Twojej śmierci. Stoję pod krzyżem i patrzę na moment, w którym wszystko doszło do granicy, do ostatniego tchnienia, do ciszy, w której nie ma już słów. Jest tylko Twoja bezgraniczna miłość. Twoje ciało było całkowicie wyczerpane, rany otwarte, oddech coraz słabszy, a jednak Twoje serce nie przestało kochać. Każda chwila konania była modlitwą, którą obejmowałeś cały świat. Nie myślałeś o sobie, ale o człowieku, o mnie, o nas wszystkich i z ufnością w chwili śmierci oddawałeś się Ojcu. Współczesny człowiek tak często boi się końca, boi się utraty kontroli, boi się cierpienia i śmierci. A Ty pokazujesz, że nawet śmierć może stać się aktem miłości i zaufania, bo Twoje konanie nie było przegraną, lecz pełnią zwycięstwa miłości. W ciszy Twego krzyża zrodziło się nowe życie. W Twojej śmierci otwierała się droga do zmartwychwstania. Ucz mnie, Jezu, patrzeć na moje cierpienie nie jak na koniec, ale jak na miejsce Twojej obecności. Ucz mnie oddawać Tobie każdy lęk, każdą bezsilność, każdy moment, którego nie rozumiem. Bądź przy mnie, gdy przyjdzie ciemność. Bądź przy mnie, gdy zabraknie sił. Bądź przy mnie, gdy będę przechodzić przez własne konanie w codzienności. Ty, który umierałeś na krzyżu, uczysz mnie, że w największym bólu można być blisko Ojca Niebieskiego. Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, aby Twoja obecność była siłą dla tych, którzy przeżywają swoje godziny ciemności, żyją w bólu fizycznym, psychicznym i duchowym, tracą nadzieję i czują się, jakby wszystko się kończyło. Umocnij tych, którzy towarzyszą umierającym, rodziny, które przeżywają odejście bliskich. Daj pokój sercom, które boją się śmierci.

0: Jezu, powiedziałeś do świętej Faustyny: zawsze mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza mi jest modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych. Wiedz, że ta modlitwa zawsze jest wysłuchana. Dlatego dziś chcemy Cię pocieszyć naszą modlitwą. Przynosimy Ci, Jezu, wszystkich, którzy żyją daleko od Ciebie, w grzechach ciężkich, w nałogach i wszelkiej duchowej ciemności. Dotknij ich serc swoją łaską i pokaż im prawdę o Twojej miłości. Uwolnij ich od tego, co ich niszczy i prowadzi do utraty nadziei. Daj im łaskę szczerego nawrócenia i powrotu do Ciebie. Umacniaj w dziele moralnej odnowy naszą ojczyznę i Europę. Sprawa, by wróciła do wartości Ewangelii. Prosimy Cię o pokój dla świata, szczególnie tam, gdzie trwa wojna, przemoc i niesprawiedliwość. Daj męstwo tym, którzy cierpią i bronią życia. Przyjdź, Jezu, do chorych i umacniaj ich w cierpieniu i uzdrawiaj. Wyjdź na spotkanie konającym i obdarz ich pokojem. Przyjmij zmarłych do Twojego Królestwa. Wysłuchaj też wszystkich intencji złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i łączących się z nami przez środki przekazu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
5: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor, Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
6: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Miłosierny Jezu, dziękujemy Ci za dar odkupienia, który przyniosłeś przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dziękujemy za miłość, która nie zna granic i obejmuje każdego człowieka, za pokój, który dajesz sercom ufającym Tobie. Dziękujemy za dar świętej Faustyny i za przypomnienie nam o Twoim miłosierdziu i za to, że jesteś z nami teraz i na wieki. Niech nasze życie sławi miłosierdzie Twoje.

Duo Laidback, Bakerman, tu Radio Emaus w piątek 29 maja. Jeszcze teraz zaśpiewa Sandra, potem mała porcja reklam i ruszamy z konkursem.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
2: Gastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Gastoramy. W Gastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Po reklamie. Konkurs popołudniowy. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: konkurs popołudniowy.
1: No tak właśnie, mały fast start był, ale teraz już jesteśmy w konkursie popołudniowym w Radiu Emaus. Dziś piątek, mieliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. W takim razie konkurs popołudniowy dzisiaj w wersji skróconej. Krótkie jest też słowo do odgadnięcia, bo ma tylko 6 liter. Podzieliłem je na 2 sylaby. Uwaga, sylaba pierwsza, część pierwsza tego słowa. Angielska piłka. Angielska piłka, po prostu angielska piłka, ale bez jednego L. A człon drugi. Kiedyś tak mówiło się bardzo potocznie o sklepie samoobsługowym. Były to nawet oficjalne nazwy. Krótkie trzy literki. Myślę, że dzisiaj zadanie przed wami bardzo proste i będzie jeszcze więcej SMS-ów niż wczoraj. Do zdobycia powieść Roberta Lowa Bestie z Zamuru. A numer naszej SMS-owej linii konkursowej to 7148, koszt wysłania wiadomości złoty 23. W jej treści proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu rozwiązanie. Angielska piłka bez jednego L to część pierwsza słowa. Druga część słowa, kiedyś potocznie tak właśnie mówiło się o sklepach samoobsługowych, właściwie o jednym sklepie samoobsługowym. 7148, zapraszam do udziału w konkursie. Aby wam się lepiej zgadywało, zaśpiewa Kuba Badach.

Mitchell Mitch i Zbigniew Wodecki, rzuć wszystko co złe. Zły nie jest dzisiaj konkurs. Konkurs jest bardzo prosty. Waszym zadaniem jest dzisiaj rozszyfrowanie sześcioliterowego słowa, bazując oczywiście na podpowiedziach, które dałem. I dam jeszcze raz, tym razem postaram się nieco ułatwić. Angielska piłka bez jednego L może być karnawałowy lub maturalny. To podpowiedź do pierwszej części słowa. Druga część słowa, kiedyś potocznie tak mówiło się o sklepie samoobsługowym, dzięki za okraski. Mały Samuel lub mała Samantha. Myślę, że teraz już wszystko jasne. 71-48. Dzisiaj gracie o książkę Bestie zza muru. Autorem tej powieści jest Robert Lowe. Zapraszam.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Rozwiązanie konkursu dzisiaj brzmi balsam, bo angielska piłka bez jednego L to oczywiście bal. A potoczna nazwa sklepów samoobsługowych onegdaj to rzecz jasna sam, czyli razem mamy balsam. Powieść Roberta Lowa zdobywa dziś pan Artur, którego serdecznie pozdrawiam. Za chwilę wysyłam, ja jak zwykle zresztą, SMS, i z którego dowie się pan, jak tę nagrodę należy od nas odebrać. Następny konkurs w poniedziałkowy poranek o 9:15. Zapraszam serdecznie.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 29 maja, minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Poznań upamiętni pomnikiem pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Poznański tramwaj 105 po 50 latach wycofany z ruchu. Kolejna Biała Sobota jutro w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług.

0: medycznych. W Poznaniu rozstrzygnięto dwuetapowy konkurs na opracowanie projektu pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Nowy monument ma stanowić integralną część skweru jego imienia. Zwycięska koncepcja została wybrana z grona 6 prac finałowych, wyłonionych wcześniej spośród 18 zgłoszeń. Sąd konkursowy poszukiwał projektu, który w dojrzały i symboliczny sposób łączy wymiar historyczny z nowoczesną formą.
1: Sąd konkursowy docenił bardzo dynamiczną, pełną emocji formę, jednoznacznie wskazującą na rolę pułkownika Kuklińskiego w historii Polski i jego heroiczne działania. Poprzez ciekawą formę, nawet bez opisu, pomnik jest czytelny i zrozumiały dla odbiorcy. Lekka forma nie zakłóca osi widokowej na kościół. Wybrany projekt i jego artystyczna forma ma szansę na przyciągnięcie uwagi przechodniów i zaciekawienie postacią pułkownika.
0: Tak przyszły monument opisuje przewodnicząca sądu konkursowego Sara Szynkowska-Welsenk. Jedna z uczennic 6 liceum ogólnokształcącego w Poznaniu, mieszczącego się nieopodal skweru, również nie ukrywa zadowolenia z wyników konkursu.
2: Jest ona trochę mniej czytelna, tam jest trochę więcej symboliki, co daje do myślenia, pozwala analizować i budzi ciekawość. Na projekcie numer 16 jest wszystko opisane i wyjaśnione i uważam, że nie budzi właśnie takiej dużej ciekawości jak 17.
0: Autor zwycięskiego projektu otrzymał główną nagrodę w wysokości 35 tysięcy złotych, a pięciu pozostałym finalistom przyznano wyróżnienia. Koszt budowy pomnika szacowany jest na 600 tysięcy złotych. Monument sfinansuje inicjator tego przedsięwzięcia, czyli Stowarzyszenie Wielki Poznań i Wielkopolska.
3: Informacje z Poznania.
0: Poznańskie tramwaje odchodzą na emeryturę. Szybkowiec, akwarium czy 105, tak poznaniacy powszechnie nazywali model tramwaju, który przez 51 lat kursował po miejskich torach. Od poniedziałku ostatnie egzemplarze pojazdów zostaną wycofane z regularnego ruchu i będą wykorzystywane jedynie jako rezerwa. Prezes NPK w Poznaniu Krzysztof Dostatni przyznaje, że choć 105 dla wielu poznaniaków była symbolem miejskiej komunikacji i budziła sentyment, miała też liczne wady.
4: Motorniczowie często wysłuchiwali narzekania pasażerów: panie motorniczy, dlaczego pan latem grzeje? No niestety pan motorniczy latem nie grzał, tylko konstrukcja tego tramwaju powodowała to, że w pewnych przypadkach ciepłe powietrze po prostu z aparatury elektrycznej było nawiewane do środka tramwaju.
0: Mieszkańcy będą mogli pożegnać 105 już w ten weekend. Na ulicę wyjadą specjalnie przygotowane 3-wagonowe składy, które pojadą linią turystyczną numer 51. Poznań jest drugim po Gdańsku miastem w Polsce, które całkowicie wycofuje te pojazdy. A jutro w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych kolejna Biała Sobota. To okazja dla poznaniaków w każdym wieku do bezpłatnego zbadania wzroku, słuchu, znamion oraz klatki piersiowej. Porady lekarskie będą czekać także na najmłodszych. Rodzice będą mogli porozmawiać m.in. z neurologiem i chirurgiem dziecięcym.
5: Chcemy tą profilaktykę także przełamać zabawą, dlatego przygotowaliśmy całą strefę animacji dla najmłodszych. Będą dmuchańce, będzie teatr edukacyjny, żeby to badanie kojarzyło się też z czymś pozytywnym, dlatego takie połączenie, też zbliża się Dzień Dziecka, więc połączyliśmy to wszystko.
0: Powiada rzecznik POSUM Hubert Jerzewski. Biała Sobota rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa do 14.30.
3: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Dziś rusza nowa pływania miejska Grunwald przy ulicy Taborowej w Poznaniu. Basen został otwarty o 14. Do godziny 18 będzie można wziąć udział w zaplanowanych atrakcjach, m.in. pokazie ratownictwa wodnego, informuje rzecznik prasowy Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Filip Borowiak.
6: Dzieci przede wszystkim zachęcamy do korzystania z wodnego toru przeszkód. To taka dmuchana atrakcja, bardzo popularna. Też to jest atrakcja dla dzieci potrafiących pływać, więc tutaj prosimy wziąć pod uwagę to, że dzieci, które będą chciały skorzystać z tej atrakcji, muszą mieć umiejętności pływackie, bo to jest na dużym basenie. Będą oczywiście również animacje i zabawy dla dzieci, także tych nie potrafiących pływać, czyli w tych basenach rekreacyjnych, gry, malowanie twarzy, a dla dorosłych aquaerobik, aquacross.
0: Weekend otwarcia ma być także szansą na spotkanie z konsultantami w sprawie zapisów do Akademii Nauki Pływania prowadzonej przez POSIR.
3: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: Ostatni majowy piątek. zachwyca nas dziś pogodą, dużo słońca i błękitne niebo, z tym mamy do czynienia przez cały dzień. W weekend będą wysokie temperatury, tak jak dziś, bo właśnie nie wspomniałem o wysokiej temperaturze, 24 stopni Celsjusza. W weekend ta temperatura się utrzyma, aczkolwiek możemy spodziewać się jutro przelotnych opadów deszczu i więcej większego zachmurzenia niż dziś. W niedzielę podobnie. Tak jak mówiłem, teraz 24 stopnie na termometrze, na barometrze 1022 hektopaskale. Temperatura już nie rośnie, za parę godzin będzie spadać, natomiast ciśnienie już powoli zaczęło spadać.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto rozdaje, kto zdolny jest dawać. Tak kiedyś powiedział Jan Paweł II. Jest prawie 6 minut po 16. Słuchacie radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Z urodzenia hrabianka, ale jej życiowa droga potoczyła się po ścieżkach służenia innym. Mogła przebierać w kolorach i w strojach, jednak ubraniem, jakie ostatecznie wybrała, był habit w szarym kolorze. Jako patriotka za sprawą politycznych przemian końca XIX i XX wieku oraz swoich rodzinnych koneksji mogła zdobyć naprawdę dużą władzę, a mimo to swoim credo uczyniła słowa: naszą polityką jest miłość i dla tej polityki jesteśmy gotowe poświęcić siły, czas i życie. Taka właśnie była Maria Urszula Leduchowska i dlatego wspominamy ją dzisiaj jako świętą. Gdy miała 21 lat, wstąpiła do krakowskich urszulanek, ale swoje miejsce w kościele odkrywała powoli, razem z kolejnymi obowiązkami, jakie pełniła w zakonie. Gdy po niemal 20 latach w 1904 roku jako przełożona domu zaczęła kierować internatem, wtedy była już całkowicie pewna swej drogi i gotowa, by nią ruszyć, by jako zakonnica wejść pomiędzy świeckich z miłością, z odwagą i z misją kształcenia ich oraz towarzyszenia im, i to nie tylko w duchowym wzrastaniu. Bo jak nikt inny, święta siostra Urszula Leduchowska czuła, że nadszedł czas, by klasztor przestał kojarzyć się z zamknięciem na świat. Dlatego jej droga wiodła przez Rosję, Finlandię, Szwecję czy Danię, zanim nie powróciła ostatecznie do niepodległej Polski, gdzie święta Urszula Leduchowska przez całe międzywojnie nie ustawała w swojej pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Wiele w związku z tym podróżowała, ale śmierć zastała ją dopiero w Rzymie 29 maja 1939 roku, a było to w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, które zresztą założyła, by swoje marzenie o edukowaniu dzieci i młodzieży zrealizować.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

W oczekiwaniu na kolejny festiwal chopinowski możemy słuchać takich pięknych piosenek jak ta. To gazebo I Like Chopin, czyli po prostu lubię Chopina. Wbrew pozorom ten motyw muzyczny, który pojawia się grany na fortepianie w tej właśnie piosence, nie jest skomponowany przez wielkiego Fryderyka. W październiku konkurs chopinowski, będzie też inna okazja do delektowania się muzyką poważną. Paderewski Festiwal w Poznaniu, organizowany przez Poznański Teatr Muzyczny, i potem od razu czas na teatr. Tak więc druga połowa roku, ta już powakacyjna, będzie obfitowała atrakcyjne wydarzenia kulturalne, do uczestnictwa, w których Was oczywiście serdecznie zachęcam. A jeśli chodzi o kulturę, no to serwis kulturalny będziemy mieli na naszej antenie za 8 minut. Teraz grupa ZZ Top.

0: sama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
6: Serwis kulturalny Radia Emaus.
7: Zapraszam serdecznie do wysłania paru propozycji na dzisiejsze popołudnie i wieczór. O 17.15 i 20.15 w Kinoteatrze Apollo przedstawienie zatytułowane Mały Fiat, Wielka Radość. O 18.00 Biblioteka Raczyńskich zaprasza na Klub Książki u Raczyńskich. Dziś dyskusja na temat powieści Ojcowie i Dzieci Iwana Turgieniewa. O godzinie 18.00 w Teatrze Animacji Molière, w Teatrze Muzycznym spektakl Madagaskar, musicalowa przygoda. O 18.30 w Teatrze Nowym Andrzej Lajborek będzie śpiewał piosenki o miłości. Tytuł tego spotkania to Zakochani są wśród nas. Na godzinę 19.00 zaprasza Republika Sztuki Tłusta Langusta na ulicę Gwarną. Tam będzie można zobaczyć spektakl zatytułowany Listy do M. I wreszcie o 19.00 w Teatrze Wielkim Skrzypek na dachu. Multikino zaprasza jutro i pojutrze na obchody Dnia Dziecka. Z tej okazji na widzów czekać będą specjalne atrakcje, balony, słodkie upominki. W repertuarze kinowym pojawią się familijne premiery i filmowe hity dla całych rodzin, m.in. Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, Niesamowite przygody skarpetek, część trzecia, Ale kosmos, Drzewo magii, Kurozając i Świątynia Świstaka. Będzie można zobaczyć też filmy z uniwersum Star Wars, Mandalorian, Grogu. Multikino zaprasza również w najbliższy wtorek na kolejną odsłonę cyklu Kino na obcasach. Będzie to pokaz przedpremierowy filmu Drugie życie. To pełna ciepłej emocji opowieść o nowym początku, przyjaźni i odkrywaniu siebie na nowo w dojrzałym wieku. W roli głównej występuje Carmen Maura. To dopiero we wtorek, a jeszcze dziś w kinie Bułgarska 19 o 18.00 Milcząca przyjaciółka, o 18.10 Zawieście czerwone latarnie, o 20.20 Shirat i o 20.30 Werdykt.
5: Radio Emaus.

Wszyscy fani grupy Raz, Dwa, Trzy powinni zapisać sobie datę 20 czerwca, wtedy to na poznańskiej Cytadeli w trakcie trwania pikniku na fest. Ta grupa pojawi się na wielkiej piknikowej scenie. I to będzie dobry czas również dla fanów Małgorzaty Ostrowskiej, która także tam zagra koncert. 20 czerwca, piknik na fest, poznańska Cytadela.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 29 maja, minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: W niedzielę kończą się konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na cały Poznań. W Parku Dzieje w murowanej Goślinie ponownie zagości spektakl Orzeł i Krzyż. Leszno zapewni duże dotacje na wymianę ogrzewania w centrum miasta. W Poznaniu dobiegają końca konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. To już ostatni moment, by wyrazić swoją opinię. Ostateczny termin mija w najbliższą niedzielę. Obecnie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje w centrum, m.in. na Starym Mieście, Wildzie i Łazarzu. Władze miasta pytają teraz mieszkańców i przedsiębiorców, czy podobne ograniczenia

0: powinny objąć wszystkie osiedla. Powinniśmy to prawo zaostrzyć, mówi członkini Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania Sara Szynkowska-Welsenk.
1: Myślę, że jak najszybciej powinniśmy wprowadzić uchwałę, która scala wszystkie te przepisy i daje równość dla wszystkich. Każdy z nas może zakupić alkohol w normalnych porach dnia, niekoniecznie musi to być po 22. Myślę, że będzie to rozsądne. Jest to kierunek wybierany nie tylko przez Poznań, ale przez inne miasta.
0: Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i zapewnić ciszę nocną, a większość poznańskich radosiedli już poparła ten pomysł. By zabrać głos, należy wypełnić internetową ankietę lub wysłać maila do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej poznań.pl.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Prawo i Sprawiedliwość przygotowało wniosek o nieudzielenie absolutorium prezydentowi Poznania Jackowi Jaśkowiakowi. Przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Zbigniew Czerwiński zarzuca obecnemu włodarzowi niegospodarność i złe zarządzanie metropolią.
3: Zaciągnięcie w roku 2024 kredytu 400 milionów złotych w dwóch bankach, Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Santander, który przez cały rok spokojnie przejeżdżał na koncie i kosztował Poznania około 22,5 miliona złotych. Czyli mówiąc krótko, za niegospodarność.
0: Zbigniew Czerwiński nie oszczędzi słów krytyki pod adresem poznańskich inwestycji miejskich, określając je mianem, cytując, ulubionej spółki Jacka Jaśkowiaka. Według radnego w minionym roku PIM nie rozpoczął realizacji 20 ze 105 zaplanowanych projektów. Finałowe głosowanie w tej sprawie zaplanowano na połowę czerwca. Radni KO zadeklarowali, że staną w obronie prezydenta. Oznacza to, że wniosek Prawa i Sprawiedliwości zostanie prawdopodobnie odrzucony. Wielkimi krokami zbliża się pierwszy pokaz największego plenerowego widowiska historycznego. Od 19 czerwca w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie widzowie ponownie będą mogli oglądać spektakl Orzeł i Krzyż. To 1000 lat historii zamknięte w 90-minutowym przedstawieniu. Choć scenariusz w głównej mierze pozostaje bez zmian, to w nawiązaniu do 70. rocznicy poznańskiego czerwca reżyser postanowił poświęcić jedną ze scen temu wydarzeniu. Mówi dyrektor Parku Dzieje Marta Mleczko.
4: Opiera jakby narrację tej sceny właśnie o postać Romka Strzałkowskiego. Bardzo poruszające to będzie. No i też warto powiedzieć, że specjalnie z tej okazji ważnej dla nas jest to 13. widowisko właśnie tego dnia 28 czerwca.
0: Spektakl przygotowuje około 400 wolontariuszy. Prezes Stowarzyszenia Dzieje Tomasz Łęcki podkreśla, że są to osoby nie tylko z Murowanej Gośliny czy Poznania.
5: Z Pyzdr mamy, z Wolsztyna, a dalej z Wrocławia, Łodzi czy Warszawy. Proszę sobie wyobrazić, co to znaczy wsiąść o 3:30 czy 3:40 w pociąg w sobotę, żeby przyjechać na próbę do Murowanej Gośliny i potem wracać.
0: Przedstawienia będą się odbywać w każdy piątek i sobotę aż do 25 lipca.
2: Informacje z Leszna.
0: Leszczyński magistrat zapewni duże dotacje na wymianę ogrzewania w centrum. Dzięki programowi Ciepło dla Starówki właściciele lokali oraz budynków w centrum Leszna mogą zyskać powyżej 40 tysięcy złotych dofinansowania na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ostateczną decyzję w tym aspekcie podejmą na najbliższej sesji miejscy radni. Nowe regulacje mają zachęcić leszczynian do wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne przed zbliżającą się modernizacją płyty rynku. Wnioski można składać do 31 sierpnia. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje również o spotkaniu dla zainteresowanych programem. Odbędzie się ono 24 czerwca o godzinie 17 w ratuszu.
2: To były informacje Radia Emaus.

Jutro i niedzielę są optymistyczne, dużo słońca i maksymalna temperatura taka jak dziś, czyli 24 stopnie Celsjusza. Dane meteo na teraz to 24 stopnie Celsjusza na termometrze i na barometrze 1021 hektopaskali.

Prosto z kabaretu Joel Grey w sztandarowym utworze z tego spektaklu Willkommen, tak jest tytuł. Po prostu Willkommen, bienvenue, welcome i tak dalej. Tu Radio Emaus w piątek 29 maja w naszym popołudniowym programie. Jeszcze mamy Hartowo-Sportowo, czyli audycję sportową, na którą zapraszam już teraz w imieniu Michała Bondery, to już za 18 minut.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Hartowo na sportowo. Zapraszam, Michał Bondyra.
4: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. Już jutro o 14.30 rozpocznie się w poznańskim ogródku mecz Warty Poznań. Mecz ostatni sezonu BetClick drugiej ligi. Do zapewnienia sobie bezpośredniego awansu wystarczy w tym meczu zielonym remis w starciu z Resowią. Czy zajmująca drugą lokatę Warta wytrzyma napięcie i po zeszłorocznym spadku wróci w szeregi pierwszoligowców? O tym, ale nie tylko o tym. Porozmawiam dziś z Szymonem Mierzyńskim, który 11 sezon jest spikerem Warty Poznań, a który skomentował już ponad 200 meczów zielonych. Szymon jest przy telefonie, to nie tracimy czasu. Cześć Szymon.
5: Witam serdecznie.
4: Przed ostatnią kolejką BetClick drugiej ligi sytuacja w tabeli Warty jest, można powiedzieć, komfortowa, bo u siebie zieloni nie muszą wcale wygrać. Wystarczy im remis, by wrócili po roku do pierwszej ligi. Jak sobie tak patrzę na tą rundę i ten rok, to zieloni wygrali u siebie 1 z 7 domowych spotkań, ale 5 razy podzielili się punktami i tu jest ta nadzieja. Resowia walczy o uniknięcie baraży, które by relegowały ją do trzeciej ligi.
5: Jak trzeba wykonać ten ostatni krok, to dopóki się go nie wykona, to nie można być niczego pewnym. Natomiast no, na pewno gorsza byłaby sytuacja, gdyby Olimpia Grudziądz wygrała swój mecz z Hutnikiem Kraków w ubiegłej kolejce i Warta musiałaby sięgnąć po pełną pulę, żeby się na nią nie oglądać. Wtedy ta presja byłaby większa. Natomiast no, Warta wystartuje w tym meczu z wynikiem, który daje jej awans. Choć nie sądzę, żeby też grała na remis, bo to by było bardzo niebezpieczne. Też trener Tokarczyk powiedział otwarcie, że on nie będzie zmieniał koncepcji i nastawienia swojego zespołu na jeden mecz, bo to by mogło przynieść mu więcej kłopotów niż korzyści, więc myślę, że nastawienie na mecz będzie takie jak zawsze, czyli raczej staranie się o pełną pulę. W tym sezonie, w tej rundzie zwłaszcza, bo w rundzie jesiennej tak nie było, ale w rundzie wiosennej się układa to tak, że Warta jest mocniejsza na wyjazdach niż u siebie. Natomiast też pamiętajmy, że w rundzie wiosennej przegrała zaledwie jeden mecz. Ogólnie, czy to na wyjazdach, czy u siebie, więc myślę, że to wywalczenie tego remisu z Resowią, no to nie jest jakieś zadanie z gatunku niemożliwych. Piłkarze mają o co grać tak naprawdę, bo przecież jeśli awansują bezpośrednio, będą mieli o tydzień szybciej urlopy, więc jak najbardziej należy z tej szansy skorzystać. Pamiętajmy też, że to wszystko, o czym teraz rozmawiamy, to przy założeniu, że Olimpia wygra w Szczecinie ze Świtem, a Świt nie jest jeszcze pewny utrzymania i też nie będzie grał na luzie z Olimpią, tylko musi się bić o punkty, więc no, sytuacja jest taka, oczywiście trzeba ten ostatni krok wykonać, natomiast myślę, że nie jest to zadanie z gatunku tych najtrudniejszych.
4: Myślę, impossible, dokładnie.
5: Warta już robiła awanse w trudniejszych okolicznościach, kiedy musiała sięgać po pełną pulę, więc...
4: No właśnie. Słuchaj, Szymon, no to powiedz mi tak, przyglądając się ten, jak ten sezon wygląda, czy ty się spodziewałeś, że zaraz po spadku i, no powiedzmy sobie szczerze, rozsypaniu się tego składu Warty, Maciej Tokarczyk z tymi młodymi wilczkami wykręci aż tak dobry wynik?
5: Oczywiście, że się tego nie spodziewałem, chociaż latem ubiegłego roku, gdy prowadziłem prezentację Warty, to mówiłem, że wszystko, co najlepsze w Warcie, działo się trochę z nienacka i ten sezon to udowodnił po raz kolejny. Natomiast to, że skład się rozsypał, to paradoksalnie to jest właśnie jedna z przyczyn, bo gdyby zostało zbyt wielu zawodników, którzy spadli z pierwszej ligi, to mam wrażenie, że ten zespół by tak ładnie nie zatrybił. Natomiast to, że szatnia została praktycznie wyczyszczona z wszystkiego tego, z czym nam się źle kojarzy ubiegły sezon, przyszedł nowy, młody zespół głodny sukcesów, no to sprawiło, że łatwiej było zbudować coś pozytywnego. Pamiętajmy, że Warta kończyła ubiegły sezon z ogromnym bagażem takim negatywnym i najpierw mi się latem wydawało, że to jednak nie jest zbyt dobry kierunek, żeby pozbywać się aż tylu piłkarzy, ale czas pokazał, że to była dobra decyzja, bo po prostu wszyscy przystąpili do nowego sezonu z czystymi głowami. Było dużo łatwiej budować coś dobrego, a też przecież ten start nie był taki rewelacyjny.
4: No nie był. I tutaj
5: siódma kolejka przyniosła pierwsze zwycięstwo.
4: No właśnie, i tutaj chcę przejść do tego game changera moim zdaniem, czyli to, że ta siódma kolejka, granie w domu, wreszcie meczu w Poznaniu, te zwycięstwa i ta passa i to pójście w górę zaczęło się od tego spotkania z Zagłębiem Sosnowiec, do tego zwycięstwa.
5: Tak, i to jeszcze tamten moment był taki, że w meczu z Zagłębiem Sosnowiec Warta wygrała, natomiast jeszcze widać było, że ten zespół aż takiej dużej pewności siebie nie ma, no trudno było się dziwić, to była siódma kolejka, dopiero pierwsze zwycięstwo, natomiast ten mecz uruchomił lawinę. Potem przyszła seria nieprawdopodobna 8 wygranych z rzędu, która wywindowała tabelę, wywindowała Wartę gdzieś z dolnych rejonów tabeli aż na pozycję lidera i można powiedzieć, że to się już potem utrzymywało przez całą dalszą część sezonu. Oczywiście takiej serii już nie udało się powtórzyć, no bo to jest seria niebywała, chyba najlepsza w historii, jak tak sprawdzaliśmy, to trudno było znaleźć serię dłuższą niż 8 zwycięstw, ale Warta rzadko przegrywała, bardzo dobrze zwłaszcza jesienią wykorzystywała atut własnego boiska i to właśnie pokazało to, że te 6 lat spędzone w Grodzisku, no to nie był atut Warty w porównaniu do tego, co mamy w ogródku, bo jednak okej, wiosną Warta wygrała tu tylko jeden mecz, ale też nie przegrywała tych domowych meczów.
4: No właśnie, a ja cię chcę też zapytać, bo przedstawiając ciebie powiedziałem, że to już 11 sezon jesteś speakerem Warty. Jakie to jest uczucie, powiedz, wrócić do komentowania meczów Warty w Poznaniu po tych 6 latach?
5: No czekałem na to, nie ukrywam, bo przecież miałem doświadczenie wcześniej, jak to wyglądało w ogródku, chociaż tam były trochę inne realia, bo przed wyprowadzką do Grodziska, zwłaszcza przed zmianami właścicielskimi, sporo meczów w drugiej ligi i wszystkie mecze w trzeciej lidze były imprezami niemasowymi, więc było na nich poniżej 1000 osób. Teraz wróciliśmy do imprez masowych, bo już pozwala na to choćby pojemność trybun. No, ogródek jest specyficzny, jeśli to jest mały stadion, natomiast jeśli on się wypełnia, a ostatnio mamy z tym do czynienia notorycznie, to atmosfera jest świetna, jest dużo lepsza niż w Grodzisku, bo ten stadion bardziej żyje. Jakoś wszystkim się chyba bardziej chce w tym ogródku i dopingować Wartę i atmosfera jest bez porównania lepsza niż w Grodzisku. Też nie chcę iść w taką narrację, że bo Grodzisk Wartę gościł przez 6 lat, to było z jego strony przecież bardzo miłe. Natomiast no umówmy się, granie poza swoim miastem, no to nie jest normalna sytuacja i nikt też nie chce, nie chciał tego ciągnąć w nieskończoność. I tak samo teraz, jak na co wszyscy mamy nadzieję, zostanie przypieczętowany awans do pierwszej ligi, to absolutnie nie ma możliwości, żeby Warta się już z Poznania wyprowadziła.
4: No tak, i ja pamiętam, jak w rozmowie ze mną Maciej Tokarczyk mówił, że ta bliskość trybun, to też robi wrażenie na samych zawodnikach, bo kibice z jednej strony słyszą, co mówią zawodnicy na boisku, ale zawodnicy też słyszą jakby na plecach ten doping, także to jest też niesamowite.
5: Tak, jest trochę w angielskim stylu to jest, na tych małych
4: stadionach. A że ty też piszesz o lidze angielskiej, to wiesz, o czym mówisz. Chciałem też cię zapytać o to, który z tych meczów, które komentowałeś w tym sezonie, zapamiętasz najbardziej?
5: No myślę, że jednego takiego spotkania nie da się wskazać, ale było kilka takich kluczowych, bo pewnie masz na myśli takie mecze, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że awans jest do zrobienia, no to na pewno takim ważnym meczem w ogródku chyba było starcie ze Stalą Stalowa Wola, bo miałem takie wrażenie podczas tego meczu, że zwłaszcza ta pierwsza połowa, ono było wygrane 3-1, a w pewnym momencie Warta prowadziła 3-0. Ale po pierwszej połowie Warta prowadziła 1-0, zdobyła gola ze stałego fragmentu, natomiast miałem takie poczucie, że to jest bardzo wymagający rywal. Stalowa Wola miała zupełnie inne plany na ten sezon niż pokazuje tabela, bo oni chcieli się bić o awans, natomiast no jeszcze nie są pewni utrzymania. Tak właśnie się piłkarskie życie toczy, że jedni mogą zakładać walkę o utrzymanie, potem się biją o awans, ktoś inny zupełnie na odwrót, ale potem Warta no bezlitośnie wypunktowała tego przeciwnika i miałem takie poczucie po tym meczu, że jest siła w tym zespole. No i później przyszedł mecz z Olimpią Grudziądz, wygrany 3-2, gdzie Olimpia dwukrotnie obejmowała prowadzenie. Mimo to Warta wygrała go 3-2. No to jeśli już z rywalem bezpośrednim w walce o awans radzisz sobie w taki sposób, to można zakładać, że stać cię na wiele. Jeszcze później były były takie kolejne mecze. No nie wyszły warcie mecze z Unią Skierniewice. To była, jeden był na inaugurację sezonu, drugi był w Ogródku. Ten na inaugurację sezonu, no to był pierwszy mecz w tym składzie tej całkowicie nowej ekipy i on w sumie nie był zły w wykonaniu warty, natomiast no błędy indywidualne zdecydowały o wyniku. I podobnie było w tym rewanżu, więc powiedzmy, że spośród rywali ze ścisłej czołówki tylko ta Unia Skierniewice była dla warty niewygodnym przeciwnikiem. Zresztą sobie warta radziła całkiem nieźle. Też ciekawą rzeczą było to, że na przykład w Nowym Sączu tracąc gola strzelonego ręką przez Wolsztyńskiego i to była już końcowa faza meczu, Warta i tak potrafiła doprowadzić do wyrównania i przywiozła remis, gdzie no, czynniki zewnętrzne jej powiedzmy nie sprzyjały. Więc dużo było takich spotkań. Zresztą, gdybyśmy spojrzeli szerzej, to w tym sezonie było już albo 9, albo 10 spotkań, w których Warta musiała odrabiać straty, a i tak tych meczów nie przegrywała. I w ramach ciekawostki powiem, że w sezonie poprzednim, tym pierwszoligowym, była tylko jedna taka sytuacja. Jeden mecz, w którym Warta odwróciła wynik i w sezonie spadkowym z Ekstraklasy też był tylko jeden mecz, w którym Warta odwróciła wynik. A w tym sezonie było już ich co najmniej 9.
4: Więc no to też pokazuje nie tylko jakość, ale charakteru chciałem to powiedzieć.
5: Tego zespołu.
4: Dokładnie, siła charakteru, to taki mental, który ewidentnie po stronie zielonych jest. Chciałem ci też zapytać o to, no bo przeżyłeś za mikrofonem zarówno i awanse, i spadki z Wartą. Komentowałeś przecież najpierw zielonych w trzeciej lidze, potem też tak szło wszystko, że aż w Ekstraklasie. Powiedz, który z tych 11 sezonów to był dobry materiał na kryminał?
5: Na kryminał to nie wiem, w jakim sensie mam to zinterpretować. Na kryminał na pewno no takim chyba sezonem, który najbardziej mi zapadł w pamięci, był ten, w którym Warta awansowała do Ekstraklasy, bo to jest coś, co kiedy zaczynałem tą spikerkę na poziomie trzeciej ligi, no w życiu bym nie przypuszczał, że przyjdzie mi i to przez 4 lata być spikerem na meczach Warty w Ekstraklasie. No to było coś, co wydawało się nierealne. No tam wtedy w pierwszej lidze, kiedy był robiony awans za trenera Piotra Tworka, to no zmontowana została bardzo mocna ekipa ze świetnym środkiem pola zwłaszcza, bo jak ktoś mnie pyta, co wtedy zagrało najbardziej, no to ja zawsze powtarzam, Trałka, Kupczak w środku pola, to były takie główne atuty. Na pewno mi ten sezon został w pamięci, ten baraż z Radomiakiem, wcześniej z Termaliką, ale takich momentów było wiele też. Pamiętam wiele fajnych momentów za kadencji Petra Nemca, gdy Warta awansowała z drugiej do pierwszej ligi, w sumie podobne okoliczności jak teraz. Wtedy była trudniejsza sytuacja finansowa w klubie. Teraz to jest wszystko bardziej takie układane, mamy spokojniejszy sezon, jeśli chodzi o te sprawy organizacyjno-finansowe, ale wtedy po Warcie też się nikt awansu nie spodziewał, a jednak ona przeskakiwała te kolejne przeszkody. Wtedy nie było barażów, Warta awansowała bezpośrednio z trzeciego miejsca. Dziś zajmując trzecie miejsce, no grasz jednak w barażach. Takich momentów było wiele, no ciężko wskazać jakiś taki jeden konkretny.
4: Ale ty mówisz o tych dobrych momentach, a kryminał rozumiałem bardziej pejoratywnie, że...
5: Aha, no to na pewno, no to może nie za mikrofonem, ale no moment spadku z Ekstraklasy był chyba najgorszym, jaki przeżyłem, bo to była też taka świadomość, że jeśli spada jakiś klub, który jest bograty i który tam gdzieś cały czas się kręci pomiędzy pierwszą ligą a Ekstraklasą, nie wiem, no taka Wisła, Płock, Miedź, Legnica, tak, to są takie drużyny, które jak spadną, no to kto wie, czy za chwilę do tej Ekstraklasy nie wrócą. Ja miałem wtedy takie wrażenie, że Warta traci coś, na co znów być może będziemy czekać tak jak poprzednio 25 lat. Więc to był taki najcięższy moment. W zeszłym sezonie tak paradoksalnie tego spadku z pierwszej ligi aż tak nie przeżywałem, bo wiosna była tak beznadziejna w wykonaniu Warty, że na przestrzeni tej całej rundy można było oswajać głowę z tym, że to się może bardzo źle skończyć. Poza tym no uważam, że mam duże pretensje do zawodników, którzy wtedy grali w Warcie, bo tak bezcharakternej drużyny to ja tak jak przez 11 czy nawet dłużej jestem przy Warcie, nie widziałem po prostu. Więc ten spadek z pierwszej ligi był mniej bolesny niż spadek z Ekstraklasy, zwłaszcza, że w tej Ekstraklasie no punktów wtedy zabrakło na samym finiszu, więc no to nie był spadek z hukiem, tylko taki
4: bardziej można powiedzieć, że trochę niespodziewany, bo nikt się nie spodziewał tej porażki,
5: no tak,
4: Lecha
5: to był taki,
4: z Koroną.
5: Ten czwarty sezon w Ekstraklasie Warty był taki, kiedy Warta weszła do Ekstraklasy, to wszyscy ją z automatu wymieniali jako pierwszego kandydata do spadku. No ale ona raz się utrzymała, drugi raz się utrzymała, co więcej, w pierwszym sezonie Warta zajęła piąte miejsce, prawie że otarła się o europejskie puchary.
4: Myślałem, że ten sezon wymienisz wśród tych najlepszych.
5: No, Znaczy tak, no właściwie tak. Te, gdybym w tej chwili się tak jeszcze, bo nie wszystko się pamięta tak na pierwszą chwilę, okay, to faktycznie zwłaszcza runda wiosenna, bo tam jesień była trochę słabsza, ale wiosna była niesamowita w wykonaniu Warty. Tam były serie zwycięstw, które doprowadziły do tego, że Warta się niemal otarła o europejskie puchary. Była numerem jeden w Poznaniu. Pamiętajmy, że Lech wtedy zajął 11 miejsce w tabeli, Warta była piąta, więc kuriozum. Jeśli byśmy spojrzeli na ostatnie tam nawet kilkadziesiąt lat, tak? Mhm. Więc takich momentów było bardzo wiele. No a ale no też przed, tak jak wspominałem na początku, przed tym sezonem na prezentacji mówiłem, że to wszystko, co się w Warcie działo dobre, większość tych rzeczy dobrych, często przychodziła niespodziewanie, no i możemy teraz bardzo szybko jakby naprawić to, co zostało tak zepsute w ubiegłym sezonie, czyli ten spadek z pierwszej ligi do drugiej, bo myślę, że już grając u siebie w ogródku, pierwsza liga na dzień dzisiejszy to jest dla Warty naprawdę taki poziom, na którym ona spokojnie sobie może funkcjonować i grać, a co jeszcze ewentualnie więcej, no to pokaże przyszłość, bo to też zależy od rozwoju infrastruktury na stadionie.
4: No dobra, Szymon, powiedz tak, ponad 200 meczów masz skomentowanych jako speaker w Zielonych. Pamiętasz ten pierwszy? To była jeszcze trzecia liga.
5: Oczywiście, że pamiętam. To był mecz z Sokołem Kleczes na poziomie trzeciej ligi grupy drugiej. Zakończony wynikiem 1-1. Bramkę dla Warty zdobył Kacper Ciupa.
4: Mhm. A jakie to wtedy emocje ci towarzyszyły? Pamiętasz to, że jak miałeś jakieś drżenie przed tym mikrofonem, czy to tak byłeś?
5: Nie miałem drżenia z tego względu, że ja już wcześniej prowadziłem mecze. Ja speakerem jestem prawie 20 lat, więc no wdrażać się zbytnio nie musiałem. No bardziej była kwestia taka, żeby dobrze ogarnąć, żeby działało nagłośnienie i tak dalej. To jeszcze były takie początki, gdzie na trochę innym sprzęcie było to wszystko robione, ale czy był stres? No nie było stresu, ale no wiadomo, że trzeba też wszystko przypilnować, żeby po prostu w czasie meczu nie było wstydu, żeby wszystko działało. Na szczęście się udało. Nigdy też przez te 11 lat, na szczęście, może poza jedną sytuacją w zeszłym sezonie w pierwszej lidze, nie miałem takich momentów kryzysowych, gdzie musiałem reagować na jakieś naprawdę duże ekscesy na trybunach gdzieś tam. Raz była tylko sytuacja taka, że sędzia przerwał mecz Warty z ŁKS-em w zeszłym sezonie, bo kibice ŁKS-u rzucali racę na boisko. Ale takich, kolokwialnie mówiąc, hardkorowych zdarzeń to na szczęście nie miałem i mam nadzieję, że będą mnie one omijać.
4: To od razu cię zapytam o kibiców Zielonych, bo mówi się, że zawsze stawia się jako na dwóch biegunach, że ci z Lecha to są tacy fanatycy oprawy i tak dalej, a o kibicach Zielonych mówi się takich kibice pikniki. Powiedz, jak ty byś zdefiniował kibiców Warty?
5: Ja bym tak nie powiedział, bo kibic Warty jest trochę przeciętnie, trochę inny niż kibic Lecha. Natomiast też pamiętajmy o tym, że wśród tych tam powiedzmy 40 tysięcy ludzi, którzy byli na ostatnim meczu Lecha, jest bardzo wiele pikników i jest bardzo wiele fanatyków. I wśród kibiców Warty jest tak samo. Poza tym, kiedy ruszyła zbiórka na zieloną trybunę w poprzedniej rundzie, odzew był niesamowity. Te pieniądze udało się bez problemu większego zebrać. Sponsor tak naprawdę domknął tą zbiórkę ostatnią wpłatą, ale przecież lwia część tej kwoty była zebrana już wcześniej z wpłat kibiców. Kiedy na przykład były prace na stadionie do wykonania przed sezonem, jakieś malowanie płotów, takie mniejsze prace budowlane, które nie wymagają ciężkiego sprzętu, to ludzie przychodzili na stadion i pomagali, nikt nie oczekiwał za to żadnych wynagrodzeń i tak dalej. Więc kibice Warty, zwłaszcza teraz po powrocie do ogródka, są bardzo zaangażowani w życie klubu i myślę, że to jest bardzo duża wartość i to też pokazuje właścicielowi klubu, że zresztą on to otwarcie mówił, to mówił i właściciel klubu, czyli Bartek Fariaszewski, Artur Meissner, prezes, że to wsparcie, jakie czują wokół, bardzo im pomaga i utwierdza ich w przekonaniu, że to wszystko warto robić, więc Warta ma swoją dużą, zbudowaną społeczność. Ja też myślę, że gdyby ogródek był większy, zresztą gdyby załóżmy dziś w ogródku było 5 tysięcy miejsc siedzących i Warta mogła wpuścić tyle ludzi na mecz, to pewnie tyle osób by jutro było na meczu z Resowią, bo przecież bilety na ten mecz się chyba półtora tygodnia temu skończyły.
4: No to prawda.
5: Ja dostaję też pytania na Messengerze od wielu ludzi, którzy chcieliby jeszcze zdobyć bilet, no ale no niestety nie jest to takie proste, nie jestem w stanie pomóc. Ale widać, że to zainteresowanie Wartą w Poznaniu jest, zresztą ono było, tylko tylko zawsze frekwencja jest uzależniona od tego, ile tych ludzi możesz puścić, jakie warunki masz na stadionie. Od wyników oczywiście też, no bo wyniki też pozytywnie wpływają na to, jaka jest frekwencja na trybunach.
4: A powiedz mi, Szymona, od kiedy ty jesteś kibicem Zielonych? Bo oprócz tego, że jesteś speakerem, no na pewno jesteś kibicem. Nie można nie być kibicem, będąc tyle sezonów przy jednym klubie.
5: No oczywiście, przecież ja nigdy tego nie ukrywałem. Ja się po raz pierwszy na Warcie pojawiłem bodajże w 2005 roku. Mhm. No i potem to już poszło.
4: A dlaczego Warta, a nie Lech?
5: Znaczy, to nie jest pytanie, dlaczego Warta, a nie Lech, bo przecież ja kiedyś pracowałem jako speaker w Lechu. Okay. Natomiast, no dlaczego? Nie wiem, jakoś tak chyba przez całe życie szedłem trochę pod prąd, więc bycie kibicem Warty nie jest łatwe. Jeśli ktoś na przykład nigdy nie może zarzucić żadnemu kibicowi Warty, że jest kibicem sukcesu, bo sukcesy owszem, one są, natomiast jest też bardzo wiele, na przestrzeni moich, na przykład mojej przygody z Wartą, było bardzo wiele gorzkich chwil, gdzie ja się zastanawiałem, czy klub przetrwa. Ale potem się okazywało, że klub przetrwał i mam wrażenie, że te takie najbardziej kryzysowe momenty, które udawało się pozytywnie zakończyć tym, że Warta dalej była, jest i będzie, bo to też właściciel klubu mówi, że nas już nie będzie na tym świecie, a Warta będzie, to one tylko utwierdzają w przekonaniu. Jeśli na przykład przy zmianach właścicielskich była bardzo kryzysowa sytuacja, byłem bardzo blisko, widziałem to wszystko od środka, no byłem bardzo wtedy, bałem się o przyszłość klubu, ale wszystko udało się poukładać, skończyło się to raptem, dokładnie, rok później się to skończyło awansem do ekstraklasy, tak? Z bardzo kryzysowego momentu Warta przeszła do momentu, w którym świętowała awans do ekstraklasy. No jeśli takie rzeczy się dzieją, przeżywa się to gdzieś od środka, to się jeszcze bardziej człowiek jakby łączy z tym wszystkim i to jest chyba taka główna przyczyna. Jak ci nie jest łatwo, a mimo to udaje się jakieś trudności pokonywać, no to tylko buduje tą więź.
4: Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
4: Państwa i moim gościem był dziś Szymon Mierzyński. 11 sezon już speaker Warty Poznań. Ja też się żegnam. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
2: Hartowo na sportowo.

Jest piątek, 29 maja, za 8,5 minuty minie 18. Dziękuję już serdecznie za uwagę. Słyszymy się dopiero w najbliższy poniedziałek, kilka minut po 10. Życzę wam miłego, no i przede wszystkim pogodnego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

0: What's going on then?
1: Well, we're in love.
0: Now listen.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
4: W Bagdadzie w obecności papieskiego wysłannika odbyła się intronizacja nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego. Nowy Jork bardzo dobrze przyjął encyklikę Leona XIV o sztucznej inteligencji, mówi arcybiskup tego miasta. Od dziś cały dokument jest dostępny po polsku w formie audiobooka. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli wydawnictwa watykańskiego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Bagdadzie odbyła się intronizacja Pawła II Nony, nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego, jednego z najważniejszych kościołów wschodnich pozostających w jedności z papieżem. Leona XIV reprezentował kardynał Guggerotti. Podkreślił, że Ojcu Świętemu bardzo zależy, by Kościół Chaldejski nie uległ osłabieniu.
5: Papieski wysłannik przypomniał misyjną historię Kościoła Chaldejskiego, począwszy od apostołów i ich pierwszych następców, aż po czasy dzisiejsze. Kolejnym rysem tego kościoła jest męczeństwo, heroiczne świadectwo składane za cenę życia aż do dnia dzisiejszego. Synowie i córki Kościoła Chaldejskiego obecni są na całym świecie, z powodu niestabilności naszego drogiego i zranionego Bliskiego Wschodu.
4: Paweł II Nona zastąpił na stanowisku patriarchy kardynała Luisa Rafaela.

0: Paella Sacco. W Nowym Jorku encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji została przyjęta z wdzięcznością i otwarciem, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup tego miasta Ronald Hick. Ludzie widzą, że papież na serio traktuje jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata.
1: Widać, że Ojciec Święty trzyma rękę na pulsie prawdziwych problemów świata. Sztuczna inteligencja jest tu na stałe i wszyscy o tym mówią. Leon XIV od samego początku pokazuje, że jako Kościół będziemy angażować się w sprawy świata i zajmować się realnymi tematami. Kiedy rozmawiam z młodymi, widzę, że jest to dla nich podstawowa troska. Pytają, czy to, czego uczą się teraz, przyda się w karierze, w pracy, która być może za 10 lat nie będzie już istnieć, bo zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję. To są prawdziwe obawy, a ta encyklika daje nam praktyczny plan działania.
0: Dodajmy, że cała encyklika Magnifica Humanitas już jest dostępna po polsku w formie audiobooka. Można jej słuchać bezpłatnie na polskiej stronie Vatican News. Międzynarodowe targi książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli Libreria Editrice Vaticana. Obecność watykańskiego wydawnictwa w Polsce wpisuje się w obchody stulecia Lew.
2: Lorenzo Fazzini z Libreria Editrice Vaticana podkreślił, że wybór Polski był naturalny ze względu na jej silną tradycję chrześcijańską oraz bogactwo rodzimego rynku książki. Jak zaznaczył, w obliczu współczesnych wojen i kryzysów, misją watykańskiej oficyny wydawniczej jest niesienie przesłania zrozumiałego dla każdego człowieka.
0: Te dwa nurty, myśl, która wchodzi w dialog z dzisiejszą kulturą oraz świadectwo ewangeliczne, które staje się służbą dobru wspólnemu, jak przypomina nam Leon XIV w ostatniej encyklice, wyznaczają dwa kierunki wydawnicze, w których staramy się rozwijać naszą pracę.
2: Lorenzo Fazzini wskazał także na rosnące znaczenie języka polskiego w komunikacji watykańskiej.
3: Więcej wiadomości na portalu Vatican News va.pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Onost. Audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Katokicz. Czy w kościele jest miejsce na diesle?
2: Witamy w Pomoście, na Pomoście. A przy mikrofonach...
3: Gracja.
1: Michał.
2: I Wiktoria.
3: Dzisiaj przyszliśmy z takim tematem, no właśnie, katokiczu, czyli takiej bardzo kiepskiej katolickiej estetyki, która jakimś sposobem stała się na tyle rozpowszechniona, że aż zyskała swoje własne slangowe określenia. No chociażby diesle, czyli te ołtarzowe świece, do których dolewa się naftę zamiast zwykłe woskowe świece, czy też rury PCV na paschał z plastiku.
2: To samo to, że influencerzy związani ze środowiskiem katolickim robią memy z tego, że paschał nie jest na przykład normalnie
3: z wosku pszczelego,
2: tylko Panie Boże, dziękujemy Ci za ten owoc.
3: Pracy pobliskiej rafinerii.
1: Tak.
3: Bo to się może wydawać taki błahy temat, no ale tak naprawdę, no to w jaki sposób my prezentujemy wiarę ma duży wpływ na to i jak my ją przeżywamy i na to, jak ludzie nas odbierają, bo no umówmy się, to nie wygląda poważnie, kiedy widzimy te obrazki 3D z Panem Jezusem, że jak się trochę przekręci, to ma otwarte oczko, jak trochę przekręci, to ma zamknięte.
1: To jest hit normalnie.
3: Tak, albo te złote ornaty, które niby złote, ale jednak a la folia ratownicza, że słychać każdy ruch księdza w prezbiterium. Czy wy też zwracacie na to uwagę, w jaki sposób są podawane religijne treści?
2: Tak. Bardzo. Jakby mnie od razu jakoś tak to boli wewnętrznie i mam takie, że czy naprawdę to tak aż dużo nas kosztowało, żeby postarać się choć minimalnie więcej, żeby to właśnie nie był na przykład ten plastikowy ornat, tylko no nie wiem, no poprosić kogoś, żeby się tym zajął, żeby to ten... Nie wiem, no, zawsze się zastanawiam, dlaczego. Dlaczego ktoś zadecydował, że akurat w naszej parafii na to miejsce jest.
1: No ja też tak zwracam właśnie uwagę, bo ja nie lubię tandety. Myślę, że tak jak my tutaj, cała nasza trójka, nie lubię właśnie takiej tandety, takiej sztuczności. Zwłaszcza jeżeli to jest liturgia, to jest coś takiego pięknego, coś takiego. To jest taki moment każdego dnia, w którym ty możesz przyjść i wziąć oddech razem z Chrystusem. No i nagle wychodzi tutaj właśnie ksiądz, który ma taki ornat, który, jak Gracja powiedziała, że świeci się i jeszcze
3: szeleści
1: i tak naprawdę nie możesz się skupić na właśnie tej pięknej liturgii, na Słowie Bożym, które jest kierowane do ciebie, tylko skupiasz się na tym, jak głośno jest ten ornat, nie? Albo właśnie jak są już tak określone te rury PCV. No ja sobie tego nie wyobrażam, że na przykład podczas liturgii Wigilii Paschalnej, jak się w ogóle wbija grona w ten PCV. W te paschały PCV. Nie wiem, to jest dla mnie strasznie dziwne.
3: Tak, i często kiedy się dyskutuje na temat tej estetyki w ogóle podawania treści religijnych, no szczególnie w kontekście liturgii, no to pojawia się taki zarzut, że nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje, tylko na to, jak to wygląda. I co wy o tym sądzicie? Czy faktycznie to jest tak bardzo istotne, czy jednak my się czepiamy trochę dla samego czepiania?
2: Znaczy, ja myślę, że samo to, że ludzie zwracają na to uwagę, świadczy o tym, że jest jakaś taka wrażliwość w nas, która wywołuje to, że taką niezgodę wywołuje w nas w środku, ale myślę, że z takim miłosierdziem też trzeba podchodzić do tych ludzi, że no skoro takie rzeczy istnieją, to znaczy, że była jakaś potrzeba, przez którą ktoś stwierdził, że to będzie tańsze i w taki sposób jakiś brak rozwiążemy, nie? Tylko pytanie, czy co możemy zrobić, żeby uniknąć tego? A nie samo krytykowanie dla krytykowania.
3: No, dla mnie to jest w jakiś sposób szczególnie bolesne, jeżeli mówimy o kulturze w ogólności. No, ja mam takie głębokie przekonanie, że kultura mocno kształtuje nas jako ludzi dalej, nie? Że to jest tworzenie kultury, muzyki, sztuki to jest coś, co charakteryzuje nasz gatunek, co sprawia, że jesteśmy ludźmi, jakby rozwija w nas to człowieczeństwo. I w momencie, w którym brzydota ma to samo prawo istnienia w przestrzeni publicznej i to nie tylko religijnej, ale w ogóle, jak piękno, no to my bardzo tracimy to, kim jesteśmy i też to będzie na nas dalej wpływać, nie? Że to się nie zamyka tylko w tym, że coś jest no, średniej jakości, jeszcze może nie do końca estetyczne, tylko że to bardzo wpływa na to, jak my będziemy dalej odbierać rzeczywistość, nie? Że to jest bardzo krótka droga od takiego fizycznego akceptowania jakichś rzeczy niedopracowanych, brzydkich i tanich, do wręcz moralnego akceptowania rzeczy tanich, niedociągniętych i złych. Tak,
2: tak, ten argument też często jest wykorzystywany przy debacie na temat wykorzystania AI. W tym, że no nawet właśnie w naszym środowisku katolickim, chrześcijańskim jest no takie nadużywanie tego. Zamiast korzystanie z jakichś talentów, które są w parafii, mniejsze czy większe, ale nadal zasobów ludzkich, to idziemy na skróty i korzystamy z AI i tworzymy na przykład infografikę na temat czegoś, nie wiem, tam akurat święconka, to zróbmy, tak. Niech AI stworzy mi tutaj pisanki, jajko, coś tam i wstawimy to na stronę parafii z informacją, kiedy jest święconka. Zamiast takiego, zwykłego odezwania się do drugiego człowieka. Myślę, że no wiadomo, że często się mówi, że w kościele teraz już nie ma nic za darmo, ale ludzie chcą działać w kościele i tylko no, trzeba szukać osób, które chcą tym darem, tymi talentami się dzielić, żeby to miało właśnie ten smak.
1: Tak, to jest prawda. A właśnie a propos AI, to mnie zawsze jakoś tak irytuje to, no bo każdy z nas ma teraz TikToka, no w dobie TikToka, jeżeli ktoś nie ma TikToka, no
3: to ma Instagrama,
1: no to ma Instagrama, to ma YouTube, Shorts i tak dalej. Można spotkać takie filmiki wygenerowane przez sztuczną inteligencję, gdzie mamy na przykład Jezusa albo Maryję i właśnie taki tekst, że tu Maria przychodzi do ciebie, bo jest bardzo, chce ci bardzo pomóc, napisz amen w komentarzu, a to się właśnie spełni, nie? I to jest bardzo przykre. No to jest po prostu, jak się patrzy na to jest bardzo niefajne i niemiłe jakby do patrzenia, nie?
3: Tak, i to jest też niepokojące, no bo ludzie w naszym pokoleniu nieraz tam komentują czy coś, ale to jest raczej na zasadzie wyśmiania zjawiska. No ale jak się spojrzy na statystyki, kto takie posty udostępnia, lajkuje, komentuje, no to zazwyczaj to są osoby starsze, które naprawdę nie ogarniają tego, co się dzieje w internecie i one nie do końca sobie mogą nawet zdawać sprawę z tego, że to nie Maria przychodzi, tylko ktoś to wygenerował. I w ogóle te filmiki są często bardzo brzydkie, no bo AI też zawsze będzie słabe. Jakby uważam, że najpodlejszy wytwór ludzkich rąk będzie 100 razy lepszy niż najbardziej dopracowana grafika stworzona przez AI, która przemiela w ogóle pracę innych artystów, nie tworzy nic nowego, tylko przerabia to, co już jest. Ale też druga sprawa odnośnie tych wszystkich profili właśnie typu Maria cię widzi, Maria cię kocha, Jezus do ciebie przychodzi.
1: Napisz amen.
3: Bardzo to buduje takie katolickie przesądy, czy wręcz zabobony.
1: Tak.
3: I mam wrażenie, że no to buduje jakąś taką dziwną religijność bez pokrycia i też w sprzeczności z tym, czego naucza Kościół, bo oczywiście w naszej kulturze też są jakieś zwyczaje przejęte z pogaństwa, które Kościół ochrzcił w jakiś sposób, żeby kultura też danego państwa i tak dalej przechodziła.
2: I też wyjść naprzeciw, nie?
3: Też wyjść naprzeciw, tak. No ale tutaj no, doprowadzamy do produkowania jakichś takich katolickich łańcuszków i też to może budować duże napięcie w ludziach, którzy naprawdę nie rozumieją internetu i oni się potem boją, nie?
1: Tak,
3: że
1: tak.
3: Maryja płacze, a ja nie napisałem amen, nie? I taka babcia potem, ona naprawdę ma prawo tego nie rozumieć, nie?
1: Tak, tak. Kurde, trafię do czyśćca, bo nie napisałam amen.
2: Albo tak samo ja ostatnio szukałam piosenki, która by się nadawała na hymn rekolekcji dla duszpasterstwa młodzieży i szukałam coś związanego z tam już nie będę spoilerować, bo może ktoś z duszpasterstwa usłyszy. No ale, że z jakimś konkretnym hasłem szukałam utworu, no i znalazłam jakąś piosenkę. Jaki był mój zawód, jak usłyszałam AI. I nagle wpadłam właśnie taki jakiś rabbit hole muzyki religijnej tworzonej przez AI.
3: Tak, i to jest bardzo przykre, bo jeszcze muzyka coraz bardziej jest nie do odróżnienia od tworów ludzkich. I na przykład, ja przyznam, ja mnie zgubię strasznie z tego powodu, ale to jest moje guilty pleasure, słuchanie niektórych utworów religijnych w wersji stworzonej przez AI, tylko dlatego, że na przykład są stworzone w mocniejszej wersji rockowej, ja lubię taką muzykę i to brzmi dobrze. Ale gdyby była taka możliwość, i też znam ludzi, którzy bardzo się zastanawiają nad tym, czy nie stworzyć takich opracowań i nie zrobić tego ludzką siłą, bo ja się też trochę nie dziwię, że ludzie tego nie robią, bo no bo opracujesz na przykład sekwencję wielkanocną w wersji jakiejś heavy rockowej i co? No nigdzie tego nie wykorzystasz, nie? Bo taka muzyka nie do końca się nadaje, żeby to puścić w radiu, tym bardziej nie nadaje się, żeby to użyć w liturgii. No i to się najzwyczajniej w świecie ludziom nie opłaca, produkcja takiego utworu. Tak. No a widać, że jednak jakaś taka potrzeba takiej trochę edgy estetyki jest w kościele, no bo przecież nie wszyscy jesteśmy fotokopie.
1: Tak.
3: No i takie środowiska, które lubią na przykład mocniejszą muzykę, naprawdę często nie mają z czego wybierać. No jest Lux Torpeda, jest 2TM23. No i co dalej, nie?
2: No i właśnie, co dalej? To pytanie jest bardzo dobre, bo to zauważa to, że wystarczy szukać. I są naprawdę, jeśli zaczniemy szukać po internecie, to zaczynamy dostrzegać małych i większych twórców, którzy tworzą naprawdę bardzo piękną muzykę religijną, a niekoniecznie taką liturgiczną, tylko taką właśnie rozrywkową. Że sami będziemy się też starać w naszych audycjach
3: proponować
2: tam różne utwory mniej lub bardziej znane, czy to no właśnie religijne, czy z może jakąś myślą religijną. I tylko właśnie o to chodzi, że często ludzie mówią, że nie ma i tyle, i nie szukają. A jednak no, jest wielość tych zespołów. Często to nawet Spotify podrzuca jakieś utwory.
3: Tak, tak, to prawda.
2: I to jest mega, mega ciekawe. No, tak.
3: Więc dzisiaj mamy dla was przygotowany utwór, trochę mniej popularny, utwór popularnego zespołu.
2: O, tak.
3: Ponieważ przed wami Godzien od Nie ma go tu.

0: Pomost. Audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Godzien jest nasz Pan widzieć piękne ornaty.
2: Godzien jest nasz Pan widzieć woskowe świece.
3: Witamy Was ponownie na Pomoście.
1: A czemu ponownie? No bo po przerwie, tak?
2: A dzisiaj rozmawiamy o Katokiczu.
1: No a jeśli mówimy o Katokiczu, no to jest to miesiąc też maj tutaj. Znajdujemy się w miesiącu maj.
3: Tak, bardzo dużo okazji.
1: Czyli miesiąc taki też bardzo związany z pierwszymi komuniami świętymi.
3: Też.
1: I a propos pierwszych komunii świętych, to no też właśnie w tych przestrzeniach katolickich, które się śmieją z tych różnych nadużyć liturgicznych podczas pierwszych komunii. Co wy o tym uważacie? Co myślicie? Czy byliście świadkami jakichś takich nadużyć liturgicznych i czy to jest potrzebne?
2: No, komunie to zawsze jest takie źródło trudnych sytuacji. W ogóle msze dziecięce, bo no to jest trudne, żeby z jednej strony sprawować liturgię w taki sposób bardziej przystępny dla młodych odbiorców, ale z drugiej strony nie robić też z nich osób zupełnie niewiedzących nic i też nie przekreślać przepisów, które w kościele są dane po coś w imię tego, żeby było fajnie. Gdzieś na jakiejś katogrupce kiedyś była dyskusja właśnie na temat tego, że czy coś jest złe, czy coś nie jest złe, jeżeli wiernym się podobało i ktoś napisał komentarz, że wiernym to by się podobało, gdyby komunikanty masłem orzechowym smarować.
1: Faktycznie jest to taki
2: obrazoburczy trochę przykład, ale no faktycznie, nie? Że nie zawsze możemy polegać na jakimś takim poczuciu tego, co jest fajne, a co jest niefajne od ludzi bez wykształcenia liturgicznego. Ale wracając już ściśle do tych tematów z komunii właśnie, no to ja wielokrotnie byłam postawiona w sytuacji, w której jako schola oprawialiśmy jakieś msze właśnie komunijne, czy to wczesne komunie, czy to takie standardowe, tak to nazwijmy. No i na przykład sytuacją, która się pojawiała nagminnie, było to, że pojawiała się zazwyczaj na uwielbienie jakaś piosenka z pokazywaniem, typu Kocham Ciebie Jezu, albo coś, gdzie sam utwór jest...
1: Jesteś królem.
2: Tak, gdzie sam utwór nie jest zbytnio liturgiczny. No i jeszcze to pokazywanie i no ja w pewnym momencie powiedziałam swojemu ówczesnemu proboszczowi, że no proszę księdza, jeżeli ksiądz będzie kazał dzieciom tańczyć na uwielbienie, to ja nie zagram tej pieśni po prostu. Ja ją zmienię, ja nie powiem księdzu na jaką. No bo to było przykre, bo z jednej strony no człowiek nie chce się stawiać osobom, które są w jakiś sposób hierarchicznie wyżej niż ty, ale z drugiej strony, no to mi się tak daleko nie zgadzało gdzieś tam z moją wrażliwością, że stwierdziłam, że nie mogę, nie? Mhm. I faktycznie, ostatecznie kazał im tylko wstać, ale no nie tańczyły, to chociaż tyle, nie? Mhm.
1: A co uważacie na przykład o takim rozwiązaniu, żeby to była pieśń na wyjście? Bo ja się spotkałam z takim właśnie rozwiązaniem. Myślę, że mniej boli w oczy, że tak powiem. Bo ja dostrzegam bardzo w takim ogólnym takim myśleniu na temat tego, że tą trochę liturgię się, no, wygląd tej liturgii się trochę podciąga, żeby dzieciom było łatwiej wytrzymać na mszy świętej. Jakąś taką potrzebą zrobienia tego w taki sposób, żeby właśnie zaciekawić dzieci. I rozumiem, że też wyciąga się wtedy argument przeciwko, że nie upupiajmy dzieci, że przecież trzeba, żeby później mogły śpiewać pieśni liturgiczne, no to muszą już kiedyś je poznać. No ale z drugiej strony takie rozeznawanie swojej duchowości też może się wiązać z jakimś takim poznawaniem Pana Boga w innych utworach. Stąd we mnie walczą dwa wilki. Mhm. Jeden mówi nieładnie, bo to nie zgodne z przepisami, a drugi mówi kurczę, co mogę zrobić, żeby te dzieci chciały tam być. I nie było tak, że pierwsza komunia święta jest ich ostatnim spotkaniem z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, w Eucharystii i tak dalej. Że odchodzą z kościoła po pierwszej komunii, bo uważają, że no to jakieś tam było wydarzenie rodzinne i tyle, nie?
3: Rodzinne, prezenty odebrane i teraz czekamy na bierzmowanie.
2: No, dla mnie też to jest zawsze taki trudny temat, bo ja się śmieję sama, że jestem trochę terrorystą liturgicznym, że faktycznie zwracam uwagę na te przepisy i widzę w nich sens. Ale z drugiej strony, no, ja też się wychowałam na takiej solce dziecięcej, śpiewającej, więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że trzyma nas ręką swą. I jakoś to nie spowodowało wielkiego zastoju w moim życiu religijnym dalej. I tak naprawdę mam wrażenie, że każde rozwiązanie, które gdzieś tam przychodzi mi do głowy, kończy się w jakimś miejscu nie do wyjścia, bo z jednej strony faktycznie można by powiedzieć, że to jest mniejsze zło, ale z drugiej strony, czy w liturgii mamy miejsce na mniejsze zło? No nie do końca. I zawsze wtedy mi się przypominają przykłady dzieci, osób, które uczestniczą w mszach trydenckich. Że to jest ciekawe, byłam kilkakrotnie w swoim życiu na mszy trydenckiej i wielokrotnie były tam rodziny z małymi dziećmi i te dzieci potrafiły wytrzymać tę mszę i jakby nie hałasowały, nie przeszkadzały. No ale no to jest też może nie uprzywilejowana sytuacja, bo każdy może wychowywać dzieci w duchu religijnym, no ale jest to coraz rzadsza sytuacja w ten sposób. Więc no, jeżeli chodzi o granie takich pieśni na wyjście, no to uważam, że to jest bardziej do przyjęcia. Tylko że na samej mszy ja uważam, że te pieśni powinny być dostosowane poziomem do dzieci, ale nadal to nie powinno być takie sakropolo typowe, nie? Że jednak prostsze pieśni liturgiczne, ale jednak liturgiczne kazanie trochę prostsze, trochę z tym wątkiem do dzieci, ale może niekoniecznie z maskotkami czy czymś, bo takie rzeczy też się zdarzają, że przychodzi ktoś przebrany za zajączka i tłumaczy, no to jest dziwne. A bardziej myślę w tym, czym myślę, że jestem dosyć konsekwentna w tym twierdzeniu o formacji świeckich, więc bardziej widzę możliwość zainteresowania tym dzieci gdzieś w warunkach przed lub po takiej dodatkowej katechezie w kościele. No tylko, że znowu musiałby to być ktoś, kto się tym zajmie i zajmie się z tym faktycznie z powołania, a nie dlatego, że no tak wyszło, nie? Ale tutaj upatruję jakiejś takiej nadziei, że faktycznie dzieci rozumieją często więcej niż nam się wydaje i jeżeli by tak zejść do ich poziomu językiem, to one są w stanie bardzo dużo przyjąć, czasami nawet więcej niż dorośli, bo są otwarte na to, co się do nich mówi.
3: Tak.
1: Myślę, że w ogóle w kościele w tym momencie jesteśmy w takim okresie, gdzie bardzo się zastanawiamy, co mamy zrobić, żeby móc poszerzyć to grono osób, do których mówimy, grono osób, z którymi rozmawiamy. No bo nie da się ukryć, że to środowisko jest takie bardzo wąskie.
3: Oj tak,
1: że tak. W szkołach no, księża często mówią o tym, że mówią do dwóch osób. Bo większość się wypisała z religii, albo że klasa jest z zajęcia z religii są złożone z osób z różnych klas, a czasami nawet z różnych roczników.
3: No tak.
2: Mam wrażenie, że młodzież i dzieci zawsze będą trudnym tematem i nie ze względu na to, że są młodzi, bo jakby ja bardzo nie lubię tej walki pokoleniowej, ale właśnie ze względu na zmieniającą się rzeczywistość i na taką potrzebę dostosowywania środka.

0: jacht z moją partnerką, tylko dlatego, że rodzina tego chce. No bo co ludzie powiedzą, prawda? I tu, moim zdaniem, tu trwa największa walka, nie? No bo tak jak na przykład na takiej wsi, skąd pochodzę, no to widać właśnie to, że widać właśnie osoby takiego pokolenia, w sensie 40 plus i więcej, nie? Brakuje młodzieży, która przychodzi tam z własnej woli, a nie dlatego, że ma karteczkę do bierzmowania. I brakuje właśnie takich młodych osób, no, w naszym wieku, nie? 20 plus i więcej. Kiedy zastanawiałem się, ilu moich rówieśników chodzi do kościoła, nie? I na przykład z mojej klasy z podstawówki, to uważam, że no spokojnie 1%. To jest naprawdę bardzo, no bardzo przykre, nie? A niestety tak się dzieje, nie? I to jest właśnie walka o młodzież, nie? Jak tu ich zatrzymać, jak tu ich pobudzić, ich do tego, aby wzrastać w tej wierze, nie? To jest walka, która w tym momencie trwa, nie?
1: No i z jednej strony chciałoby się zaproponować coś atrakcyjnego, tak też pod kątem rozrywkowym i tak dalej, no ale z drugiej strony też nie możemy przekroczyć pewnej granicy, bo doprowadzimy do punktu, w którym to jest wiara budowana wyłącznie na emocjach i to też nie jest dobre.
0: Tak, tak, tak.
2: Ja mam mega dobry pomysł.
0: Słuchamy.
2: Jak to sobie pomyślałam?
0: Słuchamy, nie oceniamy.
2: Mam pomysł. Zacznijmy kupować prezenty ludziom, które mogą zainteresować ich właśnie religią. To jest dość taka bardzo anegdotyczna a propos mojego życia, ale w pewnym momencie bardzo zainteresowała mnie koronka do Ducha Świętego. I moim ulubionym prezentem później stało się kupowanie siódemki koronki do Ducha Świętego i rozdawanie je różnym ludziom.
0: Wow, to fajne.
2: Trochę bardzo specyficzne i tak dalej, ale bardzo często budziło jakieś zainteresowanie tym, że koronka do Ducha Świętego, pierwsze słyszę. A
1: czemu,
2: nawet
1: czemu to ma siedem koronek?
2: I właśnie takie zainteresowanie się tym, jak wygląda sztuka i sztuka, muzyka, czy inne rzeczy. Właśnie w tych sklepikach przy parafii często, które tworzą jakieś piękne rzeczy, często nawet nie aż tak związane, nie na pierwszy rzut oka związane z religią, a jednak które trochę właśnie dają do myślenia. Macie jakąś taką styczność może z jakimiś takimi rzeczami, które widzieliście albo ktoś wam na przykład dał, a nie było takim oczywistym odniesieniem do religii?
1: Ja takiego nieoczywistego nie mam. Mam jakby bardzo oczywistą sprawę, ale to jest prezent, z którego się cieszyłam absolutnie bardzo.
2: Absolutnie bardzo.
1: To była bardzo elokwentna wypowiedź z mojej strony. Ale gdzieś w okolicach 15 czy 16 roku życia, i teraz właśnie nie wiem, czy to były urodziny, czy to było bierzmowanie, no jakaś taka większa okazja, dostałam Pismo Święte. I to się wydaje, no taki prezent, wiecie, tylko że to było Pismo Święte, które ja faktycznie chciałam, bo było pięknie wydane. Jest w skórzanej oprawie z paginacjami, czyli z takimi znacznikami, które pomagają szukać fragmentu. Jest bardzo niewygodne, bo jest bardzo duże, ale ja bardzo je lubię używać, bo też ma bardzo dużo przypisów i jestem w stanie faktycznie jakiś fragment lepiej zrozumieć, więc to jest prezent, można by powiedzieć, bardzo oczywisty, no ale też bardzo specyficzny, dla mnie wybrany, bo zdaję sobie też sprawę z tego, że kupienie Pisma Świętego komukolwiek tak naprawdę to jest taki średni wybór, z tego względu, że jeżeli kupię komuś, kto jest średnio wierzący, to mocno przestrzelę, on nigdy do tego nie usiądzie. Jeżeli kupię komuś, kto jest bardzo wierzący, to on prawdopodobnie już ma, więc to tylko jakieś bardzo ładne wydanie ma tak naprawdę szansę tutaj się powieść jako ta dobra opcja, nie?
2: A ty, Michał, coś masz takiego?
0: Mam coś takiego, kiedy byłem na propedeutyku i kończyliśmy już rok propedeutyczny, mieliśmy takie zajęcia właśnie z Biblii, to ksiądz prowadzący dał nam wszystkim po egzemplarzu, to było ciekawe, to był współczesny ewangeliarz, tak się nazywa. I no, przez długi czas do niego nie zaglądałem, no bo był, wiadomo, zafoliowany i on

0: Jest taki bardziej ze skóry, to wiadomo, szybko się brudzi, jak się często go używa. Jeszcze byłem taki, że nie używamy, zostawiamy, jeżeli tak ładnie. Ale pewnego razu właśnie tak, kiedy miałem rozważania, to stwierdziłem, że otworzę go. I jakie było moje miłe zaskoczenie, że w tym ewangeliarzu współczesnym mamy właśnie tak jak jest rok liturgiczny, jeżeli chodzi o czytania, to właśnie te czytania z każdego dnia są jakby wzięte i opracowane, jakby co ten autor zinterpretował w jakiś sposób, nie? I to było tyle ciekawe, że zawsze to pomagało mi spojrzeć na Pismo Święte, na dany fragment z rozważeniem w inny sposób, pod innym kątem, nie?
1: Mega fajne, no. Ciekawe. A propos tego też mi się przypomniało, o czym dzisiaj mieliśmy na pedagogice, że są takie kalendarze, chyba? Tak, chyba kalendarze. Tak. Z cytatami jakiegoś księdza.
0: Twardowskiego.
1: Tak. I nie wiem, na ile by się to sprawdził, taki prezent dla osoby mniej wierzącej, ale myślę, że to jest na pewno jakaś próba strzału w tą stronę, bo często te cytaty są też odnośnie takiej miłości samego do siebie, ale w takim duchu, że Pan Bóg mnie stworzył takim, jakim jestem i mnie bardzo kocha, dlatego ja siebie też powinienem kochać i tak siebie przytulić trochę, nie? A myślę, że dużo teraz świat mówi o miłości do samego siebie i to często skręca w taką egoistyczną stronę, a warto jednak wychodzić z miłością do drugiego człowieka.
0: Jak najbardziej.
1: No dobra, to myślę, że tym akcentem zakończymy ten dzisiejszy odcinek Pomostu.
2: Takie. Inwestujcie w dobrą sztukę, w dobrą religijną sztukę,
0: unikajcie
2: dobrą religijną
0: AI,
2: muzykę.
0: Tak, unikajcie AI Jezusów i Marii na różnych rolkach. Nie dajcie się zbałamucić pisaniem amen w komentarzach.
1: Tak, i pilnujcie też nas, żebyśmy nie wykorzystywali żadnych takich środków, a żeby nas pilnować, to zajrzyjcie na nasze sociale, między innymi na Facebooka czy Instagrama z nazwą Pomost.
0: Tak jest. Tak.
2: I takie ostatnie zdanie, z którym może chcę was zostawić, to to, że Pan Bóg jest absolutnie piękny, więc warto, żebyśmy poszukiwali tego prawdziwego piękna już tutaj na ziemi, nie czekali na niebo, tylko zaczęli już.
1: Bardzo pięknie.
0: Amen.
2: Piękna sprawa.
3: Była to audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Pomost. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 25. Dnia 6 września doszły wojska polskie do Wąsoszy i stanęły na odpoczynek, aby przed bitwą konie i ludzie mogli sił nabrać. Postanowił pan podskarbi 4 albo 5 dni się tam zatrzymać, ale wypadki pomieszały jego rachubę. Pana Babinicza, jako znającego już dobrze pogranicze, wyprawiono na podjazd, dawszy mu 2 lekkie litewskie chorągwie i świeży czambulik ordy, bo jego właśnie Tatarzy zbyt byli pomęczeni. Pan podskarbi wielce mu przed drogą zalecał, by się o języka starał i z próżnymi rękoma nie wracał. Babinicz zaś uśmiechnął się tylko, myśląc sobie, iż nie potrzeba mu żadnej zachęty i że jeńców przywiedzie, choćby ich za okopami w prostkach miał szukać. Jakoż wrócił we 2 doby, przywiódłszy 12 Prusaków i Szwedów, a pomiędzy nimi znacznego oficera von Ryssela, kapitana z pruskiego regimentu Bogusława. Przyjęto podjazd w obozie z wielkim aplauzem. Kapitana nie potrzeba było brać na pytki, bo już to Babinicz w drodze, przyłożywszy mu sztych do gardła, uczynił. Z zeznań jego okazywało się, że nie same pruskie pułki grafa Waldeka stoją w prostkach, ale i 6 regimentów szwedzkich pod komendą generał-majora Izraela, z tych 4 jazdy pod Petersem, Frytjofssonem, Taubenem, Ammersteinem i 2 piechoty pod braćmi Engel. Z pułków pruskich bardzo okrytych, prócz własnego grafa Waldeka, był księcia Wismaru, Brunsla, Konanberga, generała Walrata oraz 4 chorągwie z komendy bogusławowej, 2 szlachty pruskie i 2 jego własne. Naczelną komendę miał rzekomo graf Waldek, lecz w rzeczywistości słuchał we wszystkim księcia Bogusława, którego wpływom ulegał także i szwedzki generał Izrael. Najważniejszą wszelako wiadomością, jakiej von Ryssel udzielił, była ta, że z Ełku spieszy na pomoc pod Prostki 2000 wyborowej pomorskiej piechoty. Graf Waldek zaś, bojąc się, aby oddziały owe nie zostały zagarnięte przez ordę, pragnie wyjść z warownego obozu i dopiero po połączeniu się z nimi drugi raz się okopać. Bogusław był wedle Ryssela aż dotąd dość przeciwny opuszczeniu Prostek i dopiero w ostatnich dniach skłaniać się do tego zaczął. Usłyszawszy to, pan Gosiewski wielce się uradował, bo już był pewien, że go zwycięstwo nie minie. Nieprzyjaciel długo potrafiłby bronić się w okopie, lecz ani szwedzka, ani pruska jazda nie mogła dotrzymać litewskiej w otwartym polu. Książę Bogusław rozumiał to widocznie tak samo dobrze jak pan podskarbi i dlatego właśnie nie bardzo pochwalał waldekowe plany. Lecz zbyt był próżnym, aby nie ustąpił przed zarzutem nawet zbytniej ostrożności. Wreszcie nie odznaczał się cierpliwością. Można było niemal na pewno rachować, że sprzykrzy sobie leżenie w wałach i w otwartej bitwie sławy i zwycięstwa poszuka. Pan podskarbi powinien był tylko spieszyć się, aby nastąpić na nieprzyjaciela właśnie w tej chwili, gdy będzie okopy opuszczał. Tak też myślał i on sam, i inni pułkownicy, jako Hasun Bey, który ordą dowodził, pan Wojniłowicz z królewskiego znaku, pan Korsak, pułkownik Petychorski, pan Wołodyjowski, pan Kotwicz i pan Babinicz. Wszyscy zgodzili się na jedno, że trzeba dalszego odpoczynku zaniechać i na noc, to jest za kilka godzin, ruszać. Tymczasem pan Korsak wysłał natychmiast swego chorążego, Biegańskiego, aby szedł pod Prostki i nadciągającemu wojsku każdej godziny znać dawał, co się w obozie dzieje. Wołodyjowski zaś i Babinicz wzięli do swojej kwatery Ryssela, aby o Bogusławie czegoś więcej się od niego dowiedzieć. Kapitan z początku przerażony był wielce, bo jeszcze sztych kmicicowy czuł na gardle, ale wkrótce wino rozwiązało mu język. Że zaś kiedyś służąc w Rzeczypospolitej w cudzoziemskim autoramencie wyuczył się po polsku, przeto mógł i na pytania małego rycerza, nie umiejącego po niemiecku, odpowiadać. Dawno waś służysz u księcia Bogusława? Pytał mały rycerz. Ja u księcia w jego nadwornym wojsku nie służę, odrzekł Ryssel. Jeno w elektorskim pułku, który pod jego komendę został oddany. To i pana Sakowicza waść nie znasz. Pana Sakowicza widywałem w Królewcu. Jest li on przy księciu? Nie masz go, w Taurogach został. Mały rycerz westchnął i wąsikami ruszył. Nie mam szczęścia jako zwykle, rzekł. Nie frasuj się, Michale, rzekł Babinicz. Odnajdziesz go, a nie to ja odnajdę. Po czym zwrócił się do Ryssela. Waś jesteś stary żołnierz. Widziałeś oba wojska, naszą jazdę znasz od dawna. Jakże myślisz, po czyjej stronie będzie Wiktoria? Jeżeli wam pole dadzą za okopem, to po waszej. Ale okopu bez piechoty i armat nie zdobędziecie. Zwłaszcza, że tam się wszystko księcia Radziwiła głową dzieje. Za takiegoż to wielkiego masz go wajść wodza? Nie tylko ja, ale ogólne to jest mniemanie w obu wojskach. Powiadają też, że pod Warszawą Serenissimus Rex Suecję we wszystkim szedł za jego radą i dlatego wielką bitwę wygrał. Książę, jako Polak, lepiej zna wasz sposób wojowania i prędzej rady wymyślić umie. Sam widziałem, jak król szwedzki po trzecim dniu bitwy przed frontem wojsk księcia ściskał i całował. Prawda, że mu życie był winien, bo gdyby nie strzał książęcy, no, strach myśleć. Rycerz to jest przy tym niezrównany, z którym się nikt na żadną broń mierzyć nie może. Ej, rzekł pan Wołodyjowski, może by się taki znalazł. To rzekłszy, wąsikami groźnie ruszył. Rysel popatrzył na niego i nagle poczerwieniał. Przez chwilę zdawało się, że albo go krew zaleje, albo śmiechem wybuchnie. Lecz wreszcie wspomniał, iż jest w niewoli, więc opamiętał się zaraz. Kmicic zaś popatrzył na niego pilnie swoimi stalowymi oczyma i rzekł, zaciskając nieco wargi: jutro się pokaże. A zdrów teraz Bogusław? Pytał pan Włodyjowski, bo go to febra długo trzęsła i osłabić go musiała. Zdrów od dawna jak ryba i lekarstw żadnych nie bierze. Chciał mu medyk z początku dawać różne prezerwatywy, ale właśnie po pierwszej zdarzył się zaraz paroksyzm. Wprawdzie nie powtórzył się więcej. Książę Bogusław kazał też rzucać medykiem w prześcieradłach i to mu pomogło, bo medyk sam febry ze strachu dostał. Rzucać w prześcieradłach? Spytał pan Włodyjowski. Sam widziałem, odrzekł Rysel. Złożono dwa prześcieradła do kupy, w środku położono medyka, za czym czterech silnych i trabantów wzięło prześcieradła za rogi i kiedy to nie poczną rzucać nieborakiem, to mówię waszym miłościom, mało na 10 łokci w górę podlatywał, a oni ledwie go złapią i znów w górę. Jenerał Izrael, graf Waldek i książę za boki trzymali się od śmiechu. Nas też oficerów wielu patrzyło na owo widowisko, póki medyk nie omdlał. Księciu potem jakby ręką odjął. Jakkolwiek Wołodyjowski i Babinicz nienawidzili Bogusława, nie mogli jednak wstrzymać się także od śmiechu, słysząc o tej krotofilii. Pan Babinicz zaś uderzył się rękoma po kolanach i zawołał: a szelma, jak sobie poradził? Trzeba panu Zagłobie o tym lekarstwie powiedzieć, rzekł mały rycerz. Na febrę to pomogło, rzecze Rysel. Ale co po tym, kiedy książę nie dość zapędy krwi hamuje i dlatego nie dożyje późnego wieku? Ja tak myślę, mruknął przez zęby Babinicz. Tacy jak on długo nie żyją. Zali w obozie jeszcze sobie folguje? Spytał pan Wołodyjowski. Jakże nie, odrzekł Rysel. Śmiał się nieraz graf Waldek, mówiąc, że jego książęca mość frau Cymer ze sobą wozi. Ja zaś sam dwie gładkie panny widziałem, o których mówili mi dworzanie, że do prasowania krys służą. Ale Boga tam! Babinicz, usłyszawszy to, zaczerwienił się i zbladł. Nagle zerwał się na równe nogi i porwawszy Rysela za ramię, począł nim potrząsać gwałtownie. Polki to są czy Niemkinie? Powiadaj! Nie Polki, odparł przestraszony Rysel. Jedna jest szlachcianka pruska, a druga Szwedka, która przedtem u żony jenerała Izraela służyła. Babinicz spojrzał na Wołodyjowskiego i odetchnął głęboko. Mały rycerz odetchnął także i przestał wąsikami ruszać. Pozwólcie mi, wasze miłości, pójść spocząć, rzekł Rysel. Okrutnie mu trudząc, bo 2 mile mnie Tatarzyn na arkanie prowadził. Kmicic zaklasnął na sorokę i powierzył mu jeńca, po czym zwrócił się szybkim krokiem do pana Wołodyjowskiego. Dość już tego, rzekł. Wolę zginąć. Wolę 100 razy zginąć, aniżeli żyć w tych ustawicznych trwogach i niepewności. Ot i teraz, gdy Rysel wspomniał o tych dziewkach, myślałem, że mnie kto buchem w skroń zajechał. Na to pan Włodyjowski trzasnął rapierem. Czas skończyć, rzekł. Wtem zatrąbiono przy hetmańskiej kwaterze. I wnet po wszystkich litewskich chorągwiach odezwały się trąbki, a w czambułach piszczałki. Wojsko poczęło się zbierać i w godzinę później było w pochodzie. Zanim uszli mile, nadbiegł posłaniec od chorążego Biegańskiego z chorągwi pana Korsakowej z wiadomością do hetmana, iż schwytano kilku rajtarów z większej kupy, która z tej strony rzeki zabierała wszystkie wozy i konie chłopskie. Badani na miejscu wyznali, że tabor i całe wojsko ma opuścić Prostki nazajutrz o 8 rano i że rozkazy są już wydane. Chwalmy Boga i popędzajmy konie, rzekł na to pan Podskarbi. Do wieczora nie będzie już tych wojsk. Posłano tedy ordę na łeb na szyję, aby jak najprędzej starała się dostać między wojska waldekowe, a ową piechotę pruską śpieszącą na pomoc. Za nią litewskie chorągwie poszły rysią, że zaś najwięcej było lekkich, więc szły tak wartko, iż tuż, tuż za ordą nadążały. Kmicic poszedł w pierwszej ordzińskiej straży i parł swoją watachę, aż z koni dymiło. Po drodze kładł się na kulbace, czołem biło kark koński i modlił się ze wszystkich sił duszę. Nie za moją krzywdę daj mi się, Chryste, pomścić, ale za insulty ojczyźnie wyrządzone. Ja am grzesznik, ja am łaski twojej niegodzien, ale zmiłuj się nade mną. Pozwól mi tę krew heretycką rozlać, a na chwałę twoją będę suszył i będę się biczował każdego tygodnia w ten dzień, po wiek życia mego. Potem Najświętszej Pannie Częstochowskiej, której krwią własną służył i patronowi swojemu jeszcze się polecał, a tak protekcję ich sobie zapewniwszy, uczuł zaraz, że ogromna nadzieja wstępuje mu do duszy, że moc nadzwyczajna przejmuje go członki, moc taka, przed którą w proch musi upaść wszystko. Zdawało mu się, że z ramion wyrastają mu skrzydła. Radość ogarnęła go jak wicher i leciał na czele Tatarów, aż iskry sypały się spod kopyt jego konia. Tysiące dzikich wojowników, pochylonych na karki końskie, pędziło za nim. Fala spiczastych czapek chwiała się w takt końskiego pędu, łuki kołysały się na plecach, przed nimi biegł tentent bachmatów. Z tyłu dolatywał głuchy szum nadążających litewskich chorągwi, podobny do szumu wezbranej rzeki. I lecieli tak wśród nocy pysznej, gwiaździstej, pokrywającej drogi i pola, na kształt olbrzymiego stada drapieżnych ptaków, które krew zwietrzyły w oddaleniu. Mijali pola bujne, dąbrowy, łąki, aż wreszcie sierp miesiąca pobladł i pochylił się ku zachodowi. Wówczas zwolnili koniom i stanęli na popas ostatni. Byli już niedalej jak pół mili niemieckiej od Prostek. Tatarzy poczęli karmić konie z rąk jęczmieniem, aby nowych sił nabrały przed bitwą. Kmicic zaś, przesiadłszy się na zapaśnego dzianeta, pojechał dalej, aby na obóz nieprzyjaciela okiem rzucić. Po pół godziny drogi trafił w łozie nad rzeczką na ów podjeździk petychorski, który pan Korsak wysłał na zwiady. A co? Spytał chorążego pan Kmicic. Co słychać? Nie śpią już i huczą jak pszczoły w ulu, odparł chorąży. Byliby się już ruszyli, ale nie mieli dość wozów. Zali można gdzie z pobliża obóz widzieć? Można z onego wyniesienia, które krzami pokryte. Obóz hen tam leży w dole rzeki. Chce wasza miłość popatrzyć? Prowadź waść. Chorąży ruszył koniem i wyjechali na wzniesienie. Już też zorze były na niebie i powietrze przesycało się złotym światłem, ale wedle rzeki na drugim niskim brzegu leżała jeszcze mgła surowa. Oni, ukryci w krzach, patrzyli w ową mgłę rzednącą coraz bardziej. Na koniec o dwie staje odsłonił się w dolinie kwadratowy okop ziemny. Wzrok Kmicica wpił się weń z chciwością, lecz w pierwszej chwili dojrzał tylko mgliste zarysy namiotów wozów stojących w środku wzdłuż wałów. Płomienia ognisk nie było już widać, tylko dymy podnosiły się wysokimi smugami ku niebu na znak pogody. Lecz w miarę jak mgła roztapiała się coraz bardziej, mógł pan Babinicz z pomocą perspektywy odróżnić pozatykane na wałach chorągwie, błękitne szwedzkie i żółte pruskie, następnie masy żołnierzy, działa i konie. Naokoło była cisza przerywana tylko szelestem krzów poruszanych przez powiew i wesołym porannym czyrykaniem szarego ptactwa. Ale z obozu dochodził przytłumiony szum. Widocznie nikt tam już nie spał. Widocznie gotowano się do pochodu, bo w środku okopu panował ruch niezwyczajny. Całe pułki przenosiły się z miejsca na miejsce. Niektóre wychodziły przed wały, około wozów panowała sroga krętanina. Staczano również armaty z wałów. Nie może inaczej być, tylko się do pochodu gotują, rzekł Kmicic. Wszyscy jeńcy to zeznawali. Chcą się ze swoją piechotą połączyć. Nie spodziewają się też, aby pan hetman mógł na nich nastąpić prędzej jak wieczorem. A choćby miał i nastąpić, wolą bitwę w otwartym polu przyjąć, niż oną piechotę pod nóż wydać. Za 2 godziny upłynie, nim wyruszą. A za 2 godzin pan podskarbi tu będzie. Chwalić Boga? Odrzekł chorąży. Poślij, że waść jeszcze ludzi, by tam nie popasali za długo. Wedle rozkazu.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Piątek po godzinie 20 to czas na kolejną audycję na sumę tygodnia. Sprzed mikrofonu kłania się Ania Hajduczek. Będę z Wami przez najbliższe kilkanaście minut pokrótce podsumowywać to, co działo się w ciągu tych mijających kilku dni, nie tylko w Poznaniu, ale także sporo działo się w okolicach, w regionie, w województwie oraz w kraju. Tutaj takie dwie ważne informacje, którymi faktycznie żyliśmy w mediach przez ostatnie kilka dni. Myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi, czyli referendum odwoławcze dla prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, byłego już prezydenta Krakowa, oraz strajk, protest środowiska naukowego. Nie przedłużam, zaczynajmy.
0: Suma tygodnia.
1: No i tak jak powiedziałam, w kraju żyliśmy przede wszystkim tym, co kilka dni temu wydarzyło się w Krakowie, a tam w niedzielę mieszkańcy poszli do urn wyborczych i w referendum odwołali swojego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Frekwencja w referendum wyniosła niecałe 30%, a za odwołaniem włodarza zagłosowało prawie 98% osób, co było liczbą wystarczającą do odwołania prezydenta. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem zarządzać będzie Antoni Fryczek, czyli sekretarz miasta, który tę funkcję sprawuje od 8 lat, a same wybory mają odbyć się już za niecałe 90 dni, mówił Rafał Zątek, radca prawny i pełnomocnik Komitetu Referendalnego.
2: Ruch teraz ma prezes Rady Ministrów, czyli pan Donald Tusk. Musi mianować Krakowie komisarza. To jest jego ruch, no i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Ja obstawiam, że może jakąś kobietę wyznaczy, żeby złagodzić obyczaje. W tym momencie zaczyna się nowy rozdział i to jest bardzo szybka kampania w lecie. Tutaj ta kampania będzie próbą, myślę, ogólnopolską, bo tu się zapowiadają kandydaci najróżniejsi, bo mamy do czynienia z drugim miastem w Polsce, gdzie no nieoficjalnie mieszka około miliona mieszkańców, a cała aglomeracja to jest dużo, dużo więcej.
1: Warto zaznaczyć, że w referendum starano się także odwołać Radę Miasta, ale tutaj nie udało się zbierać odpowiedniego procenta osób, które za tym odwołaniem głosowały. Były już prezydent Miszalski napisał w tym tygodniu w swoich mediach społecznościowych: demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem. Według badań sondażowych krakowianie jako przyczynę pójścia do referendum najczęściej wskazywali wprowadzenie strefy czystego transportu przez prezydenta Miszalskiego, zadłużenie miasta oraz nepotyzm. Ruszyła już oczywiście giełda nazwisk, jak to przed każdymi wyborami, kto takim nowym włodarzem Krakowa zostanie. No i na razie start w wyborach zadeklarowali Aleksandra Owca z partii Razem, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji i jako bezpartyjny Marian Banaś, ale sporo mówi się także o Łukaszu Gibale, który w 2024 roku przegrał z Miszalskim w drugiej turze, czy nawet o byłym prezydencie RP Andrzeju Dudzie, który z Krakowa pochodzi. W Warszawie z kolei na ulicę wyszli przedstawiciele środowiska naukowego, domagając się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB, no oraz godnych zarobków. Organizatorzy akcji protestacyjnej alarmowali, że młodzi ludzie nie będą chcieli zajmować się nauką, bo im nie będzie się to opłacało. Petycja w tej sprawie uzyskała poparcie chociażby Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauk czy Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Na transparentach protestujących widniały takie hasła jak: prestiżem się nie najemy, z pustego i Skłodowska nie naleje, czy to nie jest kraj dla mądrych ludzi.
0: Suma tygodnia.
1: I I przechodzimy już do informacji lokalnych, a te wyjątkowo zaczynamy nie od Poznania, a od Obornik. W środę doszło tam do ogromnego pożaru ocynkowni, która doszczętnie spłonęła. Sam pożar wybuchł około godziny 15 i w kulminacyjnym momencie gasiło go ponad 60 jednostek Straży Pożarnej, czyli ponad 250 osób. Do mieszkańców nie tylko powiatu obornickiego, ale także poznańskiego czy samego Poznania przyszły alerty RCB mówiące o nieotwieraniu okien, o niewychodzeniu z domów. W czasie trwającej kilka godzin akcji regularnie pobierano też próbki wody z Warty, która przepływa niedaleko ocynkowni. Wczoraj jednak dowiedzieliśmy się, że woda na szczęście nie została skażona, a powietrze jest czyste. Zbiorniki z chemikaliami w hali produkcyjnej są szczelne i zabezpieczone w specjalnych odstojnikach, aby ewentualnie nie przedostały się do rzeki. No i tutaj wicewojewoda wielkopolski Karolina Fabisz-Szulc mówiła, że właściciel tego zakładu został zobowiązany do usunięcia niebezpiecznych odpadów używanych przy produkcji.
3: Ma usunąć te niebezpieczne odpady, które były na terenie, kwasy, które znajdowały się na terenie ocynkowni. One znajdują się na chwilę obecną w odstojnikach, które są zabezpieczone przed tym, żeby się dostały do rzeki Warty.
1: Prewencyjnie wstrzymana pozostała możliwość żeglugi na Warcie w okolicy Pogorzeliska. Aktualne jest także zalecenie o zakazie wędkowania. Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej wyjaśnia, w jaki sposób zabezpieczono te niebezpieczne chemikalia.
4: Te odstojniki mają swoje zasuwy, one są szczelne. Dodatkowo grupa chemiczna zabezpieczyła wylot specjalnym korkiem pneumatycznym, także nic nie przedostało się do Warty.
1: Od środy badano także, dlaczego doszło do tego pożaru. No i tutaj prawdopodobnie związany on był z procesem technologicznym. Znajdowały się tam dwie w miarę nowe linie produkcyjne. Na razie straty po pożarze oszacowano na około 50 milionów złotych. Druga ważna informacja z regionu to tragiczny wypadek na kolei, do którego doszło w poniedziałek. W miejscowości Garbatka w pociąg kolei wielkopolskich relacji Poznań-Piła wjechała ciężarówka. Kierowca zginął na miejscu, 18 osób zostało rannych, a skład się wykoleił. Spowodowało to, że przez dwa dni między Obornikami Wielkopolskimi a Rogoźnem funkcjonowała zastępcza komunikacja autobusowa. Trzeba było bowiem najpierw podnieść wykolejony pociąg, a potem naprawić uszkodzone tory oraz sieć trakcyjną. W Poznaniu z kolei w tym tygodniu mogliśmy oglądać postępujące prace przy budowie najnowocześniejszego teatru muzycznego w Polsce. We wtorek w południe uroczyście wmurowano kamień węgielny pod nową siedzibę poznańskiej instytucji, która powstaje w pobliżu Akademii Muzycznej i Dworca Kolejowego. Dyrektor placówki Przemysław Kieliszewski przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że Poznań czekał na taki teatr 70 lat.
5: Ten teatr będzie naprawdę naj. I proszę uwierzyć, że przykładamy do tego wielką wagę, żeby najlepsza akustyka, najlepsze systemy nagłośnieniowe, cała technologia, ale też wygląd tego budynku sprawił, że na lata właśnie on stanie się jakimś takim miejscem bardzo przez poznaniaków lubianym.
1: Akt erekcyjny podpisali i symbolicznie wmurowali przedstawiciele władz miasta, powiatu i województwa. Marszałek wielkopolski Marek Woźniak ogłosił, że teatr najprawdopodobniej otrzyma ponad 66 milionów złotych unijnego dofinansowania na wyposażenie obiektu.
6: Siedziska, zarówno sali głównej, no i ta sala to jest na 1200 osób, sala kameralna na 300 osób. Tam są wszelkie zachowane parametry dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Wyposażenie zaplecza scenicznego, biurowego, socjalnego.
1: Koszt inwestycji szacowany jest na blisko 490 milionów złotych i obiekt ma zostać oddany do użytku pod koniec 2028 roku. Wczoraj z kolei w Poznaniu rozpoczęła się największa studencka impreza, czyli Juvenalia. Wszystko rozpoczęło się tradycyjnym barwnym korowodem o godzinie 17. Studenci przeszli z Placu Kolegiackiego do parku imienia świętego Jana Pawła II i tam już zaczęła się prawdziwa zabawa. Wczoraj na głównej scenie zagrał m.in. Jan Rapowanie czy Kosma Król, dzisiaj z kolei Zalia czy Grubson, a ostatniego dnia, czyli w sobotę, Poznań odwiedzi Hubert Kropka, bracia Kacperczyk czy White 2115. Ale Juvenalia to oczywiście nie tylko muzyka. Organizatorzy stworzyli rozbudowaną strefę animacji, wellness i beauty. Na miejscu można skorzystać z masaży, z aktywności sportowych czy stref relaksu. Jest także escape room, taka nowość dla studentów właśnie w parku na poznańskiej Wildzie. Studenci mogą także korzystać z licznych punktów gastronomicznych oraz stref przygotowanych przez partnerów wydarzenia. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszej sumie tygodnia. Za minione kilkanaście minut dziękuję Ania Hajduczek. Pomału odmeldowuję się sprzed mikrofonu Radia Emaus, nieustannie zachęcając Was do słuchania pozostałych audycji programów, które przygotowaliśmy na najbliższy nadchodzący weekend. Weekend zapowiada się ciepło, także odpocznijcie na świeżym powietrzu i słyszymy się za tydzień w piątek po godzinie 20 w audycji, ale pewnie też w serwisach informacyjnych, które na naszej antenie lecą od poniedziałku do piątku od godziny 6 do godziny 17. Do usłyszenia.
0: Suma tygodnia. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Życie na wyspie.
1: Jest piątek, godzina 21. Jak co dwa tygodnie zapraszamy na naszą audycję klerycką, audycję Życie na Wyspie w Radiu Emaus. A witają się z Państwem
2: Kacper z roku piątego,
3: Szymon z roku czwartego
1: i Michał z roku trzeciego. I tutaj warto zaznaczyć, że audycja jest o tyle szczególna, że Kacper, który jest z nami, niedawno miał, można powiedzieć, najważniejszy moment w życiu, czyli przyjął sakrament święceń, przyjął święcenia diakonatu.
2: Tak jest. No to wydarzyło się 16 maja, o czym pewnie też będę więcej mówił w kolejnych częściach naszej audycji. Natomiast właśnie warto powiedzieć, że tego 16 maja, czyli bodajże dzień po audycji poprzedniej, miałem okazję i zaszczyt właśnie dostąpić tego wielkiego momentu właśnie przyjęcia sakramentu święceń w stopniu diakonatu.
3: Tak, i o tym właśnie powiemy więcej w dalszych częściach naszej audycji, ale dzień później też było bardzo intensywnie, nie nudziliśmy się, ponieważ w naszym domu miał miejsce zjazd osób wspierających nasze seminarium. Oczywiście najliczniejszym gronem było Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego i to był także ważny dzień dla wspólnoty tego towarzystwa, ponieważ ogłosiliśmy

0: Ogłoszono nowy status działalności, a także wybrano nowy zarząd. A i też podziękowano oczywiście osobom, które przez wiele lat kierowały tym towarzystwem. Oprócz też Towarzystwa Przyjaciół było też Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich z Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Diecezji Bydgoskiej, ale też oczywiście nie zabrakło delegacji z Diecezji Kaliskiej. No i właśnie całość tego zjazdu, świętowania rozpoczęliśmy od Eucharystii w Archikatedrze Poznańskiej, nam od mszy świętej, której przewodniczył pasterz archidiecezji, arcybiskup Zbigniew Zieliński.
1: Co jest warte zaznaczenia, to, że takie zjazdy odbywają się rokrocznie. Początkowo, dawniej, były to zjazdy tylko Towarzystwa Wspierania Powołań Kapłańskich, Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Archidiecezji Poznańskiej. Natomiast od pewnego czasu też z racji właśnie łączenia naszych seminariów to grono się poszerza i te stowarzyszenia istniały już dużo prędzej i one jakby są włączone w ten dzień, w to święto i właśnie też mogą przyjechać do Poznania i to jest taki też dzień, kiedy my możemy podziękować tym ludziom, którzy przyjeżdżają za ich towarzyszenie nam, za ich wspieranie nas, przede wszystkim wspieranie modlitewne, a także właśnie za to, że za każde dobre słowo, które możemy od nich usłyszeć, bo gdziekolwiek jesteśmy, to też właśnie ludzie, którzy są w takich towarzystwach czy grupach wspierających powołania, też przyznają się do tego i zawsze też powiedzą dobre słowo.
0: Tak, właśnie przy tej okazji też chcemy Państwu bardzo podziękować za każde wsparcie okazywane naszej wspólnocie. No i tego też nie oczywiście, to jest tak zwany też dzień otwarty seminarium. Osoby mogą sobie zwiedzić właśnie korytarze, różne zakątki naszego domu. To jest też oczywiście okazja do rozmowy z nami, też do właśnie poznania naszej wspólnoty, poszczególnych roczników. No ale też przede wszystkim okazja do wspólnej modlitwy.
2: Tak, natomiast 21 maja w czwartek gościliśmy naszego gościa czwartkowego w kapłański czwartek, tak to się u nas nazywa, mianowicie księdza kanonika Tadeusza Lesińskiego, proboszcza w parafii pod wezwaniem świętego Marcina, biskupa w Szubinie w diecezji bydgoskiej. Natomiast ksiądz Tadeusz jest też księdzem, który łączy w sobie 4 diecezje, dobrze liczę?
1: A 3 na pewno.
2: 3 na pewno. I w jaki sposób też diecezję kaliską, mianowicie, bo pochodzi ze Środy Wielkopolskiej, czyli z archidiecezji poznańskiej. I jego brat jest właśnie księdzem w tejże archidiecezji. Uczył się w Gnieźnie.
0: Seminarium w Gnieźniu ukończył.
2: Dokładnie. I trafił jako proboszcz do nowo utworzonej ówcześnie diecezji bydgoskiej. I coś jakiś tam jeszcze był taki epizod.
0: A w Kaliskiej też ma księży kolegów po prostu z kursu i też seminarium jeszcze.
2: O właśnie.
1: Tak, a dla archidiecezji gnieźnieńskiej też ksiądz Tadeusz jest o tyle zasłużony, bo jest ważną postacią z tego względu, że był przez wiele lat ekonomem.
0: Tak, dokładnie.
1: Seminarium gnieźnieńskiego. I jest też związany z jednym z naszych moderatorów, czyli z księdzem Pawłem Białczykiem, naszym wicerektorem, dla którego ksiądz Tadeusz był pierwszym proboszczem.
0: Tak, też taki wzór posługi mu dawał.
1: Tak, a parafia właśnie w Szubinie była tą pierwszą parafią, umiłowaną parafią księdza Pawła.
2: Tak jest. 22 i 20 do 24 maja w seminarium odbywał się Dzień Skupienia, któremu przewodniczył ksiądz Łukasz Urban, który jest wikariuszem w kontkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim.
0: Tak, właśnie ten dzień poprowadził dla nas kapłan z diecezji kaliskiej i wybrał jako taki motyw przewodni tego spotkania temat odpowiedzialności kapłańskiej i też odpowiedzialności, której uczymy się w seminarium.
1: Był to dzień, który też odbywał się w świetle Ewangelii według świętego Jana, 21 rozdziału, czyli właśnie spotkania zmartwychwstałego Jezusa z apostołami nad Jeziorem Galilejskim. I co było dla nas takie cenne, to różne takie praktyczne wskazówki i historie rzeczywiście z życia wzięte, czy to jeszcze sprzed seminarium, czy z seminarium, czy to właśnie już z kapłaństwa księdza Łukasza. Co jest właśnie też ciekawe, to, że ksiądz Łukasz pochodzi z Kotłowa, czyli takiej szczególnej miejscowości na mapie można powiedzieć, Polski, na duchowej mapie Polski, no bo miejsca też mocno naznaczonego przez takie podziały, no bo tam jest właśnie, są polsko-katolicy, jest prokatedra polsko-katolicka i też no gdzieś tam to wybrzmiewało w tle na przykład, czy różne inne właśnie historie, czy też doświadczenie pielgrzymkowe, bo ksiądz Łukasz też jest organizatorem pielgrzymki kaliskiej.
0: Ale myślę, takie bardzo uderzające właśnie w tym dniu było właśnie takie osobiste świadectwo też jego życia kapłańskiego, spotkania ze Słowem Bożym. No i właśnie też różnych sytuacji, w których też on kształtował tę odpowiedzialność i też właśnie nas zapraszał do tego, żebyśmy sobie tę odpowiedzialność właśnie za całą wspólnotę i za drugiego człowieka przede wszystkim kształtowali. I tydzień później też cały czas diecezja kaliska, szczególnie obecna w naszym seminarium, gościliśmy księdza Łukasza Więcława. To jest kapłan, który pochodzi z diecezji kaliskiej, ale od wielu lat posługuje na misjach w Ekwadorze.
1: Tutaj jest ciekawa sprawa właśnie, że w te wakacje chłopacy z diecezji kaliskiej, klerycy z diecezji kaliskiej, którzy z nami właśnie formują się w seminarium, wybierają się do Ekwadoru na takie doświadczenie misyjne, bodajże 2 tygodnie albo 3 tygodnie.
0: Tak, tak. Tam chyba to jest ten w cały lipiec, chyba, jeżeli tak dobrze kojarzę. No jest to na pewno też bardzo takie formacyjne doświadczenie, też daje możliwość nam, alumnom, właśnie poznania też w cudzysłowie innego kościoła, też właśnie kościoła w innych rejonach geograficznych globu, naszej kuli ziemskiej, żeby właśnie zobaczyć, jak ten kościół funkcjonuje, jak tam też ludzie funkcjonują, jakie tam są tradycje, kultury, obyczaje. Więc na pewno to jest bardzo takie budujące doświadczenie, też właśnie otwiera nam takie horyzonty i perspektywy.
1: A jednocześnie też pozwala dostrzec, że ten kościół jest kościołem powszechnym, nie? Że wiele rzeczy takich istotnych, to co najistotniejsze, to jest dokładnie to samo na całym świecie.
0: No i dzisiaj też mieliśmy bardzo ważne wydarzenie po południu. Co prawda wszyscy łączyliśmy się tam duchowo, ale księża przełożeni akurat nie tak uczestniczyli fizycznie, ponieważ w Nadziejewie, czyli w dawnym ośrodku roku propedeutycznego archidiecezji poznańskiej, tam gdzie jeszcze Kacper, jeżeli...
2: Ostatni rok,
0: gdzie tam właśnie miał formację na roku propedeutycznym, miało miejsce podpisanie dokumentów przed święceniami prezbiteratu, ponieważ, jak wiemy, jutro właśnie nasi bracia diakoni 6 roku przyjmą święcenia prezbiteratu.
2: Tak jest, no to jest najważniejsze wydarzenie w przeciągu całej formacji seminaryjnej, mimo moment święceń zarówno diakonatu, jak i prezbiteratu, bo to są takie momenty, można by powiedzieć, wieńczące pewien czas seminarium i rozpoczynający ważny czas w życiu księdza, który już bierze odpowiedzialność sam za siebie i właśnie formuje się w swoim własnym zakresie.
0: To z aktualności byłoby tyle. Po przerwie rozpoczniemy drugą część naszej audycji, a teraz zapraszamy na utwór muzyczny
1: DC Talk In The Light.

0: Życie na wyspie.
1: Witamy po przerwie. I tak jak obiecaliśmy też, dzisiaj głównym tematem jest diakonat, święcenia diakonatu Kacpra. Kacper jest nam też winien pewnych wyjaśnień, bo wiadomo, że no jest to bardzo ważny moment i też no moment, do którego się no długo przygotowywał, bo oczywiście no cała formacja seminaryjna, czyli całe te 6 lat, które było dotychczas, a w sposób szczególny też ostatnie dni przed przyjęciem święceń, właściwie ostatni tydzień Kacpra nie było, bo Kacprze byłeś na swoich osobistych rekolekcjach.
2: Tak, no zawsze taki jest wymóg, po pierwsze w ogóle formalny, kanoniczny w Kościele, że przed przyjęciem sakramentu święceń w różnych właśnie tych trzech stopniach, niezależnie jakim, kandydat jest obowiązany odbyć 5-dniowe rekolekcje. No i z racji tego, że w tym roku sytuacja była na tyle wyjątkowa, że te święcenia przyjmowałem sam w maju, to odbywałem swoje rekolekcje również trochę sam, a trochę nie. Mianowicie ojciec Andrzej, który jest opiekunem mojego roku jako ojciec duchowny, zaproponował, żeby te rekolekcje zrobić w takiej formie u sióstr pallotynek w Gnieźnie, gdzie właśnie wspólnie się modliliśmy razem z siostrami, właśnie odprawialiśmy mszę świętą, modliliśmy się litanią majowymi, ale właśnie też było takie prowadzenie trochę samodzielne, czyli ojciec Andrzej też takie rozmowy przeprowadzał ze mną na temat Słowa Bożego. I w tym roku tym tematem wiodącym to była postać świętego Piotra w różnych 4 Ewangeliach oraz jego ewolucja od bycia rybakiem aż po bycie rybakiem, ale ludzi. Więc też taki ciekawy temat. Warto też powiedzieć, że w ogóle, jeżeli chodzi o rekolekcje takie przed święceniami, w tym również przed święceniami diakonatu, to podczas nich obowiązuje rygor, to znaczy, że są pewne punkty, wiadomo, na które trzeba tam chodzić i tak dalej, ale też panuje silencjum, czyli nie używa się w tym czasie telefonów, nie prowadzi się rozmów, nie wyjeżdża się z miejsca rekolekcji, że to wszystko ma też służyć skupieniu właśnie lepszemu też potwierdzeniu wewnętrznie tej decyzji, która ma się wyrazić już za parę dni.
1: Czyli można powiedzieć, jak na rekolekcjach ignacjańskich.
2: Trochę tak, dokładnie. I nawet mogę powiedzieć, że trochę też taki styl rekolekcji mieszał trochę rekolekcji ignacjańskiej i trochę rekolekcji Lectio Divina.
1: Ale to wszystko jest bardzo podobne. Czyli były te rekolekcje, to był bodajże poniedziałek, piątek i Kacper, przyjechałeś w piątek i w sobotę mieliśmy w seminarium uroczystą jucznię w kaplicy seminaryjnej. Zjechało się całe seminarium, czyli też dołączyli do nas klerycy roku propedeutycznego i była uroczysta jucznia, na której też nastąpiło takie ważne wydarzenie.
2: Tak jest. No najbardziej chyba to był stresujący moment, to właśnie dla mnie ta jutrznia z podpisaniem dokumentów przed święceniami diakonatu, bo taki też jest kolejny wymóg kanoniczny, że dany kandydat do święceń musi podpisać dokumenty, musi wyznać wiarę.
1: To jest najważniejsze.
2: Tak. Musi wyznać wiarę głośno przed całą wspólnotą. Ja byłem sam, więc musiałem wszystko sam robić. Potem są przysięgi odnośnie celibatu, odnośnie dobrowolności przyjęcia święceń, odnośnie posłuszeństwa, odnośnie inkardynacji do archidiecezji poznańskiej, odnośnie wykonywania urzędów w imieniu Kościoła. No i to wszystko właśnie odbywa się poprzez przeczytanie tekstu danej przysięgi i podpisie. I dla mnie to był chyba najbardziej stresujący moment, bo właśnie po pierwsze właśnie, że no, z racji tego, że byłem sam, po drugie, żeby dobrze, wyraźnie przeczytać te teksty, to też nie było takie wcale łatwe od rana.
1: A tych tekstów wcale nie było mało, żeby
2: to
1: zaznaczyć.
2: No tutaj też panowie, myślę, że potwierdzą, że
1: to jest kilka stron.
2: Dosyć sporo to właśnie trwało. No a po trzecie właśnie, że ta cała uwaga jest, czy była właśnie skupiona na mnie jako tym jedynym kandydacie, co się może wydawać fajne, ale tak do końca dobre nie jest, bo to wiadomo, że jeszcze tylko buduje więcej stresu i
1: napięcia.
2: I też tak było właśnie.
1: Tak, jeszcze zobrazujemy, że to było tak, że w kaplicy seminaryjnej Kacper po kazaniu wyszedł przed ołtarz, czy podszedł do ołtarza, gdzie właśnie były już te dokumenty przyszykowane i właśnie czytał najpierw wyznanie wiary, a potem te wszystkie zobowiązania i po kolei je podpisywał. Także rzeczywiście był w centrum uwagi.
2: Tak jest. No i pewnie też trochę stresu było, bo mnie widać w tym czasie, ale jakoś poszło, jak to mówi klasyk, więc też Bogu dziękować za to.
1: To przejdziemy teraz do części najważniejszej, po tej uczni. Tam była jeszcze chwila do mszy świętej z sakramentem święceń, która była w katedrze o godzinie 10.
3: Kto ci tych święceń udzielił, Kacper? Bo to też nie każdy może.
2: No nie każdy może tych święceń udzielić. Był to biskup Jan Glapiak, biskup pomocniczy naszej archidiecezji. No, więc tak to właśnie było, że to trzeba było o godzinie 10. No jeżeli chodzi o takie też ten czas pomiędzy, to też no, to wykorzystałem go jeszcze, żeby odmówić te liturgię godzin, te godziny, które jeszcze mogą odmówić, żeby już
1: obowiązek spełnić,
2: tak żeby już tą sprawę zamknąć i żeby to też właśnie tego pilnować.
1: Biskup Jan Glapiak, jak powiedział sam o sobie, już pod koniec liturgii, specjalista od święcenia jedynek, czyli od właśnie kleryków czy diakonów, którzy właśnie są sami, jedni tylko święceni. No i właśnie homilia księdza biskupa, no i później już sam obrzęd święceń. Co było, Kacper, dla ciebie takie najbardziej właśnie ujmujące?
3: Który moment był taki
1: homilii,
3: szczególny?
1: Potem, jeśli chodzi o święcenia.
2: Znaczy podczas homilii biskup Jan się zwrócił tak bardzo personalnie do mnie odnośnie właśnie tej posługi diakonatu i właśnie kim jest faktycznie ten diakon. I też warto to podkreślić i co też podkreślił biskup Jan, że ten diakonat on nie jest w sensie takim stałym, że ja nie jestem diakonem, żeby być diakonem, tylko jestem diakonem, żeby być prezbiterem. I właśnie też w takim porządku właśnie to też biskup Jan podkreślał. Ale żeby też nie zatrzymywać się właśnie tylko na tych funkcjach zewnętrznych, tylko żeby właśnie też kształtować tego ducha modlitwy, żeby właśnie też te czyny miłosierdzia, czy właśnie zwracanie uwagi na drugą osobę, że to właśnie też jest ważne w życiu duchownego. No i chyba to tak najbardziej zapamiętałem. Ale jeżeli chodzi o sam obrzęd święceń, to no wiadomo, jest to pełno różnych pięknych znaków, ale najbardziej takim przemawiającym do mnie momentem był moment, kiedy mówiłem te różne tam, znaczy odpowiadałem na te różne pytania księdza biskupa, czy chcesz być diakonem, czy chcesz służyć Kościołowi, i na to właśnie pytanie, na te pytania odpowiadałem chcę, przyrzekam odnośnie celibatu, i to już było takie bardzo też mocne.
1: Tak, zewnętrznie takim też ważnym momentem, bardzo takim spektakularnym i widocznym są litania do wszystkich świętych, kiedy to właśnie kandydaci jeszcze wtedy do święceń leżą na posadzce. No i właśnie w ten sposób się modlą, co pokazuje ich uniżenie, chociaż jeżeli dobrze kojarzę, to wcale nie jest najważniejszy moment samego obrzędu.
2: Nie. No to jest moment ważny, bo się wzywa tego orędownictwa wszystkich świętych. Natomiast tym momentem konstytutywnym dla ważności sakramentu jest modlitwa święceń i gest nałożenia rąk. Modlitwa święceń jest najważniejsza. I tam jest taki fragment, w którym nawet biskup się nie może pomylić ani o jedną literkę, no bo wtedy święcenia byłyby nieważne i tą modlitwę trzeba by było powtarzać. Biskup Jan się nie pomylił, na szczęście.
1: Uspokajamy.
2: Więc święcenia były ważne. No ale też te gesty, włożenie na przykład rąk w ręce księdza biskupa, czy nałożenie rąk, ten gest epiklezy, czyli przewołanie Ducha Świętego, no to wszystko jest bardzo, bardzo istotne, bo każdy właśnie ten symbol ma w obrzędzie liturgii święceń swoją właśnie szczególne znaczenie i swoje szczególne miejsce.
3: Jeszcze pamiętam, były takie dwa ważne momenty, gesty. Pierwsze przekazanie jeszcze Księgi Ewangelii. Jak to wspominasz?
2: To było już po nałożeniu stołu i dalmatyki. kiedy już byłem po święceniach, i to jest obrzęd wyjaśniający, który ma właśnie też pokazać, że diakon to jest osoba, która ma proklamować, czyli po naszemu czytać, głosić Ewangelię wszystkim ludziom.
3: No i też jeszcze byli właśnie obecni nasi bracia szóstego roku, też diakoni, i też właśnie taki jeszcze był na końcu gest, właśnie jak to się tak dokładnie mówiło?
2: To jest gest przekazania pokoju.
3: Tak, między diakonami.
2: Tak, jest między najpierw biskupem, a nowo święconym diakonem, i potem pomiędzy diakonami, którzy jeszcze są diakonami, a jutro już będą księżmi.
1: Tak, i jutro, co ciekawe, właśnie nowo wyświęceni księża będą dokładnie mieli ten sam gest, właśnie przekazania znaku pokoju, ale już nie między diakonami, nie z diakonem jednym, ale już między właśnie prezbiterami, czyli między księżmi będą właśnie przekazywać ten znak pokoju.
2: Tak jest. I no właśnie ta liturgia święceń się kończy tym obrzędem pokoju, potem trwa już, powiedzmy, po naszemu taka normalna msza święta, aż do momentu też wręczenia dekretu pod koniec mszy, właściwie po mszy już, ale to może o czym też może właśnie za chwilę
1: w następnej części, żeby tak zacząć mocnym akcentem. A my tymczasem zapraszamy na piosenkę Powołanie księdza Jakuba Bartczaka.

0: Życie na wyspie.
1: Kilka chwil temu usłyszeliśmy słowo dekret. Właśnie święcenia diakonatu wiążą się już z pierwszym takim oficjalnym posłaniem przez księdza arcybiskupa, ponieważ od momentu święceń Kasper już jest inkardynowany do archidiecezji poznańskiej. Już tak, można tak sobie powiedzieć, w pełni podlega księdzu arcybiskupowi, każdemu jego następcy. I Kasper otrzymał swoje pierwsze posłanie do konkretnej wspólnoty parafialnej, którą jest...
2: Parafia Świętego Krzyża na poznańskim Górczynie.
1: I tam właśnie Kasper będzie odbywał swoje praktyki diakońskie, może też będzie uczył w szkole, też będzie tam posługiwał po prostu na parafii przez większość przyszłego roku formacyjnego.
2: Tak jest. No, dostaje się taki dokument święceń, że się jest wyświęcony na tego diakona faktycznie.
3: I certyfikat.
2: Taki certyfikat, który właśnie też ma być takim poświadczeniem autentyczności tych święceń.
3: I to się odbiera też w takim szczególnym miejscu w ogóle katedry, czyli w Złotej Kaplicy.
2: Tak, tak jest. Po właśnie zakończonym mszy, po błogosławieństwie, tak jest zawsze zwyczaj w Poznaniu, że udajemy się do tej Złotej Kaplicy w katedrze, gdzie właśnie są te dekrety, są te poświadczenia, certyfikaty.
3: Sesja zdjęciowa.
2: Sesja zdjęciowa też. No i potem też taką tradycją jest właśnie to, że się przechodzi na ten obiad seminaryjny z rodziną, z najbliższymi, ze znajomymi, z przyjaciółmi.
3: Czas wspólnego świętowania.
2: Tak jest, tak jest.
1: I potem może wydało się, że jest dzień wolny, ale Kasper takiego dnia wolnego nie miał, ponieważ w niedzielę już się zmierzył w pełni na parafii rodzinnej z posługą.
3: Trzeba się pokazać.
1: Co miał okazję Kasper zrobić?
2: Do czego miał okazję zrobić? Na pewno głosić Słowo Boże, zgodnie z tym, jak do czego zostałem powołany i wyświęcony, czyli czytałem Ewangelię, głosiłem homilię całą niedzielę w parafii rodzinnej.
1: I był stres, towarzyszył?
2: Już nie, u siebie nie. Gorzej chyba się głosi w kaplicy seminaryjnej Słowo Boże.
3: Parafianie przyzwyczajeni, że powołaniówki, tego
2: to
3: typu sprawy.
2: Prawda, tak, tak.
3: Ale
2: tak.
3: Na pewno no, to jest jednak szczególne wydarzenie, szczególny moment, jak już właśnie pierwszy raz głosisz Ewangelię w
2: Dokładnie
3: parafii.
2: Tak, tak. I też ludzie widzą tę dalmatykę, już myślą, że jestem księdzem, ja jeszcze mówię, że nie jestem księdzem, jestem diakonem i to są takie ciekawe rzeczy. Ale też miałem okazję już dokonać pierwszego chrztu, co mnie bardzo też cieszy, że mogłem pierwszą osobę włączyć w grono Kościoła i też właśnie tej bramy sakramentów, czyli chrztu właśnie udzielić.
3: Czy tutaj był trochę większy stres?
2: To był trochę większy stres, bo obrzęd, no wiadomo, znany teoretycznie, ale praktycznie nie. Ale udzieliłem ważnie sakramentu, co mnie też cieszy.
3: I formuła wypowiedziana poprawnie.
2: Tak, formuła wypowiedziana i polanie głową też, polanie wody głową. Przepraszam, jest dzisiaj tak gorąco. Polanie właśnie głowy wodą. Tak, teraz będzie dobrze. Też się odbyło, więc sakrament zaistniał.
1: Czyli też jak słyszałem właśnie, diakon przede wszystkim jest powołany do ogłoszenia Słowa Bożego, ale też może wykonać wiele innych różnych już posług, funkcji w Kościele. Tutaj właśnie Kasper udzielał sakramentu Chrztu Świętego. A co jeszcze, Kasper, możesz robić w czasie mszy świętej? Co jeszcze możesz, jakich jeszcze masz sakramentów też?
2: Jeżeli chodzi o mszę świętą, no to zadaniem diakona jest głoszenie Ewangelii zawsze. Rozdzielanie komunii świętej jako ten szafarz już zwyczajny. I również mówienie tych komend, czyli przekażcie sobie znak pokoju, idźcie w pokoju Chrystusa, albo jeżeli jest uroczyste błogosławieństwo, to pochylcie głowy na błogosławieństwo. Jeżeli chodzi o zadania poza mszą, to jest sprawowanie sakramentu Chrztu Świętego i asystowaniu przy zawieraniu małżeństw. Również sakramentaliów to jest grzebanie zmarłych, przewodniczenie właśnie tym obrzędom pogrzebowym. I tak sobie myślę, czy coś jeszcze.
3: Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
2: Tak jest, wystawienie Najświętszego Sakramentu.
3: Zwyczajnie szafasz i też możesz
2: błogosławić. Tak, co już też wielokrotnie w seminarium czynię. I właśnie, bycie też diakonem to też jest przywilej noszenia stroju, czyli stuły przewieszonej przez lewe ramię oraz dalmatyki jako tego takiego oficjalnego stroju diakona podczas liturgii.
3: Stółę przewieszoną przez lewe ramię może łatwiej sobie wyobrazić, ale może kilka słów o dalmatyce.
2: Dalmatyka pochodzi ze starożytnego Rzymu, kiedy właśnie możnowładcy, ci wielmożni panowie, senatorowie też w tym nosili takie właśnie stroje, czyli takie, można powiedzieć, trochę togi z rękawami szerokimi i takimi właśnie, taką właśnie togę. którą się zakłada przez głowę. Strój pochodzi z Dalmacji, dlatego też ta nazwa Dalmatyka jest taka specyficzna. No i właśnie Kościół potem to przejął, żeby wyróżnić właśnie te osoby duchowne jako właśnie te wyjątkowo powołane przez Chrystusa do tej służby. No i dzisiaj dalmatykę też może nosić biskup podczas swojej mszy pontyfikalnej oraz papież, co papież Leon też czasami czyni podczas różnych uroczystych mszy świętych.
3: Czyli w uproszczeniu można by powiedzieć, że to taki ornat, ale z rękawami.
2: Tak jest, żeby dobrze sobie to wyobrazić, to tak można powiedzieć.
3: I tutaj też właśnie Kacper ważną rzecz powiedział, że właśnie biskupi mogą nosić, ponieważ święcenia diakonatu, sakrament święceń w stopniu diakonatu właściwie, tak poprawnie mówiąc, no to jest właśnie ten pierwszy stopień święceń. I później, i to jest też etap na drodze właśnie do prezbiteratu, czyli już do tych święceń kapłańskich, można by powiedzieć. I właśnie księża też jakby cały czas tymi diakonami pozostają. I tak samo biskup też ma właśnie pozostałe, te dotychczasowe święcenia, czyli święcenia diakonatu, święcenia prezbiteratu i do tego jeszcze święcenia biskupie i stąd też ten znak.
2: Tak jest. Na przykład dlatego też takim charakterystycznym jest, że czasami księża, prezbiterzy wyrywają się do tego, że na przykład jak jest biskup i nie ma diakona, to na przykład przygotowują kielich z winem i wodą. Też to czasami można zaobserwować, czy na przykład czytają Ewangelię w zastępstwie diakona, bo właśnie wypełniają też ten sakrament w stopniu diakona.
1: No jest to z pewnością bardzo ważne wydarzenie, uroczystość w naszej wspólnocie, ale też żeby najbliżsi towarzyszyli w tym dniu, właśnie w tym obrzędzie przy święceń. Jak to najbliżsi tak przeżyli właśnie? Czy dzielili się z tobą?
2: Znaczy, no mama i tata, rodzice właśnie też mocno się modlili w tym dniu, żeby też dobrze przeżył ten czas. No bo to już jest jakby taki czas, który potwierdza pewną drogę, pewien wybór. Też było moje rodzeństwo i właśnie też babcia, tam z resztą rodziny, więc no właśnie też z rodzicami chrzestnymi, może to też warto dodać, więc faktycznie ta rodzina, też znajomi z wydziału, czy właśnie znajomi też ogólnie moi też mi towarzyszyli w tym dniu, co też dla mnie było ważne i też właśnie taki sposób, no dobry to wszyscy przeżyli, bo też tak się wszyscy dzielili, że ta msza była taka, że podczas tej mszy się dobrze po prostu modliło i że ona nie była jakaś taka długa bardzo, no bo ten sakrament razem ze mszą trwał chyba godzinę 20, jeżeli dobrze tam słyszałem. I też, co ważne podkreślić, to byli też moi parafianie z parafii rodzinnej, też z ministrantami, też taki, może powiedzieć, zastęp trochę tych ministrantów.
1: No liczne grono było tam, trochę siedziało było z nami w prezbiterium.
2: Też za co jestem wdzięczny księdzu proboszczowi, że tak zmobilizował parafię, że trochę tych osób faktycznie było.
3: Że byli obaj właśnie księża, tak, z parafii, zdaje się,
2: tak jest, ksiądz proboszcz i ksiądz wikariusz.
3: I też właśnie ważnym momentem jest właśnie przyjęcie tej szaty, tej dalmatyki, bo to jest zawsze też taki zwyczaj, że prosi się zaprzyjaźnionego księdza, czy ważnego księdza dla siebie, żeby tę szatę właśnie pomógł ubrać. I kto to, Kacprze, był?
2: To dla mnie to właśnie ksiądz wikariusz, ksiądz Słowomir Kostrzewa, którego właśnie poprosiłem, bo tak powiedziałem proboszczowi, że no księże proboszczu, ja księdzu pamiętam, ale to może za rok przy ornacie by ksiądz mi tam ten ornat zakładał, a w tym roku bym jeszcze księdza wikariusza poprosił, żeby właśnie tak mi towarzyszył też poprzez ten gest.
1: To właśnie, Kacper, bardzo ładnie powiedziałeś, że to jest podsumowanie już pewnej drogi, pewnego czasu formacji, który przeżyłeś. Cały czas oczywiście w tej drodze trwasz. Ale też pewnie zanim podjąłeś jeszcze wewnętrzną decyzję o święceniach, też taką pewną refleksję dokonywałeś, coś tak się tutaj dokonało. Ale tak jakbyś wrócił ze wspomnieniami właśnie tak trochę wstecz. Kiedy taki ten pierwszy głos się w ogóle jeszcze pojawił o powołaniu, żeby faktycznie na tę drogę wstąpić?
2: Pierwszy głos, no to było jeszcze, bo ja wiem, miałem może z 8 lat, 9, byłem jeszcze takim dzieckiem. Też pamiętam, bawiłem się w odprawianie mszy świętej, to było też takie charakterystyczne. No i właśnie taki pierwszy głos, nie wiem, około 3 klasy podstawówki, tak też gdzieś potem w liceum, gimnazjum, liceum też rozeznawałem. No i taką decyzję podjąłem, co się okazało właśnie trafioną drogą powołania kapłańskiego.
3: I za to chwała Panu. A my zapraszamy na przerwę muzyczną Tori Kelly i piosenka High Water.

0: Życie na wyspie.
1: Módlmy się w następujących intencjach. Za Kościół Święty papieża Leona, arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, arcybiskupa Wojciecha Polaka, biskupa Damiana Bryla oraz biskupa Krzysztofa Włodarczyka. O nowe i święte powołania do służby w Kościele, w szczególności do naszej wspólnoty seminaryjnej. Za braci diakonów z roku szóstego, którzy jutro przyjmą święcenia prezbiteratu. Za wszystkich dobroczyńców naszego seminarium, w szczególności za Towarzystwo Przyjaciół naszego seminarium. Oraz w intencjach, które polecają nasi słuchacze oraz waszej intencji.
2: A modlić się będziemy litanią lorytańską. Kyrie eleison.
3: Chryste eleison, Kyrie eleison.
2: Chryste, usłysz nas.
3: Chryste, wysłuchaj nas.
2: Ojcze z nieba Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
2: Synu Odkupicielu Świata Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
2: Duchu Święty Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
2: Święta Trójco Jedyny Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
2: Święta Maryjo,
1: módl się za nami.
2: Święta Boża Rodzicielko,
1: módl się za nami.
2: Święta Panno nad Pannami,
1: módl się za nami.
2: Matko Chrystusowa,
1: módl się za nami.
2: Matko Kościoła,
1: módl się za nami.
2: Matko Miłosierdzia,
1: módl się za nami.
2: Matko Łaski Bożej,
1: módl się za nami.
2: Matko Nadziei,
1: módl się za nami.
2: Matko Nieskalana,
1: módl się za nami.
2: Matko Najczystsza,
1: módl się za nami.
2: Matko Dziewicza,
1: módl się za nami.
2: Matko Nienaruszona,
1: módl się za nami.
2: Matko Najmilsza,
1: módl się za nami.
2: Matko Przedziwna,
1: módl się za nami.
2: Matko Dobrej Rady,
1: módl się za nami.
2: Matko Stworzyciela,
1: módl się za nami.
2: Matko Zbawiciela,
1: módl się za nami.
2: Panno Roztropna,
1: módl się za nami.
2: Panno Czcigodna,
1: módl się za nami.
2: Panno Wsławiona,
1: módl się za nami.
2: Panno Można,
1: módl się za nami.
2: Panno Łaskawa,
1: módl się za nami.
2: Panno Wierna,
1: módl się za nami.
2: Zwierciadło Sprawiedliwości,
1: módl się za nami.
2: Stolico Mądrości,
1: módl się za nami.
2: Przyczyno Naszej Radości,
1: módl się za nami.
2: Przybytku Ducha Świętego,
1: módl się za nami.
2: Przybytku Chwalebny,
1: módl się za nami.
2: Przybytku Sławny Pobożności,
1: módl się za nami.
2: Różo Duchowna,
1: módl się za nami.
2: Wieżo Dawidowa,
1: módl się za nami.
2: Wieżo z Kości Słoniowej,
1: módl się za nami.
2: Domie Złoty,
1: módl się za nami.
2: Arko Przymierza,
1: módl się za nami.
2: Bramo Niebieska,
1: módl się za nami.
2: Gwiazdo Zaranna,
1: módl się za nami.
2: Uzdrowienie chorych,
1: módl się za nami.
2: Ucieczko grzesznych,
1: módl się za nami.
2: Pociecho migrantów,
1: módl się za nami.
2: Pocieszycielko strapionych,
1: módl się za nami.
2: Wspomożenie wiernych,
1: módl się za nami.
2: Królowo Aniołów,
1: módl się za nami.
2: Królowo Patriarchów,
1: módl się za nami.
2: Królowo Proroków,
1: módl się za nami.
2: Królowo Apostołów,
1: módl się za nami.
2: Królowo Męczenników,
1: módl się za nami.
2: Królowo Wyznawców,
1: módl się za nami.
2: Królowo Dziewic,
1: módl się za nami.
2: Królowo Wszystkich Świętych,
1: módl się za nami.
2: Królowo Bez Zmazy Pierworodnej Poczęta,
1: módl się za nami.
2: Królowo W Niebo Wzięta,
1: módl się za nami.
2: Królowo Różańca Świętego,
1: módl się za nami.
2: Królowo Rodzin,
1: módl się za nami.
2: Królowo Pokoju,
1: módl się za nami.
2: Królowo Polski,
1: módl się za nami.
2: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
1: przepuść nam, Panie.
2: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
1: wysłuchaj nas, Panie.
2: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
1: zmiłuj się nad nami.
2: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
2: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
4: Pan z wami
1: i z Duchem Twoim.
4: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen. Amen.
4: Bardzo dziękujemy Państwu za dzisiejszy czas razem z nami spędzony. Żegnamy się z Państwem i zapraszamy na naszą kolejną audycję, która wypada już za tydzień, w pierwszy czwartek czerwca. A żegnamy się z Państwem tradycyjnym, staropolskim.
1: Szczęść Boże! Boże.
0: Życie na wyspie. Radio Emaus. Dobre radio.

Żadna broń ukuta przeciwko mnie nic nie wskóra, ponieważ moja sprawiedliwość pochodzi od Pana. Wszystko, co czynię, udaje się, gdyż jestem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Diabeł ucieka ode mnie, ponieważ przeciwstawiam mu się w imieniu Jezusa. Daję i otrzymuję z powrotem miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną. Bóg doprowadzi do doskonałości wszystko, co dotyczy mojego życia. Przyjmuję ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Boga. Moje oczy są oświecone. Nie jestem podobny do tego świata, lecz przemieniam się przez odnowienie mojego umysłu. Mój umysł przemieniany jest Bożym Słowem. Radość Pana jest moją siłą. Pan jest mocą mojego życia. Bóg jest po mojej stronie. On mieszka w moim wnętrzu. Któż więc może wystąpić przeciwko mnie? Dał mi wszystko, co potrzebne do życia i pobożności. Uczestniczę w Jego boskiej naturze.

0: Wtedy go demony prosiły, mówiąc: jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w tę trzodę świń. I rzekł im: idźcie. A one wyszedłszy, weszły w świnie. I oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach. To z Ewangelii według świętego Mateusza 8:31-32. Pewna dziewczyna zajmowała się w przeszłości ezoteryką. Miała przy tym budzące grozy wspomnienia, od których do dzisiaj nie potrafiła się uwolnić. Zdała sobie sprawę z tego, że złe moce naprawdę istnieją i że nie należy z nimi igrać. Niemniej jednak nie bardzo chciała wierzyć, że za tym wszystkim stoi nikt inny jak sam diabeł. Nie wiedzielibyśmy na ten temat nic pewnego, gdyby nie fakt, że Biblia mówi o nim w wielu miejscach. On jest Bogiem świata tego. 2 Koryntian 4:4. Oznacza to, że ludzie są mu posłuszni i czczą go, czy chcą, czy nie. Służy mu ponadto wiele upadłych aniołów, które Słowo Boże nazywa demonami. Gdy Jezus Chrystus był na ziemi, często miał z demonami do czynienia. Zacytowane następnie wersety opisują nam właśnie spotkanie Pana Jezusa z takimi złymi duchami. Dwóch mężczyzn było ciężko opętanych. Przez to ci pożałowania godni ludzie stali się nieobliczalni i niebezpieczni dla całego otoczenia. Demony potrafią mówić. Zadziwiające jest to, że w tym, który stał przed nimi, rozpoznały Syna Bożego. W świecie niewidzialnym, w przeciwieństwie do naszego, nie ma bowiem żadnych iluzji. Jednym krótkim rozkazem Jezus Chrystus wypędził te demony i pozwolił im wstąpić w świnie, które pod ich wpływem rzuciły się do morza. Demony są przerażającą, lecz prawdziwą rzeczywistością. Ale Jezus Chrystus, Syn Boży, ma moc nad szatanem i jego sługami. Tylko On potrafi uwolnić człowieka od ich zniewalającego wpływu. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w ten czy inny sposób zmuszani są przez diabła do czynienia jego woli. Nie łudźmy się. Dotyczy to nie tylko tych, którzy w szczególny sposób dali się szatanowi zniewolić, lecz każdego człowieka, który nie został jeszcze wyswobodzony z niewoli grzechu przez wielkiego Zbawiciela grzeszników, Jezusa Chrystusa. Niemen, znany czy nieznany?
1: Pierwsza moja oryginalna piosenka Wiem, że nie wrócisz. W niej jest coś takiego, co moim zdaniem świadczy o oryginalności tej kompozycji. Mianowicie jest melodia i jest forma i harmonia. Dość ciekawa. Jak nawet w tej chwili daje się przerabiać w dowolny sposób. Do tekstu nie miałem zastrzeżenia, ale oczywiście po latach te zastrzeżenia też nie istnieją w tym. No mniej więcej tak sobie wyobrażałem właśnie o jakiejś takiej miłości zawiedzionej, co było zresztą i modne, ale jako młody człowiek tak czułem pewnie. Jestem na Warszawie.
2: Pojechałem do Paryża, żeby nagrać płytę po podpisaniu kontraktu z firmą AZ. Zresztą to było rychło po takim konkursie w Rennes, gdzie znalazłem się wśród laureatów dość nawet wysoko, jak na tamte czasy. Autor, kompozytor, wykonawca. Oj, to było drugie miejsce, tak zwany srebrny gronostaj. Ja na tej podstawie podpisałem kontrakt z firmą AZ. Francuska firma. I pamiętam Alicję Ursini, która pracowała wtedy w Tygodniku Polskim w Paryżu, zajmowała się moimi sprawami. I firma zaproponowała napisanie tekstów między innymi takiemu dość znanemu wtedy tekściarzowi, który pisał dla Saszy Distela i innych w ogóle wielkich gwiazd francuskiej piosenki, to był Pierre Delanoë. I ja wykonałem kilka piosenek z gitarą, zresztą w biurze u dyrektora, i on się zachwycił piosenką Chciałbym cofnąć czas. I po kilku dniach przynosi tekst Awarsowi. Ja mówię, ale jak to? Ja nie mogę śpiewać Awarsowi na temat tej melodii. I ja się wściekłem. Była wielka afera w ogóle. No ale zamówiona orkiestra Michela Colombier. I to trzeba już nagrywać właściwie. I co ja robię? Właściwie biorę gitarę. Pamiętam, w hotelu przez pół dnia kleciłem nową melodię do tego tekstu, Awarsowi.

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. List do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset. Boże przymierze po nastaniu potopu. Wszystko, co Bóg robi, to miłości czyny. Też gdy błogosławił Noego i syny. Ródźcie się i mnóżcie, ziemię napełniajcie, z tego, co tu żyje, teraz spożywajcie. Lęk, bojaźń przed wami na stworzenie padnie. Ono wam pod zarząd i piecze przypadnie. Możecie jeść mięso jak ziele zarówno, ale bez krwi jego, to zasadą główną. Żądał będę duszy za człowieka duszę, to wszystkim zabójcom powiedzieć dziś muszę. Bo na obraz Boży człowiek uczyniony, nie będzie ten zapis nigdy odmieniony. Bo krew to jest dusza i przeze mnie dana, aby na ołtarzu mogła być składana. By za wasze dusze czynić przebłaganie, dotąd aż baranek na tej ziemi stanie. W krwi tkwi życie ciała. Jest więc to obrazem, że on musi umrzeć, byście byli razem od grzechu zbawieni i wyrwani śmierci. Z powodu waszego jego śmierć przywierci. On na krzyż Golgoty da się zaprowadzić, aby wasze winy raz na zawsze zgładzić. Choć siły ciemności staną przeciw niemu, sam wszystko poniesie, wierny Bogu swemu.

0: Dobre radio, dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bernard powiedział: aniołowie w niebie mają królową, ale my mamy matkę i tą matką jest Maryja.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Bagdadzie w obecności papieskiego wysłannika odbyła się intronizacja nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego. Nowy Jork bardzo dobrze przyjął encyklikę Leona XIV o sztucznej inteligencji, mówi arcybiskup tego miasta. Od dziś cały dokument jest dostępny po polsku w formie audiobooka. Międzynarodowe targi książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli wydawnictwa watykańskiego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Bagdadzie odbyła się intronizacja Pawła II Nony, nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego, jednego z najważniejszych kościołów wschodnich pozostających w jedności z papieżem. Leona XIV reprezentował kardynał Guggerotti. Podkreślił, że Ojcu Świętemu bardzo zależy, by Kościół Chaldejski nie uległ osłabieniu.
2: Papieski wysłannik przypomniał misyjną historię Kościoła Chaldejskiego, począwszy od apostołów i ich pierwszych następców, aż po czasy dzisiejsze. Kolejnym rysem tego kościoła jest męczeństwo, heroiczne świadectwo składane za cenę życia aż do dnia dzisiejszego. Synowie i córki Kościoła Chaldejskiego obecni są na całym świecie z powodu niestabilności naszego drogiego i zranionego Bliskiego Wschodu.
1: Paweł II Nona zastąpił na stanowisku patriarchy kardynała Luisa Rafaela Sacco. W Nowym Jorku encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji została przyjęta z wdzięcznością i otwarciem, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup tego miasta Ronald Hick. Ludzie widzą, że papież na serio traktuje jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata.
3: Widać, że Ojciec Święty trzyma rękę na pulsie prawdziwych problemów świata. Sztuczna inteligencja jest tu na stałe i wszyscy o tym mówią. Leon XIV od samego początku pokazuje, że jako Kościół będziemy angażować się w sprawy świata i zajmować się realnymi tematami. Kiedy rozmawiam z młodymi, widzę, że jest to dla nich podstawowa troska. Pytają, czy to, czego uczą się teraz, przyda się w karierze, w pracy, która być może za 10 lat nie będzie już istnieć, bo zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję. To są prawdziwe obawy, a ta encyklika daje nam praktyczny plan działania.
1: Dodajmy, że cała encyklika Magnifica Humanitas już jest dostępna po polsku w formie audiobooka. Można jej słuchać bezpłatnie na polskiej stronie Vatican News. Międzynarodowe targi książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli Libreria Editrice Vaticana. Obecność watykańskiego wydawnictwa w Polsce wpisuje się w obchody stulecia Lew.
4: Lorenzo Fazzini z Libreria Editrice Vaticana podkreślił, że wybór Polski był naturalny ze względu na jej silną tradycję chrześcijańską oraz bogactwo rodzimego rynku książki. Jak zaznaczył, w obliczu współczesnych wojen i kryzysów, misją Watykańskiej Oficyny Wydawniczej jest niesienie przesłania zrozumiałego dla każdego człowieka.
5: Te dwa nurty, myśl, która wchodzi w dialog z dzisiejszą kulturą oraz świadectwo ewangeliczne, które staje się służbą dobru wspólnemu, jak przypomina nam Leon XIV w ostatniej encyklice, wyznaczają dwa kierunki wydawnicze, w których staramy się rozwijać naszą pracę.
4: Lorenzo Fazzini wskazał także na rosnące znaczenie języka polskiego w komunikacji watykańskiej.
6: Więcej wiadomości na portalu Vatican News va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, zapytali go: jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. Powiemy od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.
2: Uczymy się roztropnego używania języka, ważenia słów, umiejętnego prezentowania swojego zdania, przewidywania konsekwencji tego, co mówimy. To wszystko jest dobre. Istnieje jednak subtelna granica, gdzie roztropność zmienia się w przebiegłość, gdy nasze słowa dobieramy ze względu na zysk, a nie prawdę. Arcykapłani bardziej zważali na to, jak ich słowa zostaną odebrane, niż na ich istotę. Dlatego nie poznali prawdy. Pomyśl, czy moje słowa są szczere i prawdziwie oddają moje myśli?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: A nie wysyłali jakich podjazdów na tę stronę rzeki? Na tę stronę ani jeden nie wyszedł. Wysłali ale ku swojej piechocie, która odełku nadciąga. Dobrze, rzekł Kmicic. I zjechał z pagórka, przykazawszy podjazdowi taić się dalej w trzcinach. Sam ruszył ile tchu w koniu z powrotem do chorągwi. Pan Gosiewski właśnie na koń siadał, gdy Babinicz nadjechał. Prędko opowiedział mu młody rycerz, co widział i jaka jest pozycja okolicy. Hetman wysłuchał relacji z wielkim zadowoleniem i nie mieszkając chorągwie ruszył. Ale tym razem poszła naprzód Babiniczowa Watacha, za nią Litewskie, więc Wojniłowicza, Laudańska, własna pana Hetmanowa, trzy księcia Michała Radziwiła, Korsakowa i inne. Orda pozostała za nimi, bo o to usilnie Hasun Bey prosił, obawiając się, czy lud jego pierwsze natarcie ciężkiej jazdy wytrzyma. Miał także inne wyrachowanie. Oto chciał, aby podczas gdy Litwa uderzy na czoło wojsk, on z Tatary mógł ogarnąć tabor, w którym łupu najobfitszego się spodziewał. Pan hetman zezwolił, słusznie mniemając, że ordyńcy miękko by może uderzali na komunik, ale wpadną jak wściekli na tabor i popłoch wzniecić mogą, zwłaszcza że konie pruskie mniej były straszliwego ich wycia zwyczajne. We dwie godziny, jak przepowiedział Kmicic, stanęli przy owym wzniesieniu, z którego podjazd zaglądał w okopy, a które teraz pochód wszystkich wojsk zasłaniało. Chorąży na widok zbliżających się wojsk skoczył jak piorun z wiadomością, że nieprzyjaciel, pościgawszy straże z tamtej strony rzeki, już wyruszył i że właśnie koniec ogona taboru wychodzi z okopu. Usłyszawszy to, pan Gosiewski wyciągnął buławę z tulei przy kulbace i rzekł: to już zawrócić nie mogą, bo wozy drogę zasłaniają. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie ma się już po co dłużej ukrywać. I skinął na Buńczucznego. A ów Buńczuk podniósł w górę i począł nim machać na wszystkie strony. Na ten znak wszystkie Buńczuki poczęły się kołysać. Huknęły trąby i krzywuły. Zawrzały tatarskie piszczałki. Zadźwięczały litaury. 6000 szabel rozbłysło w powietrzu i 6000 gardzieli krzyknęło: Jezus Maria! Aua, hu, aua! Za czym chorągiew za chorągwią wynurzyła się rysią zza wzniesienia. W waldekowym obozie nie spodziewano się tak prędko gości, bo ruch powstał gorączkowy. Bębny poczęły huczeć nieustającym grzmotem. Pułki zwracały się frontem ku rzece. Gołym już okiem można było dostrzec przelatujących między regimentami generałów i pułkowników. We środku zajeżdżano co duchu z armatami, by je odprzodkować ku rzece. Po chwili oba wojska nie były już więcej od siebie jak o 1000 kroków. Dzieliło je tylko błonie rozległe, środkiem którego płynęła rzeczka. Chwila jeszcze i pierwsza smuga białego dymu wykwitła od strony pruskiej ku Polakom. Bitwa była rozpoczęta. Pan hetman sam skoczył ku Kmicicowej Watarze. Następuj, mości Babinicz! Następuj w imię Boże! Ot na tę ścianę! I buławą wskazał błyszczący pułk Rajtari. Za mną! Skomenderował pan Andrzej. I ścisnąwszy konia ostrogami, ruszył w skok z miejsca ku rzece. Nim jedno strzelenie z łuku przebiegli, konie już wzięły pęd największy i biegły ze stulonymi uszami, wyciągnięte jako harty. Jeźdźcy pochyleni na karkach wyjąc, smagali jeszcze rumaki, które już ziemi zdawały się nie tykać. Tymże impetem wpadli w rzekę, która ich nie wstrzymała, bo trafili na obszerny brud, zupełnie płytki i piaszczysty. Dopadli drugiego brzegu i skoczyli ławą dalej. Widząc to, pułk pancernej Rajtari ruszył ku nim, z początku stępą, potem rysią i nie szedł prędzej, tylko gdy watacha zbliżała się już na 20 kroków, rozległa się komenda Feuer i tysiące ramion zbrojnych w pistolety wyciągnęło się ku nadbiegającym. Wstęga dymu przeleciała z jednego końca szeregu w drugi, potem dwie ławy jeźdźców i koni uderzyły o siebie z łoskotem. Konie wspięły się w pierwszym uderzeniu. Nad głowami walczących zamigotały przez całą długość linii szable, jakby wąż błyskawiczny przeleciał z końca w koniec. Złowrogi dźwięk żelaza o hełmy i pancerze dosłyszano aż na drugiej stronie rzeki. Zdało się, że to w kuźnicach młoty biją w stalowe blachy. Linia wygięła się w jednej chwili w półksiężyc, bo gdy środek Rajtarii ustąpił zepchnięty pierwszym natarciem, skrzydła, na które mniejszy impet przyszedł, stały ciągle na miejscu. Lecz i w środku pancerni żołnierze nie pozwolili się rozerwać i rozpoczęła się rzeźba straszliwa. Z jednej strony lud olbrzymi, przybrany w blachy, opierał się całą potęgą ciężaru koni. Z drugiej szara ćma tatarska parła go siłą nabytego rozpędu, siekąc i tnąc taką niepojętą szybkością, jaką tylko nadzwyczajna lekkość i ciągła wprawa dać może. Jak gdy ćma drwali rzuci się na las sosen gonnych, słychać tylko huk siekier i raz w raz wyniosłe drzewo jakieś spada w dół z trzaskiem straszliwym, tak co chwila któryś z rajtarów pochylał błyszczącą głowę i zwalał się pod konia. Szable kmicicowych migotały im w oczach, oślepiały ich, furkały koło twarzy, oczu, rąk. Daremnie potężny żołnierz wzniesie do góry ciężki miecz. Nim go opuści, już czuje zimne ostrze przenikające w ciało, więc miecz wysuwa mu się z ręki, a sam pada krwawym obliczem na kark koński. I jako stado ust napadnie w ogrodach człowieka, który chciał owoce otrząsać, próżno ten trzepie rękoma, wywija się, uchyla, one umieją przeniknąć do twarzy, szyi i każda wbija weń ostrze kujące, tak ów zaciekły, a w tylu bojach wyćwiczony lud kmicicowy rzucał się oślep, ciął, kąsał, kłuł, szerzył strach i śmierć coraz natarczywiej, o tyle właśnie przewyższając swych przeciwników, o ile biegły mistrz w rzemiośle przewyższa choćby silniejszego od siebie chłopa, któremu praktyki brakuje. Więc poczęła Rajtaria coraz gęstszym padać trupem i środek, w którym walczył sam kmicic, rzedniał tak bardzo, iż lada chwila mógł już się przerwać. Krzyk oficerów zwołujących w nadwątlone miejsce żołnierzy ginął w zgiełku i dzikich wrzaskach. Szereg nie zaciskał się dość szybko, a kmicic parł coraz potężniej. Sam zbrojny w stalową kolczugę, którą od pana Sapiechy dostał w darze, walczył jak prosty żołnierz, mając za sobą młodych Kiemliczów i Sorokę. Ci na zdrowie pana baczenie mieli dawać i coraz to któryś odwrócił się w prawo lub lewo, zadając cios okropny, a on rzucał się na swym cisawym koniu w gęstwę największą i wszystkie tajemnice pana Wołodyjowskiego posiadłszy, a siłę mając olbrzymią, gasił żywoty ludzkie jak świece. Czasem całą szablą uderzy, czasem ledwie końcem dosięgnie, czasem ledwie kółeczko niewielkie, a jako piorun szybkie zatoczy i Rajtar leci głową w dół pod konia, jakby go grom zmiótł z kulbaki. Inni cofają się przed strasznym mężem. Wreszcie ciął pan Andrzej przez skroń chorążego, a ten zapiał tylko jak zarzynany kur i chorągiew z ręki wypuścił. I w tej chwili środek się przerwał, a pomieszane skrzydła uczyniły dwie kupy bezładne i cofające się szybko ku dalszym liniom wojsk pruskich. Kmicic spojrzał przez rozerwany środek w głąb pola i nagle ujrzał regiment czerwonych dragonów, lecący jak wicher w pomoc rozerwanej Rajtarii. Nic to, pomyślał. Za chwilę Wołodyjowski tym brodem przyjdzie mi w pomoc. Tymczasem rozległ się huk armat tak gwałtowny, że ziemia zatrzęsła się w posadach. Muszkiety poczęły grzechotać od okopu aż hen do najbardziej wysuniętych szeregów nieprzyjacielskich. Całe pole pokryło się dymem i w tymże dymie wolontarze kmicicowi wraz z Tatarami szczepili się z dragonią. Ale od strony rzeki nikt nie przybywał na pomoc. Pokazało się, że nieprzyjaciel umyślnie puścił kmicicową watachę przez bród, następnie począł go zasypywać tak straszliwie z dział i muszkietów, że żywa noga przejść nie mogła. Pierwsi poszli ku niemu ludzie pana Korsaka i powrócili w nieładzie. Druga Wojniłowiczowska doszła do półbrodu i cofnęła się. Wprawdzie zwolna, bo był to królewski pułk, jeden z najdzielniejszych w całym wojsku, ale ze stratą 20 towarzystwa znakomitej szlachty i 90 pocztowych. Woda w szczerku, który stanowił jedyne tylko przejście przez rzekę, pluskała tak pod uderzeniami kul, jak pod ciężkim ulewnym deszczem. Armatnie przelatywały na drugą stronę, rozrzucając tumany piasku. Sam pan podskarbi nadjechał skokiem i popatrzywszy uznał, że niepodobna, by jeden żywy człek mógł przedostać się na brzeg przeciwny. A jednak mogło to stanowić o losach bitwy. Toteż czoło hetmana zachmurzyło się srodze. Przez chwilę patrzył przez perspektywę na całą linię wojsk nieprzyjacielskich i krzyknął na ordynansa. Ruszaj do Hasunbeja. Niechaj orda, jako może, przeprawi się przez głęboki brzeg i na tabor niech uderzy. Co w wozach znajdą, to ich. Armat tam nie masz, jedno z rzeką będą mieli robotę. Oficer skoczył ile tchu w koniu. Hetman zaś posunął się dalej, gdzie pod wierzbiną na łące stała chorągiew laudańska i zatrzymał się tuż przed nią. Wołodyjowski stał na jej czele posępny, ale milczący. Jeno w oczy hetmańskie patrzył, a wąsikami ruszał. Co myślisz, Waść? Spytał hetman. Przeprawią się Tatarzy? Tatarzy przeprawią się, ale Kmicic zginie. Rzekł Wołodyjowski. Na Boga! Krzyknął nagle hetman. Ten Kmicic, żeby jeno miał głowę na karku, mógłby bitwę wygrać, nie zginąć. Wołodyjowski nie odrzekł nic. Jednakowoż pomyślał w duszy. Nie trzeba było puszczać albo żadnej chorągwi za rzekę, albo pięć. Przez chwilę hetman znów patrzył przez perspektywę na daleki zamęt, który za rzeką sprawował pan Kmicic. Wtem mały rycerz, nie mogąc dłużej ustać, przysunął się i trzymając szablę ostrzem do góry, rzekł: Wasza dostojność, gdyby rozkaz, to ja bym jeszcze tego brodu spróbował. Stać! Odrzekł dość ostro pan podskarbi. Dość, że tamci zginą. Giną już, rzekł Wołodyjowski. Rzeczywiście zgiełk stał się wyraźniejszy i potężniał coraz bardziej. Widocznie Kmicic cofał się na powrót ku rzece. Na Boga, tegom chciał! Krzyknął nagle pan hetman i skoczył jak piorun ku wojniłowiczowskiej chorągwi. Pan Kmicic zaś cofał się rzeczywiście. Po uderzeniu na czerwonych dragonów ludzie jego cieli się z nimi, ostatka sił dobywając, lecz tchu już brakło im w piersiach, zmachane ręce mdlały, trup padał coraz gęściej i tylko nadzieja, że odsiecz zza rzeki przyjdzie lada chwila, podtrzymywała w nich jeszcze ducha. Tymczasem upłynęło pół godziny i okrzyk bij nie dawał się słyszeć. Natomiast czerwonym dragonom skoczył na odsiecz błogosławowy pułk ciężkiej jazdy. Śmierć idzie, pomyślał Kmicic, widząc ich zajeżdżających z boku. Lecz był to żołnierz, który do ostatniej chwili nie wątpił nigdy nie tylko o swoim życiu, ale i o wygranej. Długa i hazardowna praktyka dała mu także wielką znajomość wojny, więc nie tak szybko wieczorna błyskawica zapala się i gaśnie, jak Kmicicowi mignęła w głowie myśl następująca. Widocznie przez brud do nieprzyjaciela przedostać się nie mogą, a skoro nie mogą, to im go podprowadzę. Więc że pułk bogusławowy nie był już dalej jako 100 kroków, a idąc z całym pędem, lada chwila mógł uderzyć i roznieść jego Tatarów, pan Andrzej podniósł piszczałkę do ust i świsnął tak przeraźliwie, że aż najbliższe konie dragońskie osadziły się na zadach. Świst powtórzyły natychmiast inne piszczałki starszyzny tatarskiej i nie tak prędko wicher zakręca piaskiem, jak prędko cały czambuł zwrócił konie do ucieczki. Niedobitki Rajtari, Czerwona Dragonia i Pług Bogusławowy kopnęły się za nimi z kopyta. Krzyki oficerskie naprzód i Gott mit uns zagrzmiały jak burza i stał się cudny widok. Na rozległej grodzi pędził bezładny i pomieszany czambuł wprost do zasypywanego kulami brodu i rwał, jakby go skrzydła niosły. Każdy ordyniec przyległ był do konia, rozpłaszczył się, pochował w grzywie i karku, tak iż gdyby nie chmura strzał lecących ku Rajtari, rzekłbyś, iż same konie bez jeźdźców biegną. Za nimi z hukiem, krzykiem i tententem biegł lud olbrzymi, migocąc wzniesionymi w prawicach mieczami. Brud był coraz bliżej. Biegli staje, pół jeszcze i widocznie konie tatarskie dobywały już ostatnich sił, bo odległość między nimi a Rajtarią poczęła się zmniejszać szybko. W kilka minut potem pierwsze rajtarskie szeregi poczęły już siec mieczami zmykających na ostatku Tatarów. Brud był tuż, tuż. Zdawało się, że w kilku skokach konie go dosięgną. Nagle stało się coś dziwnego. Oto gdy czambuł dobiegł brodu, przeraźliwy świst piszczałek rozległ się znowu na skrzydłach czambułu i cała watacha, zamiast wpaść w rzekę, aby na drugim jej brzegu szukać ocalenia, rozdzieliła się na dwie kupy i z szybkością stada jaskółek skoczyła w prawo i w lewo wzdłuż jej biegu. Lecz jadące na ich karkach ciężkie pułki, których konie wzięły już największy rozpęd, wpadły tąż samą siłą w brud i dopiero w wodzie już jeźdźcy poczęli hamować rozhukane rumaki. Artyleria, która dotąd zasypywała szczerk deszczem żelaza, umilkła nagle, aby swoich nie razić. Lecz tej właśnie chwili czekał jak zbawienia hetman Gosiewski. I jeszcze rajtarie nie dotknęły prawie wody, gdy straszna królewska chorągiew Wojniłowicza ruszyła ku nim jak huragan. Za nią laudańska, za nią korsakowa, za nimi dwie hetmańskie. Za nimi wolentarska, za nią pancerna księcia krajczego Michała Radziwiła.

Dobra muzyka w Radiu Emaus. Dobranoc z Radiem Emaus. Dobranoc z Radiem Emaus.